0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.

0: kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
3: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
2: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
3: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
4: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
9: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: myślę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
3: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji.

0: somebody else.
1: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
2: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
3: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
8: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: I po reklamie.
4: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
4: SK Rzeszów.
5: W ostatnich tygodniach wokół Rzeszowa nie brakowało tematów, które wywoływały gorące dyskusje. Od wotum zaufania i inicjatyw referendalnych, przez duże miejskie inwestycje, aż po plany rozwoju miasta na najbliższe lata. O aktualnej sytuacji politycznej, realizowanych projektach oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed stolicą Podkarpacia nasz reporter Tomek Widak rozmawia z prezydentem Rzeszowa.
6: Dziś w naszym studiu, w studiu Radia SK, gościmy prezydenta Rzeszowa, Konrada Fiołka. Dzień dobry, panie prezydencie.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
6: Panie prezydencie, dzisiaj omówimy sobie kilka tematów, bo trochę się w ostatnim czasie nazbierało. Zaczniemy od wotum zaufania, absolutorium i referendum, bo to są takie tematy gorące, które ostatnio rozgrzały opinię publiczną. Nie tylko w Rzeszowie, na Podkarpaciu, ale w ogóle w całej Polsce, po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Krakowie. Panie prezydencie, ostatnie głosowanie w Radzie Miasta pokazało, że poparcie dla pana prezydentury chyba już nie jest tak jednoznaczne jak wcześniej, bo pojawiły się inicjatywy referendalne. Pierwsza inicjatywa zgłoszona przez radnego Strojnego, a druga przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan się do tego odnosi?
7: Oczywiście, szanowni państwo, naturalnym jest, że po wydarzeniach w Krakowie taka fala przez Polskę przechodzi, ale w Rzeszowie zupełnie inaczej niż w Krakowie, to przede wszystkim, i u nas nie ma prawdziwych powodów do referendum. Oczywiście w tych inicjatywach jest jeden powód, ja go nazywam ego Strojnego, czyli tak naprawdę ego jednego pana, który przegrał wybory i nie może tego znieść, i stąd od 2 lat jedyne, o czym marzę, to tylko właśnie, żeby zrobić to referendum, że a może się uda, a może się uda zrobić zamieszanie w mieście.
6: Czyli co, czyli to zemsta po prostu?
7: Tak, po prostu zemsta. I dlatego to jest zemsta Strojnego i dlatego tu nie ma żadnych powodów poważnych do referendum, szanowni państwo. A tylko takie powinny być, jeśli byśmy o takim czymś chcieli mówić. Rzeszów rozwija się bardzo dobrze, przybywa nam mieszkańców, już w ostatnim roku przybyło ich ponad 1000. Przybywa miejsc pracy, otworzyliśmy niedawno nową fabrykę dawnego Zelmera, otworzyliśmy Collins, są inwestycje norweskie, belgijskie, wreszcie pracy inwestuje kolejne 100 milionów. Co chwilę przybywa tych miejsc pracy, przybywa mieszkańców tych młodych, którzy się do Rzeszowa zapisują na edukację, na studia. Realizujemy największe inwestycje w historii tego miasta w jednym czasie. To jest skończona Wisłokostrada za 200 milionów, Wieniawskiego Armii Krajowej za 60. Realizujemy teraz największą w historii inwestycję drogową w Rzeszowie, czyli połączenie krakowskie z warszawską, właśnie przez tereny też przemysłowe, gdzie będą miejsca pracy i są stadion, kilkadziesiąt szkół, które czekały na swój rozwój. Naprawdę nie mówię już o terenach zielonych, o inwestycjach czy działaniach kulturalnych, sportowych. Bardzo dużo się dzieje. Tych inwestycji jest rzeczywiście ogromna ilość. No i to jest najgorszy moment, kiedy można mówić o jakichś zamieszaniach typu referendum, czyli tak naprawdę zakłócenie rozwoju miasta. Przed nami w zasadzie 2,5 roku kadencji. Lepiej skupić się na tym, żeby pracować na rzecz miasta. Akurat ten jeden pan niczego przez ostatnie lata dla miasta nie zgłosił. Natomiast na szczęście są radni, którzy chcą współpracować, nawet jeśli są z opozycji, to współpracują. Mówimy o pakcie rzeszowskim na rzecz inwestycji. Myślę, że będziemy w najbliższym czasie mocno na ten temat też dyskutować, bo warto robić pewne rzeczy, tak? Mamy przed nami na przykład akwapark do rozpoczęcia budowy, bo już mamy pozwolenie na budowę.
6: Ale to o tym też porozmawiamy
7: za chwileczkę. Jest co robić i lepiej na tym się skupić.
6: Tak, ale jeszcze pozostając w temacie referendum, pozwoli pan, że zapytam o to, bo opozycja zarzuca panu między innymi złą sytuację finansową miasta, brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach. zagranicznych, no i nierozliczenie się z wyjazdów zagranicznych. No to przejdźmy po kolei.
7: Bardzo proste. Zadłużenie miasta jest oczywiście i klucz w tym obszarze polega tylko na tym, żeby pożyczać pieniądze na inwestycje. Nie przejadać ich, nie pożyczać, żeby przejeść, tylko żeby inwestować. I tak się dzieje w Rzeszowie. Inwestujemy we wspomniane drogi, miejsca pracy, tereny uzbrojone, czy takie rzeczy jak stadion. Jeśli mamy szansę na przykład dostać 100 milionów na stadion, ale drugie 100 milionów potrzebujemy, żeby go zrealizować, to potrzebujemy pożyczyć. Ale przede wszystkim nie pożyczamy na całość, pożyczamy na część, pożyczamy po to, żeby coś się działo, żeby to się rozwijało. Podobnie na przykład na Wisłokostradę. Znów połowę otrzymaliśmy z zewnątrz, udało mi się te pieniądze pozyskać, a drugą połowę trzeba było pożyczyć. No ale pożyczamy na infrastrukturę, prawda? Co więcej, ci sami radni, którzy mówią, że nie jest zadłużenie, no głosowali za tym, tak? No to sorry. Przepraszam, ale jak się za czymś głosuje, to potem się nie wypomina. A oni podnieśli rękę za Wisłokostradą, czyli za pożyczką na połowę, ale potem mówią, że jest zadłużenie. No, trzeba być tutaj w porządku. I oczywiście to jest ten element. Jeśli chodzi o element typu transparentność, to jest oczywiście słowo wytrych, które zawsze się powtarza, nic za tym nie stoi. Ci radni już 2,5 roku w zasadzie ciągle komisję śledczą wobec mnie robią, ciągle szukają, ciągle coś tam myślą, że znajdą i przez 2,5 roku nic nie znaleźli. To jest najlepszy dowód na to, że nie ma żadnych nietransparentnych działań czy jakichś takich, które by należało piętnować. Co więcej, od 1 lipca dosłownie za chwilkę wchodzi w Rzeszowie i w urzędzie naszym taki już oficjalny publiczny rejestr wszystkich umów, więc można będzie, nawet każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zajrzeć, sprawdzić wszystko i będzie to dostępne online, więc no, nie ma już niczego bardziej transparentne. Poza tym powołałem wiele rad społecznych, które współzarządzają miastem, od kultury po młodzież, i oni mają dostęp do wszystkiego i współpracują z Rzeszowem. Co więcej, przedsiębiorcy i naukowcy wspólnie z nami pisali strategię rozwoju miasta, więc trudno o większą transparentność. Wreszcie wyjazdy, no przepraszam, 3,5 godziny w zeszłym roku wyjaśniałem, tłumaczyłem radnym, na czym to wszystko polega. Oni już dzisiaj doskonale wiedzą, a oczywiście powtarzają to samo, żeby dalej wymyślić jakiś pretekst, ale od samego początku mówię, to są tylko wymyślone preteksty do czegoś. Doskonale wiedzą, nawet opozycyjny radny Rafał Kulik sam przyznał, że dzięki wyjazdom zagranicznym w delegację mógł znaleźć pomysły na to, jak usprawnić miasto, na przykład małe ronda na Słocinie, i to jest najlepszy przykład, że warto. Byliśmy zresztą razem na targach lotniczych, potem pojawiają się inwestycje w lotnictwo, a więc nowe miejsca pracy. To jest dosyć proste. No i taka jest odpowiedź. Na wszystko mamy dane, odpowiedź, fakty, a najważniejszym jest to, że miasto rozwija się prawidłowo.
6: No, ostatnio była zadyma z tym referendum, no ale mimo wszystko wotum zaufania przeszło. Co prawda ledwo, bo ledwo, ale przeszło. Dzięki właśnie głosowi posła PiS, właśnie radnego PiS, Andrzeja Szlachty. No i za to mu się chyba oberwało, bo teraz już widzę, że go chyba zawiesili w prawach członka.
7: Słusznie,
6: jak pan się do tego odnosi?
7: Słusznie pan redaktor wspomniał. Pan Andrzej Szlachta jest przede wszystkim bardzo zasłużonym dla Rzeszowa politykiem. Był właśnie kilkanaście lat posłem, szefem Komisji Finansów Publicznych całego kraju, ale dbał bardzo o to, żeby do Rzeszowa również trafiały środki. Był prezydentem Rzeszowa. Również dbał o to, żeby pozyskać środki chociażby na halę dzisiejszą na Podpromiu. Ma wiele zasług dla miasta. Jest po prostu rzeszowskim patriotą. No nie mógł słuchać tych głupot i tych niezbyt takich prawdziwych argumentów, bo ja rozumiem politykę. No, powiedzmy opozycyjne kluby, PiS, Razem dla Rzeszowa muszą głosować przeciw, bo mi się tak wydaje, że są opozycją, to muszą. Ale są jeszcze poza tym, że się z opozycją, fakty i poza tym przede wszystkim dobro miasta. I pan Andrzej docenił to dobro miasta. Uważał, że nie może działać wbrew sobie, bo dla miasta najważniejsza jest stabilność. Właśnie realizowanie kolejnych inwestycji, kolejnych ważnych spraw dla miasta, a nie robienie zadymy. Bo teraz zrobienie pół roku zadymy, później ewentualnie jakieś wybory, to tak naprawdę za chwilę kończy się kadencja i co? Tracimy czas. Proszę spojrzeć na Kraków. Najpierw 2 lata poprzedni prezydent niewiele zdążył jeszcze zrobić, teraz rok na referendum i wybory stracą i zostanie im 2 lata i co zdobi nowy prezydent? Też nie zdąży nic przez 2 lata.
6: Zapewne nic nie zrobi.
7: No dokładnie, proste. Dlatego szkoda robić zadymy, lepiej pójść do przodu. Mamy parę rzeczy przygotowanych, mamy jeszcze 2,5 roku, pracujmy. I cieszę się, że pan Andrzej Szlachta chce to robić. Umówiłem się właśnie z nim i to jest w zasadzie jego inicjatywa, żeby powołać taki rzeszowski park inwestycyjny, umówić się właśnie w tej, nawet tą Radą Miasta tak rozchwianą i rozedrganą i podzieloną. Umówmy się na najważniejsze rzeczy dla Rzeszowa, żeby je zrobić przez te 2,5 roku. I za 2,5 roku będą zrobione, będziemy się cieszyć. A za 2,5 roku wyborcy rzeszowscy, mieszkańcy rozliczą i prezydenta, i radę w wyborach.
6: Dobra, to zostawiamy ten temat, stawiamy kropkę. Przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pan już zresztą wspomniał, czyli PCL-a, bo to jest też jedna z największych inwestycji. Ostatnio właśnie duże emocje wywołała właśnie sprawa zamiany nieruchomości związanej właśnie z terenami wokół PCL-a. Zwolennicy porozumienia przekonują, że no, miasto mogło pozyskać strategiczne tereny przy PCL-a bez wydawania dziesiątek milionów złotych. Dlaczego pana zdaniem ten projekt spotkał się z tak dużym oporem?
7: Myślę, że z niedoinformowania. Przede wszystkim z jednej strony chyba my, ci, którzy odpowiadają za ten proces zamiany, za chwilkę o tym opowiem, nie do końca być może wszystkie informacje szeroko przekazaliśmy. Przekazaliśmy radnym, przekazaliśmy decydentom. Być może trzeba było przekazać szerzej społeczeństwu. Wydawało nam się to dosyć jasne, ale właśnie przeciwnicy, którzy znów pan Strojny razem z Rzeszowa, żeby zrobić zadymę, wyolbrzymili i mocno pomanipulowali faktami. W ten sposób trochę nastawili część mieszkańców przeciwko. Teraz zadaniem naszym jest to wszystko od początku wyjaśnić. A prawda jest dosyć prosta. Mówimy o PCL-a. Słusznie pan redaktor wspomniał o największej naszej inwestycji. Dosłownie wczoraj byłem na przeglądzie budowy. Pięknie już kończona jest nawierzchnia do obiegów. Trawa się zazielenia. Na barierki, krzesełka na trybunach, wykończenia w środku naprawdę jest pięknie, jest cudowna ta inwestycja, ale trzeba też powiedzieć wprost, że jak się wychodzi z głównego budynku, to niestety Resowia kiedyś sprzedała te tereny i teraz po wyjściu z głównego budynku w zasadzie wchodzimy na ogrodzenie sąsiada.
6: Czy no jest tego... problem.
7: No jest duży problem i dlatego o tym mówimy od samego początku. Naprawmy tą sytuację, zamieńmy się z działkami z tym, kto jest właścicielem tych działek zaraz przy stadionie. To nie ani wina miasta, ani prezydenta, ani tego dewelopera, po prostu kupił od Resowi kiedyś, żeby klub mógł ratować finanse. A dzisiaj warto to zmienić. Dzisiaj warto właśnie temu pięknemu stadionowi dać trochę przestrzeni, żeby nie wychodzić z budynku głównego prosto na ogrodzenie, czy na bloki, jakby tam miały kiedyś powstać. I stąd chcieliśmy zamienić te tereny. A zamienić tereny z placem Balcerowicza, ponieważ jest brzydki, jest niefunkcjonalny, umiera i dobrze jest tam, żeby pojawiła się dalej funkcja handlowa i to zabezpieczamy w tych uchwałach, że na parterze będzie otwarta przestrzeń handlowa, a na górze mogłyby być to, co oczywiście chciałby zrobić deweloper, no bo ma tereny przy Resowi, czyli wybudować mieszkania, apartamenty, móc nimi dysponować. No i to dokładnie by było, jak powiedział pan redaktor, bezkosztowo dla miasta, bez płacenia odszkodowań za tereny przy Resowi, bez z kolei samemu inwestowania milionów w nowego Balcerowicza, bo trzeba powiedzieć, że ten nowy Balcerowicz, owszem, możemy zrobić, ale za własne pieniądze to będzie kosztować nie 2 miliony, jak tam niektórzy opowiadali, tylko znacznie więcej. A przypomnę, że mamy jeszcze halę targową do zrobienia, więc to jest co robić za pieniądze miasta, nie mówiąc już o terenach kolejowych, które byśmy chcieli pozyskać. Zatem tu była okazja, żeby zrobić to, zachować funkcje handlowe, ale zrobić to w oparciu o środki dewelopera. I sprawa wydawała się czysta i jest czysta, ale oczywiście, żeby przeszkodzić prezydentowi, żeby mu nie wyszło, no to trzeba podłożyć nogę. Mam nadzieję, że uda nam się to wyjaśnić trochę i wrócić, tak jak powiedziałem, do mieszkańców z precyzyjną informacją, że tam może być fajne miejsce handlowe, mogą być też mieszkania, to się da pogodzić, a jednocześnie Resowia może mieć teren, bo za chwilę będziemy ten stadion otwierać i wszyscy się przekonają i ci, co dzisiaj nakręcili na czele z panem Strojnym tą walkę z tą zamianą, przekonają się, że wyjdą na ogrodzenie sąsiada, że zaraz przy stadionie jest ogrodzenie, zaraz przy stadionie może być blok. Czy o to chodzi? No pewnie, że nie. I tu naprawdę chodzi o interes miasta, tak jak mówię od początku, a nie, że temu czy innemu prezydentowi przeszkodzi, czy wjechać na ambicje, czy podłożyć nogę. No zupełnie bez sensu.
6: To kiedy możemy spodziewać się jakichś decyzji w sprawie PCL-a?
7: Myślę, że... myślę, że trudno mi powiedzieć o decyzjach. Na pewno okres wakacyjny będziemy chcieli w takim razie poświęcić na jeszcze informowanie mieszkańców. Być może zrobimy taki ładny okrągły stół, jak tu w redakcji Eski i zaprosimy do okrągłego stołu wszystkich i może uda się to porozumieć, bo rozumiem, że mieszkańcy chcieliby mieć fajne, nowoczesne miejsce handlowe i to obiecałem też, że to będziemy robić i zadbamy, ale wydaje się, że można to jeszcze jakoś pogodzić.
6: Czyli co, wrzesień, październik?
7: Wrzesień, październik.
6: Dobra, kolejna kwestia. Pański poprzednik, Tadeusz Ferenc, bardzo mocno rozszerzał granice Rzeszowa. Poszerzał je o kolejne miejscowości, włączał te kolejne miejscowości do Rzeszowa. Proszę powiedzieć, czy tutaj są jeszcze jakieś możliwości, żeby to zrobić, czy już raczej macie związane ręce?
7: Ja raczej nie widzę takich możliwości. Słusznie pan wspomniał, że pan prezydent Ferenc powiększył Rzeszów, a ja teraz muszę go urządzić. To znaczy te tereny przyłączone musimy urządzić, zurbanizować, zrobić drogi, tak jak mówiłem, o tych wielkich części budować szkoły, na przykład teraz projektujemy kolejną na Budziwoju. A więc to jest moje zadanie, urządzić te tereny. Powiększać już chyba nie ma co. Zresztą tak naprawdę za chwilkę prawdopodobnie wejdzie też ustawa nowa, która uczyni z Rzeszowa taką rodzącą się metropolię. Więc my już musimy na Rzeszów patrzeć szerzej. Nie tylko granicami, ale także tym otoczeniem i gminami wokół. Wszyscy razem będziemy stanowić taki obszar metropolitalny. To Rzeszów, prawdziwy Rzeszów, to tak naprawdę można powiedzieć, że od Głogowa po Boguchwałę, tak? Od Sędziszowa prawie pod Łańcut. Zatem to jest myślenie o Rzeszowie jako metropolii, która jest miastem dosyć dużym, na szczęście nie za dużym. W przypadku Rzeszowa pełni funkcje metropolitalne, czyli właśnie te wszystkie duże, poważne rzeczy, które świadczy dla mieszkańców duże miasto, od tych drobnych usług komunalnych, jak woda, ścieki, aż po te takie wysokiego rzędu. Opera, teatr muzyczny, właśnie czas wolny, aquapark, stadion i wszystko to na najwyższym poziomie. To jest zadanie metropolii, no i patrzenie na miasto jako szersze, bo przecież ktoś, kto dzisiaj mieszkał w Rzeszowie, a jutro kupi sobie szeregówkę w Głogowie, tak naprawdę nadal jest mowa o Rzeszowie, o tej funkcji stolicznej, regionalnej. Dlatego tak na to musimy patrzeć. Zatem pewnie granic już ruszać nie będziemy.
6: No nawet chyba nie macie jak, bo poszczególne gminy, które są wokół Rzeszowa, tam mieszkańcy chyba się burzyli, protestowali i nie chcą.
7: Burzyli się, protestowali. Wie pan, ja też pamiętam, jak się burzyli, protestowali w Białej czy w Budziwoju. 92% było naprzeciwko, a dzisiaj nikt sobie nie wyobraża być gdzie indziej. Tak? Dzisiaj ludzie tam się przeprowadzają. Dzisiaj Budziwój ma prawie za chwilę 10 tysięcy ludzi. Biała zwiększona. Drabinianka jest największym osiedlem już teraz w Rzeszowie. Sama nazwa, co mówi, prawda? Kiedyś tereny wiejskie, a dzisiaj de facto największe osiedle w Rzeszowie. Słocina, Załęże, te pierwsze dwa przyłączone sołectwa, tam przecież jest ogromna urbanizacja. Pojawiły się drogi, szkoły, boiska, stadiony. To wszystko, za chwilę żłobek otworzymy na Słocinie, w dawnym naszym pałacyku i park będzie dla wszystkich udostępniony, więc nikt sobie nie wyobraża, że już byłby, mogłoby być inaczej. Dlatego ta opinia mieszkańców się zmienia, ale tak jak mówię, to już nie o to chodzi, żeby przyłączać, żeby działać coś na siłę. Dzisiaj Rzeszów w zasadzie ma już 199 436 mieszkańców, a więc nawet już ta gusowska liczba rośnie. Prawie 200 tysięcy wedle gusowskich norm. Normalnie mieszkających ludzi jest tutaj ponad 220 tysięcy. Zatem już nie musimy poszerzać granic, ale warto, żebyśmy w tych granicach miasto dobrze urządzili, patrzyli na Rzeszów metropolitalnie, czyli znacznie szerzej z terenami przyległymi, jak mówię.
6: Dobrze. Panie prezydencie, kolejny temat. Ostatnio pojawiła się kwestia przejścia przez tory kolejowe na osiedlu Zawiszy Czarnego. Mieszkańcy od lat walczą o bezpieczne połączenie dwóch części osiedla. No i tak, ponad dekady właściwie mieszkańcy słyszą zapowiedzi budowy bezpiecznego przejścia przez tory. Dlaczego realizacja tej inwestycji tak się przedłuża, tak długo trwa?
7: Właśnie dlatego, o czym powiedział pan redaktor, bo to przejście przez tory. Czyli tak naprawdę...
6: uzgodnienia z PKP.
7: Tak, to jest kluczowe. Uzgodnienia z PKP, które przypomnijmy, że akurat przez minione lata akurat realizowało Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, a więc też modernizowało swoje tory, budowało nowe zaplecze, niekoniecznie wiedziało i gdzie i jak chce przepuścić to przejście. Po drugie, Rzeszów zmagał się z brakiem terenów. Kiedy ja przyszedłem do ratusza, okazało się, że nie ma wyjścia z tego projektowanego przejścia, bo na drugiej stronie nie mieliśmy terenów. Dopiero moje negocjacje z właścicielem tego terenu, trochę zachęta, a trochę przyciśnięcie, spowodowało spowodowało, że po roku pozyskaliśmy ten teren, dokończyliśmy projektowanie, teraz na szczęście już skończyliśmy projektowanie i w zasadzie co nam zostało? No tylko znaleźć na to pieniądze. Przewiduję, że znajdziemy te pieniądze w przyszłorocznym budżecie, bo to przejście rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Ale tak naprawdę, szanowni Państwo, jeśli mówimy o kolei, to rzeczywiście dla Rzeszowa to jest szczęście, że Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna powstała. Cieszymy się, że jeżdżą pociągi do Rzeszowa, bo liczymy, że będzie więcej mieszkańców pod Rzeszowa nimi jeździć i mniej wtedy będzie też aut wjeżdżających do Rzeszowa, a przypominam, że wjeżdża ich dziesiątki tysięcy dziennie do Rzeszowa, zatem rozwój kolei nas cieszy, ale oczywiście musimy też integrować nasz system transportowy z kolejowym. Widzicie Państwo, wybudowaliśmy wiadukt największy w historii Rzeszowa w ciągu Wisłokostrady nad torami. Wybudowaliśmy i budować będziemy wiadukt nad torami w ciągu ulicy właśnie między Warszawską a Krakowską, więc także kolejny. Wybudowaliśmy przejazd pod torami na Batorego, a więc próbujemy to integrować. Pozostanie nam jeszcze przejazd w ciągu płaskiego, no i to przejście na pewno ważne, ponieważ osiedle architektów jest dosyć liczne. Rozumiemy, że idą ludzie bardzo często, czy do usługowych części sklepów, na basen, czy do miasta, do autobusów tamtędy i bezwzględnie jest to dla bezpieczeństwa potrzebne. Cieszę się, że mamy już skończony projekt, teraz pozostało tylko lub aż szukać pieniędzy, ale zazwyczaj znajdujemy, więc to jest dla mieszkańców, myślę, dobry sygnał. Ale mówię o tej kolei tak w szerszym kontekście trochę, bo to właśnie jest życie miasta i liczę na to, że akurat ten element w najbliższym czasie zrobimy, tak jak wszystkie do tej pory, mimo że czasem trwały długo, zrobiliśmy. Proszę przypomnieć sobie Wisłokostradę. 25 lat czekaliśmy na stadion. Dokładnie w tym roku minie 20 lat, jak się pojawiła pierwsza uchwała. A więc doprowadzamy często wieloletnie oczekiwane projekty do szczęśliwego końca. I myślę, że tu mieszkańcy mogą nam zaufać. Skoro powiedzieliśmy, że zrobimy i mamy już projekt, czyli najgorsze za nami, to teraz to wykonamy.
6: Okej, ja tylko do tego tematu z Zagliczy Czarnego Osiedla dodam, że kolej wydała już pozytywną opinię dla tego przedsięwzięcia, więc no teraz chyba ruch po waszej stronie.
7: Tak jest, tylko jak powiedziałem, już pieniążki zostały i realizacja.
6: Okej, dobra. To teraz wspomniany już aquapark przez pana prezydenta, bo mam wrażenie, że temat trochę ucich ostatnio.
7: No właśnie.
6: Na jakim etapie to jest?
7: Ucich.
6: Było głośno, że opracowujecie jakiś plan, nagle to ucichło, więc na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja?
7: Proszę się nie martwić, drodzy słuchacze, ja aquaparku nie odpuszczę. Nie odpuszczę, choć widzę, że część radnych na czele z panem Strojnym chcą go zablokować, rzeczywiście znów, żeby prezydentowi przeszkodzić.
6: Jakie mają argumenty?
7: Że mieszkańcy nie chcą. Ostatnio usłyszałem od pana Strojnego na sesji, że to nieprawda, że mieszkańcy chcą aquaparku. No, nie wiem, skąd on to wziął. Wiem, że nie jest Rzeszowa i może mniej czuję mieszkańców, ale ja jestem o tym głęboko przekonany i nie odpuszczę. I mówiąc na tym etapie, gdzie jesteśmy, więc walczył będę dalej. Na najbliższej sesji 7 lipca pojawi się kolejne dwie uchwały o tak zwaną uchwałę powierzenia zadania spółce i dzierżawy terenu spółce, bo chcemy tymi dwoma uchwałami już uruchomić działania spółki. Czyli co mamy? Mamy teren, mamy projekt, można już zobaczyć na geoportalu
6: wizualizację,
7: w sensie jak jest wrysowany już aquapark, można zobaczyć wizualizację na naszych stronach, mamy pozwolenie na budowę, co najważniejsze, mamy spółkę, więc teraz dwie uchwały o powierzeniu spółce zadań, jak przejdą, to spółka rozpoczyna rozmowy z bankami na temat finansowania. No, mówiąc też szczerze, w tle my już je trochę prowadzimy z bankami, mamy pierwsze deklaracje ze strony banków finansowania, oczywiście tak jak mówimy, spółka pożyczy pieniądze i weźmie kredyt na jego realizację. Spółka będzie spłacać, oczywiście miasto będzie to w jakiś sposób gwarantować. Więc zostaje nam ostatni etap, żeby zrealizować nasze marzenie. Mamy jeden z najlepszych projektów w Europie, mamy super teren, mamy dobre skomunikowanie. Pozostaje nam tylko dwie uchwały w lipcu. Patrzcie Państwo, także i Wasza redakcja i rozliczajcie radnych, czy głosowali za, kto jest za, bo Wy macie dotarcie do wielu młodych mieszkańców Rzeszowa także, więc wspierajcie proszę też tą akcję i mówcie, co młodzi ludzie oczekują, bo ta presja jest potrzebna, żeby ci radni, którzy chcą zablokować, żeby im się to nie udało i żebyśmy mogli ruszyć. A został ostatni krok. Pozyskanie finansowania, na co mamy już wstępne obietnice, no i realizacja. Zatem naprawdę jesteśmy blisko.
6: to gdybym pana dzisiaj poprosił o deklarację, kiedy ten akwapark finalnie powstanie, kiedy do niego wejdziemy, kiedy wejdziemy w jego mury, to jaka data?
7: Jeśli państwo radni przegłosują w lipcu tą uchwałę,
6: zakładamy, że
7: zagłosują, że przyjmą, w tym roku ogłosimy przetarg na realizację i zrealizujemy i zbudujemy w 2 lata, a więc załóżmy, że przetarg i wszystko będzie trwało jeszcze pół roku jego rozstrzygnięcie, a realizację będziemy mieć 27-28, w
6: 2028,
7: przełom 28-29 otwieramy.
6: Okej.
7: Okay. Także już można kąpielówki kupować.
6: Okej. Okay. Dobra, aula miejska, kolejny temat, tak, bo to jest też kolejna duża inwestycja w naszym mieście. Projekt miał być jedną z najważniejszych inwestycji kulturalnych w centrum Rzeszowa, no ale zwycięzca konkursu architektonicznego wycofał się ostatnio z opracowania dokumentacji projektowej tej inwestycji. No i co teraz zrobicie?
7: Tak, wycofał się, żałuję, bo rzeczywiście komisja konkursowa wtedy przez SARP rekomendowana wskazała ten projekt. On był niezwykle nowatorski na współczesne czasy, odpowiadał współczesnemu budownictwu i szkoda, że projekt, no a może dlatego, że młody, może dlatego, że nie miał jeszcze doświadczenia, miał fajną wizję, ale chyba nie do końca wiedział, jak to na fakty przełożyć. Po 2 latach negocjacji i nawet obiecania z naszej strony, że trochę do zwiększymy mu koszt tego projektowania, to się wycofał i szkoda, bardzo żałuję, no ale to niezależne od nas. Natomiast w tej chwili przed nami decyzja taka, czy rozmawiamy z kolejnym projektodawcą, który zajął 2. miejsce i to analizujemy w tej chwili i ofertę, i ten projekt, i sprawdzimy, poddamy ocenie społecznej, myślę.
6: Czyli jest możliwość, że druga osoba,
7: tak,
6: która była w kolejce w tym przetargu,
7: że wejdzie ze tamtego. Tak.
6: Czyli nie trzeba będzie ogłaszać nowego.
7: Być może nie będzie trzeba ogłaszać nowego. Ja osobiście, ale tu dyskutujemy jeszcze wewnątrz w ratuszu, ja jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby nie ogłaszać nowego. Wiem, że Robert Kultis też chyba nie jest za tym, żeby był nowy, ale też część naszych urzędników uważa, że najlepiej, najtransparentniej byłby nowy. Wszystko zależy od tego, jak ocenimy drugą ofertę, czy jest realna i czy jest odpowiadająca naszym potrzebom.
6: No dobrze, to teraz przejdźmy do ogólnego podsumowania inwestycji, które udało się zrealizować w Rzeszowie w tym w pierwszym półroczu tego roku. Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować, a co jeszcze przed nami, panie prezydencie?
7: Najważniejsze, co otworzyliśmy, czyli drogi. Połączenie Wieniawskiego z Armii Krajowej, plus te 2 rondka, co ostatnio. Widać już, jak istotnie inaczej ruch się rozkłada. Te osiedla na wschodzie Rzeszowa zyskały alternatywę i to jest znaczący postęp. Mamy otwartą Wisłokostradę, oczywiście największą w historii do tej pory naszą drogową inwestycję, która również uwalnia z kolei w części rondo Pobitno. Za chwilę zresztą projektujemy bypassy na Pobitnym, a równolegle rozstrzygniemy w tym roku przetarg na już koncepcję drogi z Krasnego do Załęża, czyli północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa, i ją będzie realizować Generalna Dyrekcja wspólnie z nami w najbliższych latach. A więc można powiedzieć, że łącząc to jeszcze z drogą krakowska-warszawską, o której wspomniałem, północ miasta mamy, jak ja to mówię, otrzepując ręce, załatwioną. I to jest duma w zasadzie, którą mogę w połowie tego roku ogłosić, choć część jeszcze rzeczy będzie się działa, bo przecież krakowska-warszawska jest w tej chwili, kończy się projekt, Strabag wygrał realizację tej drogi, składa projekt, a jednocześnie za chwilę koparki wjadą i już będziemy budować, no więc pewne rzeczy będą trwały, ale można powiedzieć, północ jest załatwiona. Natomiast przed nami południe i to jest najważniejsze zadanie w tej chwili i to jest duma. Jeśli chodzi o drugą dumę, mówiąc, co możemy powiedzieć w połowie tego roku, na pewno szkoły. Zawsze szkoły to jest mój konik taki numer 2 zawsze, bo to jest kwestia edukacji i przyszłości miasta. Oddaliśmy, jest wyremontowane 3. liceum w zasadzie skończone. Rozbudowa 21 tak długo czekała na rozbudowa szkoły z zespołu szkół elektronicznych, bo potrzebujemy kadry fachowe dla naszego przemysłu. To są te, które oddaliśmy w tym roku, ale rozpoczęliśmy na przykład 9. liceum, potężną inwestycję, też już wyjątkową, bo z miejscem schronienia po raz pierwszy w historii najnowszej budujemy już takie rzeczy też w Rzeszowie i adaptujemy pod schrony, budujemy nowe, tam będzie nowe skrzydło zupełnie.
6: I tutaj pozyskujecie
7: jakieś dofinansowanie,
6: pewnie? Tak,
7: ochrony ludności, obrony cywilnej, dokładnie. Mhm. Już tu też pozyskaliśmy środki, więc tam będzie inwestycja za ponad 40 milionów, a to szkoła, liceum, w którym mamy międzynarodowe kształcenie, międzynarodową maturę również będzie na nowoczesnym poziomie. Więc edukacja to numer 2. Numer 3 to na pewno stadion. Jeszcze nie otwarty, otwarty, ale w zasadzie gotowy. I to jest perełka. Myślę, że pokazaliśmy w ten sposób, że w Rzeszowie mogą takie obiekty powstawać i to jest na miarę dumy rzeszowian. I to jest na pewno numer 3. I szereg innych sportowych, bo przecież mniejsze stadiony jak Budziwu nie tak dawno, ale...
6: Osiedlowe, tak?
7: Ale tak, ale budujemy teraz na Graniczne i za chwilę fajne sztuczne boisko. Oddaliśmy piękne boiska przy szkole podstawowej numer 23, przy 8 liceum niedawno, więc to są mniejsze, większe, średnie sportowe inwestycje i to bardzo cieszy i to spektrum się poszerza. No, w roku Miasta Sportu, Europejskiego Miasta Sportu, to jest istotne, żeby takie obiekty się pojawiały. I cóż, realizujemy potężną inwestycję związaną z rozbudową oczyszczalni ścieków, poprawą technologii oczyszczania, modernizacji ściekowych magistral i wodnych też, w ujęciu wody, modernizacja ujęcia wody. To wszystko po to, żeby mógł Rzeszów się rozwijać, czy żeby mógł przyjąć większą ilość wody, żeby nowe bloki, nowe miejsca pracy, nowe hale fabryczne miały dostęp do wody i mogły oddać ścieki, żeby być można było je przyjąć, przerobić, oczyścić i tak dalej. Dla kolejnych inwestycji w Rzeszowie niezwykle istotna rzecz, bo oczyszczalnie ścieków już mieliśmy w zasadzie pełną. To jest ćwierć miliarda złotych na coś w ziemi, coś czego może nie widać, ale niezwykle istotne dla przyszłości Rzeszowa.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę i wakacyjnie pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK.
6: Dzięki.
7: Do zobaczenia.
4: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
4: SK Rzeszów.
5: Znaczki pocztowe to nie tylko kolorowe obrazki naklejane na koperty, to także historia, pasja, a niekiedy prawdziwe kolekcjonerskie skarby. W dzisiejszym magazynie lokalnym zajrzymy do świata filatelistów. Powiemy o najcenniejszych znaczkach, wystawach organizowanych na Podkarpaciu i o tym, dlaczego ta pasja wciąż przyciąga kolejne pokolenia. A gościem w naszym studiu jest Adam Masuń z Polskiego Związku Filatelistów. Rozmawia z nim nasz reporter Tomek Widak.
3: Adam Masuń, wiceprezes Zarządu Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Filatelistów, również przewodniczący Komisji do Spraw Filatelistyki Młodzieżowej przy Okręgu Rzeszowskim PZF.
6: Działa pan w Okręgu Rzeszowskim Polskiego Związku Filatelistów. Proszę powiedzieć, od ilu lat już ta przygoda trwa?
3: Moja przygoda z filatelistyką rzeszowską trwa już ponad 10 lat, natomiast filatelistą jestem od dziecka.
6: Okej. Okay. Ilu członków zrzesza wasza grupa, wasza organizacja tutaj, ta rzeszowska?
3: Aktualnie w Okręgu Rzeszowskim mamy około 140 czynnych filatelistów zrzeszonych w PZF-ie.
6: Okej, okay, ale to nie są tylko osoby z Rzeszowa czy tutaj z okolic, ale z całego Podkarpacia, tak?
3: Okręg Rzeszowski obejmuje swoim zasięgiem część naszego województwa. Tak, Dębica na przykład już należy do Okręgu Tarnowskiego. Wobec tego tutaj mamy tą wschodnią część naszego województwa.
6: Czyli Przemyśl, Jarosław?
3: Krosno, Jarosław, Tarnobrzeg, Mielec.
6: Okej, okay, a Stalowa Wola Nisko?
3: Tutaj też.
6: Też. Okej, okay, dobra. Jak wiele kół filatelistycznych w ogóle jest w Polsce? Bo tutaj na Podkarpaciu mamy ten rzeszowski okręg. Powiedział pan o Tarnowskim, ale czy ma pan wiedzę, ile jest ogólnie ich w Polsce?
3: W Polsce mamy 22 okręgi Polskiego Związku Filatelistów. Każdy z okręgów dzieli się na oddziały. Z kolei w oddziałach bądź bezpośrednio pod zarządem okręgu wydzielone są koła filatelistyczne.
6: Okej, okay, no to dobra, to skupmy się na waszym tutaj rzeszowskim oddziale. Proszę powiedzieć, czym na co dzień zajmuje się wasz oddział, oddział rzeszowski?
3: Przede wszystkim spotykamy się, by rozmawiać o filatelistyce. Mamy spotkania wymienne, gdzie członkowie spotykają się, wymieniają się walorami, dyskutują na temat różnych walorów pocztowych. Dodatkowo przychodzą osoby niekoniecznie związane z filatelistyką, które chcą wycenić znaczki, porozmawiać. Często są to spadkobiercy filatelistów, którzy dostają materiał, chcą zobaczyć jaka jest jego wartość, co można z tym zrobić. Z drugiej strony spotykamy się w celu popularyzacji filatelistyki. Spotykamy się, aby również porozmawiać na temat wystawiennictwa, ponieważ jednym z celów Polskiego Związku Filatelistów jest wystawiennictwo. Znaczki, a także inne materiały pocztowe możemy gromadzić w celu pogłębiania zbiorów, tak dla siebie, tak żeby oko pocieszyć. Natomiast taką kwintesencją filatelistyki jest wystawiennictwo na wystawach bądź na pokazach filatelistycznych.
6: To gdzie te pokazy, gdzie te wystawy organizujecie? Tutaj na Podkarpaciu, czy wychodzicie też poza nasz region?
3: Polski Związek Filatelistów organizuje wystawy krajowe bądź lokalne. Są to specjalistyczne wystawy, na których można przedstawić pewne zbiory uszeregowane według różnych kategorii wystawienniczych, na przykład historia poczty, jakaś tematyka, wystawa kart pocztowych, gdzie tutaj wystawiane są zbiory według pewnego szablonu, pewnych ram. I takie zbiory są poddawane ocenie przez jury. Uzyskuje się wówczas nagrody, wyróżnienia, srebrne, złote medale bądź Grand Prix. Z kolei najlepsze tego typu zbiory są wystawiane na wystawach światowych, podczas których wystawiane są również inne zbiory z innych krajów, też zrzeszonych w podobnych organizacjach filatelistycznych. Są również pokazy filatelistyczne lokalne, które mogą być organizowane w różnych instytucjach, muzeach, domach kultury. Wówczas wystawiane są materiały filatelistyczne, najczęściej znaczki obrazujące pewną tematykę wpisującą się w organizację imprezy. Na przykład mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to możemy zorganizować pokaz prezentujący piłkę nożną na znaczkach pocztowych. Albo mamy rocznicę lokacji danego miasta, to wówczas możemy wystawiać materiały pocztowe związane właśnie z historią takiego miasta.
6: Okej, no to skupmy się na konkretnych miastach i powiedzmy, gdzie w Przemyślu wystawiane są takie znaczki, gdzie organizujecie takie wystawy?
3: W Przemyślu wystawa filatelistyczna była organizowana 2 lata temu z okazji rocznicy twierdzy Przemyśl. Tam w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej była wystawa przedstawiająca walory naszego kolegi, pana Janusza Batora. Tam podczas wystawy z historii poczty przemyskiej twierdzy kolega wystawił unikatowe w skali światowej walory pocztowe przedstawiające korespondencję, która była nadsyłana i wysyłana w czasie oblężenia twierdzy przemyskiej.
6: To może od razu też powiedzmy, kim jest pan Bator, żeby tak przybliżyć jego sylwetkę.
3: Pan Janusz Bator jest wieloletnim filatelistą, członkiem również Polskiej Akademii Filatelistycznej, czyli takiego organu wybitnych filatelistów w obrębie Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów. Jest wystawcą. W swoich zbiorach posiada dokumentację pocztową właśnie z twierdzy Przemyśl. Swój zbiór wystawowy prezentował wielokrotnie na krajowych, a także i światowych wystawach, zdobywając najwyższe nagrody. Złote medale, Grand Prix, na przykład w Libercu w ubiegłym roku również uzyskał chyba jedno z najwyższych wyróżnień.
6: Okej, no dobra, to zostawmy Przemyśl, przechodzimy do Rzeszowa. Gdzie organizujecie wystawy w Rzeszowie?
3: W różnych miejscach. Przede wszystkim w domu filatelisty. Jest to budynek zlokalizowany przy ulicy PCK, nieopodal Filharmonii Podkarpackiej. Tam właśnie się spotykamy, tam również mamy salę wystawową, na której mamy ekspozytory i wystawiamy właśnie te nasze materiały. Ale oprócz tego organizujemy pokazy w innych miejscach, na przykład w Mielcu, w Krośnie, w Tarnobrzegu czy w Leżajsku, podczas różnych imprez. W ostatnim czasie mieliśmy 2 wystawy filatelistyczne organizowane w Politechnice Rzeszowskiej. Jedna była zorganizowana z okazji rocznicy i roku Ignacego Łukasiewicza. Mieliśmy wówczas krajową wystawę filatelistyczną, a drugą z kolei mieliśmy z okazji 60 80. rocznicy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i tam była wystawa akurat na temat lotnictwa i kosmosu.
6: A bywacie też w Stalowej Woli, Nisku, czy to bardziej tylko Tarnobrzeg, Mielec, Leżańsk, tylko te tereny?
3: Wcześniej tak, wszystko zależy od aktywności członków poszczególnych kół filatelistycznych. Jeżeli istnieje potrzeba bądź organizacja tego typu pokazów, jak najbardziej również i w tych miejscach organizowane są pokazy.
6: Okej. Skąd bierze się fenomen filatelistyki, no, która ma przecież już wielowiekową tradycję?
3: Fenomen filatelistyki bierze się z tego, że część osób chce mieć pewne materiały unikatowe, czyli mieć coś indywidualnego, coś pokazać, czego nikt inny nie ma. Oczywiście filatelistyka to nie tylko znaczki pocztowe, czyli klasyczne obrazki z ząbkowaniem, które można włożyć do klasera, ale filatelistyka to też każdy materiał pocztowy, który przeszedł taką drogę pocztową od nadawcy do adresata. Są to wszelkiego rodzaju listy, karty pocztowe, stemple, pocztówki, korespondencja opatrzona różnymi znakami pocztowymi. Czy to są znaczki, czy to są stemple, czy to są adnotacje. Dla kolekcjonera ważne jest również posiadanie jakiegoś dokumentu. Filatelistyka to nie tylko kolekcjonerstwo, ale to też taka dziedzina na pograniczu dwóch obszarów, zarówno kultury, jak i czy dziedzictwa kulturowego, jak i również historii, bo to też jest historia, czyli mając pewną korespondencję, znamy drogę tej korespondencji. Możemy mieć na niej różne stemple odbiorcze, nadawcze, być może też stemple cenzury. Dla niektórych też jest ważny aspekt sentymentalny, czyli na przykład korespondencja od kogoś bliskiego, na przykład, nie wiem, z jakiejś misji wojskowej albo z jakiegoś ciekawego miejsca z drugiego końca świata. To też jest ważne.
6: No czyli tak to tak jak pan mówi, no znaczki opowiadają pewną historię, coś pokazują, to nie jest tylko tak, że to jest tylko znaczek pocztowy, bo wielu myśli tak, że filatelistyka, no to znaczek pocztowy, ktoś tam sobie zbiera i tak, a to jest właśnie mylne przekonanie.
3: Tak, ale wśród klasycznych znaczków pocztowych zdarzają się pewne walory unikatowe, czyli są to znaczki, które na przykład mają błędy podczas druku, są to też znaczki, których w ogóle na świecie jest bardzo mało. Najbardziej znane to są znaczki i najcenniejsze to są te znaczki z początku wprowadzenia znaczków, czyli to jest druga połowa XIX wieku, czyli to jest Black Penny, pierwszy znaczek, to jest Mauritius. Zachowało się jedynie 30 znaczków Mauritusa, więc ceny tych znaczków

0: czy z jakimś odbarwieniem, albo załóżmy z jakimś błędem drukarskim, to wartość taka rynkowa takich znaczków dochodzi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
1: A czego można się w ogóle nauczyć dzięki filatelistyce?
0: Filatelistyka, jak dawniej hasło głosiło, uczy i bawi. Czyli przede wszystkim młode pokolenie bawi, ale też uczy. Czego uczy? Przede wszystkim jakiejś dyscypliny. No w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie łatwiej być kolekcjonerem, ponieważ mamy aukcje internetowe, mamy giełdy. Dawniej trudniej było zdobyć materiały, więc trzeba było mieć sporo cierpliwości, żeby uzbierać jakiś zbiór.
1: No i też bazę kontaktów.
0: I bazę kontaktów, no, tak. Z drugiej strony filatelistyka też uczy, czy to historii, czy to kultury. Kiedyś jeszcze walory pocztowe były źródłem informacji. Przede wszystkim na znaczkach były różne informacje przekazywane, czy to kulturalne, czy to sportowe, czy inne. Również i propagandowe, bo znaczki też służyły do propagandy. Niektóre kraje w minionej epoce na znaczkach przedstawiały różne symbole, czy to komunistyczne, czy inne, które no, ukierunkowywały społeczeństwo no, na dany temat.
1: No to u nas w okresie PRL-u chyba tutaj mocno
0: tak,
1: propaganda wybrzmiewała na znaczkach i nie tylko na znaczkach.
0: Tak, to nie tylko znaczki, ale również i też stemple pocztowe są znane, zresztą w zbiorach materiały, które promują PZPR czy pierwszych sekretarzy.
1: To skoro już rozmawiamy o znaczkach, no to chciałem zapytać, czy znaczki mają tylko i wyłącznie formę papierową, czy są wykonane również z innych materiałów? A jeżeli tak, to jakich?
0: Klasyczne znaczki wykonane są faktycznie z papieru, może być papier drzewny, bezdrzewny, ale i też są znane inne materiały do wykorzystania. Na przykład materiały, to może być jedwab, to może być folia aluminiowa. Polska jako emitent znaczki wydała na kilku materiałach, na przykład na jedwabiu z okazji 460. rocznicy Poczty Polskiej czy na folii aluminiowej, ale inne kraje, i tutaj dominuje Austria, mogą wydawać na innych materiałach. Tutaj Austria dominuje w tym zakresie. Co roku wydaje kilka różnych znaczków wytwarzanych na czy to materiał, czy to skóra, czy to szkło, czy to jakiś materiał tekstylny. Mamy również znaczki na przykład w kształcie komety, gdzie w komecie zatopiony jest pył kosmiczny. Z kolei mamy również też drewniane, mamy znaczki z tworzywa sztucznego imitujące formę 3D. W okresie pandemii Poczta Austriacka wydała serię znaczków na papierze toaletowym, na materiale, z którego powstawała właśnie maseczka ochronna, bądź na lignie. Wobec tego no, tutaj kreatywność tutaj wydawców znaczków pocztowych jest bardzo duża.
1: A jakiś tak najbardziej nieoczywisty materiał, z którym się pan spotkał, z którego jest wykonany dany znaczek, to co by to było?
0: Najbardziej nieoczywisty materiał to chyba materiał z poliamidu, który był chyba naświetlany jakimś laserem i wygrawerowane były mikro takie otworki. To był znaczek chiński, ale niestety nie mam go w swoich zbiorach.
1: No dobra, no to skoro już pan mówi o swoich zbiorach, to pytam, od ilu lat kolekcjonuje pan znaczki? Kiedy pan zaczął w ogóle zbierać znaczki? Kiedy pan zaczął swoją przygodę z filatelistyką?
0: Przygodę z filatelistyką rozpocząłem na początku szkoły podstawowej. Już w pierwszej klasie razem ze swoim bratem zbieraliśmy znaczki i tak już zostało. Natomiast był taki okres, że przestałem się interesować trochę filatelistyką na okres szkoły średniej czy okres studiów. Później oczywiście wróciłem do tej filatelistyki i już mieszkając w Rzeszowie ponownie zapisałem się do Polskiego Związku Filatelistów, tym razem do okręgu rzeszowskiego.
1: A pamięta pan swój pierwszy znaczek?
0: Pierwszy znaczek pewnie to było coś z bajkami albo ze sportem. Już na pewno nie pamiętam.
1: Chciałbym zapytać, co pan zbiera i jakie znaczki posiada pan w swojej kolekcji? Może tak dla przykładu wymieńmy te najciekawsze.
0: Zbieram Polskę klasyczną, czyli to, co jest wydawane przez Pocztę Polską, i mam praktycznie

0: praktycznie wszystkie znaczki wydane od 1955 roku do chwili obecnej. Natomiast to jest taka filatelistyka klasyczna, którą chyba każdy filatelista posiada. Natomiast oprócz tego zbieram inne rzeczy, tematycznie znaczki, walory pocztowe, korespondencje związane z szeroko rozumianą wodą, zapory wodne, wodociągi, budownictwo wodne, a także zbieram cenzurę korespondencji stanu wojennego 1981-82 rok i myślę, że to jest chyba największy zbiór, który dotyczy historii poczty.
1: No dobra, to dopytam. Czy ma pan w swojej kolekcji znaczki stricte powiązane z Rzeszowem, albo Przemyślem, Starowolą, albo ogólnie z Podkarpaciem?
0: Tak, mam sporo takich. Jest to korespondencja rzeszowska, mam również koperty z okresu stanu wojennego ze stemplami cenzury właśnie z Rzeszowa i z województwa podkarpackiego.
1: A jak duża jest ta kolekcja?
0: Trudno mi powiedzieć, ile sztuk tego typu materiałów jest, ponieważ nie specjalizuję się w zbieraniu tematyki rzeszowskiej, bo to jest oddzielna tematyka, tak zwana resowiana. Natomiast tematycznie mam nawet tutaj ze sobą kilka kopert właśnie wysłanych z Rzeszowa.
1: No dobra, no to teraz przejdę do takich tematów ogólnych, czyli czy ma pan może wiedzę, jaki jest najrzadszy lub może najcenniejszy znaczek na świecie?
0: Najcenniejsze znaczki to te najrzadsze, czyli te, których dzisiaj jest najmniej, czyli od wydania zachowało się ich najmniej na świecie. Jest to na pewno Black Penny, czyli ten pierwszy znaczek wydany w 1840 roku, a także tak zwany znaczek Mauritius. Ich wydano około 500 sztuk, natomiast do dnia dzisiejszego zachowało się chyba nie więcej niż 30 sztuk. One znajdują się najczęściej w muzeach, ale jest kilka walorów, które krążą gdzieś w obiegu filatelistycznym. W 2021 roku na aukcji jego wartość została oszacowana na poziomie 8 milionów euro.
1: Okej, okay, a czy w Polsce mamy również znaczki osiągające stosunkowo wysokie ceny?
0: Tak, są to znaczki nietypowe. Oczywiście pierwszy znaczek, czyli ta tak zwana jedynka, która w zależności od stanu, od rzadkości ma różną wartość, ale to są też również znaczki nietypowe, z błędami. Na przykład słynny jest znaczek odwrotka z bokserami. Przykładowo cena takiego znaczka to jest około 50 tysięcy złotych na aukcji. Znane są też znaczki, które nie zostały wprowadzone do obrotu pocztowego. Z różnych przyczyn one również mają wysoką wartość rynkową. Przykładowo w 1978 roku, jak przygotowano start Polaka w kosmos, typowano dwóch pilotów, Hermaszewskiego i Jankowskiego. W tym czasie w celach propagandowych przygotowano dwa rodzaje znaczków, z Hermaszewskim i z Jankowskim, które były przygotowane i miały być one wydane po udanym locie i po powrocie kosmonauty na Ziemię. Okazało się, że wyleciał Hermaszewski, natomiast były te znaczki z podobizną Jankowskiego. I co się okazało? Te znaczki nie zostały zniszczone, tylko kilkanaście arkuszy zostało w sposób nielegalny wprowadzone w obrót filatelistyczny. I taki właśnie znaczek, czy takie znaczki są gratką dla kolekcjonera, osiągając oczywiście wysokie stawki. Oprócz tego typu walorów cenne są znaczki czy walory pocztowe, przede wszystkim korespondencja z okresu II wojny światowej. Przede wszystkim jest to korespondencja poczty polowej, choćby nawet na przykład z kampanii wrześniowej, czy na przykład z Powstania Warszawskiego. Taka korespondencja poczty harcerskiej, ostemplowana stemplami poczty, a także Armii Krajowej, też są cenną gratką.
1: A jak rozpoznać, że znaczek znaleziony w domu może mieć wartość kolekcjonerską. Co osoba, która na przykład znajdzie taki znaczek, powinna zrobić? Czy może się na przykład do Was zgłosić, do rzeszowskiego oddziału?
0: Tak, jak najbardziej. Można taki znaczek, czy takie znaczki przynieść ze sobą do filatelisty i tutaj my możemy oszacować, czy jego wartość, taką wstępnie rynkową, ale i też specjalistycznie możemy również ocenić jego autentyczność w przypadku właśnie takich nietypowych błędów z jakimiś próbami, bo wśród filatelistów są eksperci, którzy mając swój materiał porównawczy mogą sprawdzić autentyczność znaczka, czy został wydany, czy nie został sfałszowany, bo na rynku spotyka się znaczki podrabiane, bo skoro niektóre znaczki mają wartość rynkową na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, albo nawet i więcej, to wówczas to jest ryzyko, że są fałszerze, którzy podrabiają takie znaczki, bo jest to technicznie możliwe.
1: Okej, a czy zdarza się, że właśnie do Was przychodzą mieszkańcy Podkarpacia z prośbą o wycenę jakichś znaczków w klaserze?
0: Tak.
1: Które zostały im na przykład, nie wiem, po babci, po dziadku, po rodzicach?
0: Spotykamy się z sytuacją, w której przychodzą do nas, do naszego domu filatelisty, wnukowie czy bliscy filatelistów, mając zbiory, chcą oszacować ich wartość albo chcą wystawić na jakiejś aukcji i chcą poznać wartość rynkową. Tutaj warto jeszcze wspomnieć nazwisko pana Lesława Szmuca, takiego rzeszowskiego filatelisty. Być może nie wszyscy wiedzą, ale pan Lesław mieszkał przez pewien czas w Rzeszowie, był z Rzeszowem związany, zmarł kilka lat temu, już mieszkając w Krakowie. To właśnie on był wybitną osobowością w zakresie filatelistyki. Był ekspertem, który mógł rozpoznać fałszowane znaczki, mógł je wycenić, miał niebagatelny materiał porównawczy, praktycznie unikatowy w skali kraju.
1: Czy w dobie internetu, komunikatorów, tradycyjna poczta ma mniejsze znaczenie, powiedzmy sobie to wprost, czy to odbija się również na filatelistyce?
0: Dzisiaj znaczki pocztowe jako opłata przesyłki jest już pomijana. Nie wysyła się już teraz korespondencji w takim stopniu, jak to było lata temu. Czyli ta filatelistyka trochę straciła na znaczeniu. Oczywiście wysyłana jest korespondencja urzędowa, paczki. Tam też są pewne stemple oznakowania, które są ciekawym materiałem filatelistycznym dla tej historii poczty. Niemniej jednak mamy tutaj odzwierciedlenie w filatelistyce. Mamy mniej znaczków, ale z drugiej strony mniej znaczków, mniejszy nakład to też większa wartość w perspektywie przyszłych lat. Czyli jeżeli 20-30 lat temu nakład danego znaczka był na poziomie 2-3 milionów, w chwili obecnej nakład tych znaczków jest 20 tysięcy, 120 tysięcy. Wobec tego, jeżeli za x lat dotrwa połowa tych znaczków, więc one też będą miały jakąś wartość nie tylko kolekcjonerską, ale również wartość taką rynkową. Z drugiej strony poczty wybranych krajów, wychodząc naprzeciw właśnie tej dobie internetowej, wydaje tak zwane kryptoznaczki. Kryptoznaczek jest to taki znaczek internetowy, wirtualny, czyli możemy kupić token na poczcie bądź w sklepie filatelistycznym, zarejestrować się na swojej stronie czy domenie internetowej tych kryptoznaczków i mieć tam właśnie znaczek wirtualny. Ponieważ nakład takich tokenów jest niewielki, 500 sztuk do 1000 sztuk, wobec tego istnieje również tutaj kolekcjonerstwo właśnie w internecie. Można sprzedawać takie znaczki wirtualne, można je kupować, wymieniać je. I tutaj nagle mamy ten klaser, tyle tylko, że wirtualny. To też jest taki poziom kolekcjonerstwa. Niemniej jednak, no, nie można wszędzie tego pokazać. To nie jest taki namacalny materiał, który jest ważny dla klasycznych filatelistów. Niemniej jednak w Europie Zachodniej bardzo popularne są właśnie te kryptoznaczki. Tam cena takich znaczków nawet już przekracza 10-20 razy więcej kosztów nabycia. Wobec tego już po zakupie wartość takiego tokena, takiego kryptoznaczka wzrasta już 20-krotnie, więc zysk już jest niesamowity. To też jest taka nowość. W Polsce nie znalazła uznania, bowiem filateliści przede wszystkim to są osoby starsze, które przede wszystkim, no, mają ten materiał, który chcą pokazać, chcą przeglądać i który przede wszystkim mają fizycznie.
1: Nie dziwię się, bo ja też jakbym zbierał znaczki, no to też bym wolał mieć je w klaserze, żeby je pokazać. No bo tak wirtualnie, no to to jest bardziej pod siebie się robi, nie? A jednak jak ma się klaser, no to można pokazać rodzinie, można pokazać znajomym, można wyjść z tym klaserem, nie wiem, do szkoły, na jakieś spotkanie, na jakąś wystawę i wtedy pokazać ją fizycznie, że ma się coś takiego. Tak. Można dotknąć, można powąchać.
0: Tak, można dotknąć, można, zwłaszcza jeszcze jak są różne znaczki nietypowe, można też powąchać.
1: Zapachowe, tak. Zapachowe. Tak.
0: Można posmakować, bo też? Były też wydane znaczki jadalne, były też również o zapachu kawy, o zapachu papryki, więc tutaj no, na rynku można znaleźć naprawdę różne znaczki, które prezentują różne walory, bym powiedział, wzrokowe i smakowe.
1: Okej, ale dopytam jeszcze już na zakończenie naszej rozmowy o jeden wątek, bo wspomniał Pan, że organizowane są czy to w Polsce, czy na Podkarpaciu różnego rodzaju wystawy, ale też Wy jako oddział filatelistyczny jeździcie po szkołach i pokazujecie te znaczki. Jakim zainteresowaniem cieszy się w ogóle odbiór, jeżeli chodzi o filatelistykę wśród młodych ludzi, wśród dzieci, wśród młodzieży? Jak oni reagują na takie znaczki? Czy podchodzą do tego z zainteresowaniem, czy to raczej machają ręką i mówią, a to już takie jest przestarzałe, wolimy formę wirtualną?
0: Podczas spotkań w szkołach widzimy bardzo duże zainteresowanie dzieci znaczkami, niezależnie czy to są dzieci z tych młodszych klas, od 1 do 3, czy ze starszych. Oczywiście każdy inaczej odbiera tą filatelistykę. Dzieci są zainteresowane przede wszystkim kolorowymi znaczkami, kolorowymi obrazkami, bądź nietypowymi znaczkami. Czyli te dzieci z klas młodszych zainteresowane są taką klasyczną filatelistyką. Czyli coś, co można włożyć do klasera, coś, co można pooglądać, ułożyć w pewną serię tematyczną. Jak mamy pojemnik z różnymi znaczkami, to wybierają te, które no, są dla nich ciekawe. Z kolei w przypadku starszej młodzieży, to tam zainteresowanie trochę skierowane jest na taką wartość, bym powiedział, albo historyczną tychże walorów, albo coś, co może być cenne albo unikatowe. Czyli to jest albo korespondencja z nietypowych miejsc, albo jakaś wojskowa korespondencja, albo na przykład znaczki przedwojenne, zwłaszcza jeszcze z jakimiś stemplami ciekawymi, które obrazują miejsce, skąd ta przesyłka została nadana.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Czas na drugą część rozmowy z pisarką Magdą Skubisz. Tym razem porozmawiamy o jej najnowszym projekcie, czyli o sadze rodu Tyszkowskich. Pisarka opowie, skąd wzięła się decyzja o zwrocie w stronę powieści historycznej i jak przypadkowe odkrycie podczas kursu zielarskiego doprowadziło ją do historii XIX-wiecznych panien aptyczkowych. W rozmowie pojawiają się także niezwykłe wątki z lokalnej historii, rodzinnych archiwów i legend związanych z Kalwarią Pacławską. A z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
1: Porozmawialiśmy trochę o tych wcześniejszych pani książkach, natomiast teraz chciałbym przejść do sagi rodu Tyszkowskich. W 2022 roku ukazała się pierwsza część tej sagi, czyli Aptekarka. Skąd decyzja o zwrocie w stronę powieści historycznej?
4: Ponieważ już się wykończyłam, z pomysłami, jeżeli chodzi o sagę młodzieżową. Tak jak mówiłam, przestałam wtedy trochę uczyć. Stwierdziłam, że ta szkoła w ogóle, właśnie ta nowoczesna szkoła z e-dziennikami, z tą poprawnością między innymi też, już nie jestem w stanie autentycznie o tym pisać. Już jestem raz, że wiek na pewno, już się bardzo oddaliłam od tych czasów szkolnych, więc to nie ma sensu. Tam byli opisani bohaterowie, którzy są przed maturą. No to stwierdziłam, że już chyba wystarczy. 4 części i tyle. I trzeba zrobić zwrot w kierunku pięknej, pięknej, lokalnej historii, na którą akurat natrafiłam.
1: No właśnie, jak pani na nią natrafiła?
4: To musimy wrócić do tego wątku z utraty zdrowia.
1: Okay.
4: Po chałturach. Wiadomo, że tam się też nadużywa różnych napojów i tak dalej, no bo niestety człowiek musi być skoncentrowany na tej scenie i no czasami się nie da inaczej. No i jeszcze niestety, jeżeli się śpiewa disco polo, całe szczęście jeszcze jakby zakończyłam swoją karierę chałturnika przed erą disco polo, więc myśmy grali może 3 kawałki disco polo i to kolega śpiewał, więc miałam święty spokój, ale gdybym miała śpiewać na przykład te takie straszne rzeczy, to ja myślę, że na trzeźwo tych się nie da zrobić. To takie małe usprawiedliwienie, ale generalnie przez ten tryb życia, który był nocny i przede wszystkim taki bardzo, bardzo wyczerpujący, trafiłam z chorobą autoimmunologiczną na kurs zielarski. To znaczy wiedziałam, że mam leki zapisane, wiem jak wygląda ta choroba, bo też bliska mi osoba na to chorowała i spróbuję się wspomóc terapią ziołową, ponieważ ja bardzo wiele czasu poświęciłam na to, żeby się wykończyć całkowicie i mój organizm wykończyć również, więc wiedziałam, że to będzie długotrwały proces, który będzie trwał i trwał, czasami długo, więc chciałam pójść na kurs zielarski, żeby się wspomóc taką naturalną terapią. Kurs zielarski się okazał naprawdę wielkim hitem. To był w ogóle kurs robiony w Wyższej Szkole Zawodowej imienia Pigonia w Krośnie i naszym opiekunem był dr Henryk Różański. To jest absolutny guru zielarstwa w Polsce, w ogóle autor wielu patentów i bardzo wybitna postać w świecie fitoterapii. I tam właśnie na tych wykładach poznałam pierwszy raz temat panien aptecznych, czy zapoznałam się z takimi osobami, znaczy dowiedziałam się o takich osobach, jak panny apteczkowe. To były w ogóle kobiety, które mieszkały przy dworach, były takimi rezydentkami we dworach szlacheckich i zajmowały się, to był taki lekarz pierwszego kontaktu w XIX wieku. My tutaj mamy na Pogórzu Przemyskim, też w okolicach Rzeszowa, wszędzie mamy górki, tak? I teraz wyobraźmy sobie 5 lekarzy, bo tylu ich było w połowie XIX wieku tutaj na tym obszarze, którzy mają dotrzeć do dworu na przykład, nie wiem, w styczniu, w lutym, jak są roztopy, w marcu jest błoto, nie ma asfaltu i mają pojechać no gdzieś do jakiejś wioski, bo pan dziedzic jest chory, tak? Nie ma takiej opcji w ogóle. Raz, że lekarze byli bardzo trudno dostępni, a dwa, że warunki pogodowe często uniemożliwiały jakikolwiek transport na miejsce.
1: No bo nie było dobrych dróg.
4: No dokładnie.
1: Wszędzie było błoto, nie było jak przejechać.
4: Zwierzęta, lasy, tak. I rolę takich właśnie lekarzy pierwszego kontaktu sprawowały panny apteczkowe, czyli kobiety, które przez lato, wiosnę, tam jesień zbierały zioła. I potem, kiedy kogoś coś bolało, zarówno we dworze, jak i w okolicznych wioskach, no stosowały leki ziołowe. Tylko musiały wiedzieć, co robić. I nie mogły się pomylić, no wtedy traciły posadę. Ale co było niezwykłe, bo to nie były takie, bo to się często myli w ogóle te panie z zielarkami, z szeptuchami. Kompletnie inny level. One były kontrolowane przez lekarzy i przez farmaceutów, którzy raz na 2 lata taki lekarz z farmaceutą przyjeżdżali do takiego dworu i sprawdzali listę ziół, czy ona ma te zioła, które trzeba, bo wszystko było wypisane, skodyfikowane, jak to w Austrii. I na przykład były takie obostrzenia, że panna apteczkowa nie mogła sprzedawać specyfików, które robiła. Nie mogła, musiała mieć pod kluczem na przykład ziele w rodzaju, nie wiem, tojat mordownik, albo szczwół plamisty, albo inne specyfiki. Musiały być zamknięte pod kluczem. Jeżeli ona na przykład, lekarz przyjechał na kontrolę, okazało się, że ta apteczka jest otwarta i mają do niej dostęp osoby postronne, no to panna apteczkowa traciła tak zwane prawo wykonywania zawodu, czyli po prostu zabierano jej klucz od apteczki. Więc one były, tam była specjalna taka lista tych substancji, którymi one mogły leczyć. Tam też wchodziły w grę na przykład sole różnego rodzaju, na jakieś tam biegunki zaparcia, inne rzeczy. No i lista ziół. I to była właśnie panna apteczkowa, ta, o której ja potem napisałam książkę, która się stała bohaterką już w tej chwili piątego tomu. I to było moje pierwsze, to był mój pierwszy impuls na właśnie tym kursie zielarskim. I potem wiedziałam, że chciałabym napisać taką historię, tylko brakuje mi autentycznej historii, takiej osadzonej najlepiej w tym regionie, który najlepiej znam, czyli właśnie w okolicach Przemyśla, i brakuje mi jakiegoś antagonisty. I potem się tak zdarzyło, że rozmawiałam ze swoim sąsiadem, okazało się, że on jest od wielu, wielu lat zakopany w archiwach dotyczących rodziny Tyszkowskich, i opowiedział mi tę historię. To była historia o szlachcicu, który miał romans ze swoją ukraińską chłopką, Ursinką, tak to się wtedy ładnie mówiło. I to jest nic niezwykłego, bo tak się po prostu działo w całej Polsce. Ale dzieciom z tego związku synowi podarował herb i szlachectwo i 7 tysięcy hektarów majątku, prawda? Wow. To jest coś, nie?
1: No. Kawałek ziemi.
4: Kawałek ziemi, dokładnie. A swoim córkom podarował bardzo, bardzo bogaty posag. Właśnie z tego związku, tak? Więc to nie ożenił się nigdy, byli ze sobą do końca życia, jego życia, bo ona potem drugi raz wyszła za mąż, ale jeszcze, co było niezwykłe, ten majątek, tam była taka wzmianka w testamencie Antoniego Tyszkowskiego, to jest mój główny bohater, że jeżeli jego syn umrze bezpotomnie, to cały ten majątek ma przekazać polskiej nauce, ma przekazać konkretnie Polskiej Akademii Umiejętności. Jak ja sobie uświadomiłam, że wtedy nie było w ogóle państwa polskiego, bo Antoni pisał ten testament pod koniec XIX wieku, no więc w ogóle Polska nie istniała, a on przekazał to polskiej nauce na walkę nad rakiem, że Galicja była najbiedniejszym zaborem w ogóle w całej, na terenie dawnej Polski.
1: Najbardziej zacowanym.
4: Dokładnie. Wszyscy jego sąsiedzi przepili majątki i przegrali w karty, a on to daruje polskiej nauce. To rozglądałam się, kurczę, to jakiś w ogóle dziwny gość. I potem, jak rozmawiałam z moim sąsiadem, to wyszły na jaw inne wątki jakby z jego życia, z życia w ogóle tej rodziny. Przede wszystkim to, że Tyszkowski był bardzo gruntownie wykształcony, on skończył Politechnikę Wiedeńską, w ogóle szlachcic, który miał tyle kasy i tyle ziemi, kształci się. Skończył zaczął trzy kierunki, a jeden skończył. Skończył w ogóle inżynierię na Politechnice Wiedeńskiej, więc w ogóle wow. Skąd z tej w ogóle zapyziałej Galicji? Potem patrzymy na jego zdjęcia. Okazuje się, że jego fotografem był gość, który miał licencję na fotografowanie cesarza.
1: Wow.
4: No właśnie. I takie wszystkie wowy były po kolei. Myślę, Boże, ale nikt o tych ludziach nie słyszał, bo to było dla mnie pierwsze zetknięcie się z rodziną Tyszkowskich. Każdy w ogóle ich mylił z Tyszkiewiczami. I bardzo mnie zafascynowało, dlaczego zaginęła o nich pamięć. Potem się okazało, że najpierw była wojna, wiadomo. Znaczy najpierw w ogóle ten majątek cały Tyszkowski został przekazany Polskiej Akademii Umiejętności. Nie mieli dzieci, nie mieli potomków, poza tymi córkami wyposażonymi, które założyły swoje rodziny, ale nie było jakby ludzi, którzy kultywowali pamięć po nich. To pierwszy czynnik. Drugi czynnik, po wojnie nastąpiła tam akcja Wisła, czyli cała ta ludność, która zasiedlała została wywieziona. Wioski zostały spalone, cokolwiek po nich zostało zrównane z ziemią. I trzeci czynnik, jakby tego jeszcze było mało, po akcji Wisła założono w 60-tych latach ośrodek Arłamów, więc zagrodzono ten cały obszar. To było dokładnie w tym miejscu. Zagrodzono ten cały obszar drutem kolczastym, wpuszczono tam zwierzęta i po czym przyjeżdżali, prawda, aparatczycy komunistyczni, którzy strzelali do dzików, do niedźwiedzi i tam już jakby został całkowicie ten ślad po Tyszkowskich zatarty. Łącznie z jakimś materialnym dziedzictwem, tak? Bo na przykład jeżeli zostały jakiekolwiek cerkwie, to gdzieś ostatnio czytałam taką informację, że ponieważ cerkiew zasłaniała Jaroszewiczowi, premierowi byłemu, widok, to kazał ją zburzyć. Tak, i dokładnie tak to wyglądało. Zresztą nawet gdyby ta cerkiew ocalała, to pewnie, ponieważ cała ta ludność wyznania grekokatolickiego została wywieziona, no nie miał jakby kto do tej cerkwi uczęszczać. I jeszcze był jeden czynnik, który mnie przekonał do tego, żeby pisać o nich książkę, to, że oni świetnie sobie radzili w takim tyglu narodowościowym i religijnym. I to było dla mnie w ogóle niebywałe. Czytam sobie na przykład opracowanie, takie genialne opracowanie na temat jednej z wsi, wieś się nazywała Jamna Dolna, ona była dość duża, bo liczyła tam ponad 1500 mieszkańców, czy 1700, z czego 1300 to byli grekokatolicy, 10 Polaków, i 10 Żydów. Takie były proporcje w tych wioskach. I tym Polakiem, który zarządzał tym całym tyglem, był Tyszkowski, tak? Więc on był w mniejszości. I o czym mówię? I czytam sobie właśnie takie opracowanie na temat tej Jamnej. To jest w ogóle świetne opracowanie historyczne, monografia Jamnej, autorstwa pani Jadwigi Turczyńskiej. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam, jeżeli będzie mnie słyszeć. I ona wygrzebała z archiwum takie wzmianki, które mi w ogóle postawiły mózg poprzek. Na przykład są chrzciny, są pogrzeby i mamy jako świadków, czy przy weselu oczywiście, przy ślubie, dwóch księży. Jeden ksiądz jest katolicki, drugi jest grekokatolicki. I oni są obaj świadkami. Przy chrzcinach to samo. Potem jest taka wzmianka, że spaliła się cerkiew grekokatolicka i wtedy grekokatolicy chodzą do kościoła katolickiego przez 15 lat razem z katolikami na mszę. 15 lat. To nie jest sporo. 5 miesięcy tylko. Potem Austriacy rozebrali kościół katolicki w Rybotyczach. Katolicy chodzą do cerkwi 30 lat. No to...
1: Dwa razy jeszcze więcej.
4: Dokładnie. I to mi postawiło mózg w poprzek. Myślę, no nie wierzę w ogóle w to, co czytam, bo gdyby taka sytuacja się powtórzyła współcześnie, no to mielibyśmy pewnie duży problem z jakimiś animozjami. I myślę, kurczę, naprawdę trzeba miało być, mówiąc kolokwialnie, jaja, żeby utrzymać taki tygiel tych ludzi właśnie w tej harmonii. Przeczytałam bardzo dużo książek w ogóle, żeby zabrać za ten temat i jedną z takich pozycji były pozycje książki w ogóle Stanisława Krycińskiego, bardzo znanego zresztą w Rzeszowie, wydawanego też chyba przez wydawnictwo Libra tutaj rzeszowskie, i on napisał takie genialne zdanie, które za mną chodzi, że gdzie przebiegała granica religijna i narodowościowa właśnie na Pogórzu Przemyskim. I on napisał przez łóżko. I to się zgadzało, bo właśnie bardzo dużo było tych mieszanych par, mieszanych małżeństw. Nikt z tego nie robił problemów. To było właśnie, tam była ogromna tolerancja religijna. I nie wiem, czy to jest przypadek, czy to są też na pewno okoliczności dziejowe, ale po śmierci Tyszkowskich, no to zaczęły się właśnie te wszystkie bardzo, bardzo przykre wydarzenia, no których następstwem była akcja Wisła, że ta ludność katolicka została stamtąd wysiedlona. Ale po prostu, no te wszystkie wzmianki, które przeczytałam na temat Tyszkowskich, były dla mnie oszałamiające, że wiecie, po XIX wieku można było tak genialnie zarządzać, czy opiekować się ludźmi, którzy byli kompletnie różni od siebie. To było dla mnie niezwykłe. Bardzo długo się za tę książkę zabierałam. 2 lata się uczyłam w ogóle korzystać z tekstów źródłowych. Czytałam wszystko.
1: To spory research musiał być zrobiony.
4: Dalej jest, cały czas jest robiony. Cały czas jest robiony.
1: Czyli proces trwa.
4: Proces trwa i pamiętam, że nikt w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, bo każdy przypuszczał, że będę, nie wiem, jestem studentką, albo piszę pracę magisterską, albo doktorską, albo artykuł, jestem historykiem, jestem archiwistą, bibliotekarzem, kimkolwiek. I pamiętam, jak się dzwoniło na przykład, nie wiem, do archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, albo pisałam, pamiętam, takiego długiego maila, że piszę książkę fabularną o Tyszkowskich. Wszyscy mnie zlewali, w ogóle nie chciałam ze mną rozmawiać. I pamiętam jedną taką rozmowę, jak ktoś tam się pyta, no ale po co pani te dokumenty? Bo muszę wpisać w uzasadnienie, po co udostępniam dokumenty właśnie z archiwum Tyszkowskich. Ja mówię, no bo piszę o nich taką książkę fabularną. Aha, kim pani jest z zawodu? Archiwistką, pisze pani pracę magisterską. Mówię, nie, wokalistką. Aha, to dziękuję, nie? Koniec rozmowy, tak to wyglądało.
1: Czyli nie potraktowali pani zbyt poważnie.
4: Tak. I powiem szczerze, że gdyby nie mój sąsiad, który ten research w dużej mierze już zrobił, to ja bym chyba nigdzie nie dotarła. Ale było jedno wydarzenie, o którym muszę powiedzieć, nie wiem, ile mamy czasu, proszę mnie sprężać.
1: Nieograniczoną ilość czasu, więc bardzo proszę mówić.
4: Jedno wydarzenie, które spowodowało, że zaczęłam wierzyć w swój zawód. Więc kiedyś uczyłam śpiewać mnichów z zakonu karmelitów bosych. Jakby na to nie patrzeć, faktycznie robiliśmy emisję głosu i potem wykorzystałam tę znajomość, żeby się dostać na przykład do Kaplicy Tyszkowskiej, do Kalwarii Pacławskiej. Nie wiem, czy pan kiedyś widział to miejsce, tam są właśnie oni pochowani. Jest przepiękna kaplica zbudowana w 1907 roku. Ołtarz jest zaprojektowany przez włoskiego projektanta na Podkarpaciu, na takiej w ogóle, na takiej prowincji, nie powiem brzydziej. Przepiękne witraże, no wygląda to genialnie. Mała kaplica gotycka, taka naprawdę, że można kręcić horrory. I bardzo chciałam zobaczyć wnętrze tej kaplicy, bo ona jest zamknięta. Chciałam zobaczyć kryptę, gdzie są pochowani. I pamiętam, że wykonałam wtedy telefon do jednego z moich, powiedzmy, uczniów. I mówię, proszę, proszę, puść mnie tam, zrób coś, żeby mnie tam wpuścili. I pamiętam wtedy, ponieważ to było wielkie dla nas wydarzenie, dla mnie, dla mojego sąsiada, mój sąsiad w ogóle, Janusz Dedio, bardzo go serdecznie pozdrawiam, wszędzie i zawsze, bo to jest mój researcher najlepszy na świecie. I pamiętam jeszcze, wzięliśmy kilku entuzjastów tej historii i pojechaliśmy do tej kaplicy, zrobiliśmy po raz pierwszy zdjęcia w ogóle. I przywitał nas zakonnik o wybitnej krzepie, ponieważ odsunął taki właz, który miał tam metr długości, taka gruba płyta marmurowa, po prostu wziął to, szarpnął, odsunął i zeszliśmy do tej krypty. Po prostu to było coś niesamowitego. Zrobiliśmy zdjęcia i przyjeżdżaliśmy tam jeszcze parokrotnie, więc zobaczyliśmy po raz pierwszy od wielu, wielu lat właśnie wnętrze krypty Tyszkowskiej. Tam są przepiękne trumny, w ogóle to jest wszystko tak jak mówi się, że to jest podobne do Bridgertonów. Nie wiem, nie oglądałam Bridgertonów, ale jest to ta ornamentyka, to takie wyrafinowanie obecne w tamtejszej, w ówczesnej sztuce w XIX wieku. No, wygląda to genialnie. I tam natknęłam się na trumnę, która była całkowicie zbutwiała, ponieważ, jak się okazało, stała w wodzie. I ta historia stała się zaczynem następnej części sagi rodu Tyszkowskiej. Myślałam, że to skończę wtedy, ale tak się potoczyły losy. No i też się bardzo dobrze zaczęło to sprzedawać, że pociągnęłam temat dalej.
1: Co to było za trumna w takim razie? Kto tam był pochowany?
4: Okazało się, że tam była pochowana matka Antoniego Tyszkowskiego, Wiktoria Tyszkowska. I to był kolejny powód, żeby tę historię jeszcze bardziej eksplorować. W ogóle myśmy ze sąsiadem zrobili masę nikomu niepotrzebnej, wspaniałej, solidnej roboty researcherskiej, ponieważ o Tyszkowskiej nikt nie wiedział nic do momentu, myślę, ukazania się aptekarki. I w tej chwili, jak pan sobie wpisze hasło Tyszkowski w Google, to wyskoczy mnóstwo wzmianek na ten temat. A pamiętam, jak ja zaczynałam pisać, to tylko miałam do dyspozycji maszynopis z 1943 roku sąsiada Tyszkowskich, który pisał o nich jednym zdaniem. No może napisał pięć zdań, wszystkie były bardzo negatywne, bardzo ich nie lubił, ale na przykład na temat mojej głównej bohaterki, bo ona też jest postacią autentyczną, napisał, że Antoni, jeden z Tyszkowskich miał z dziewczyną z Jamnej troje dzieci. Koniec, kropka. Nie. To było wszystko. I pamiętam, teraz się oczywiście cofnę, tak, dygresja, to moje drugie imię. Jak zaczęłam pisać, nie zaczęłam, tylko skończyłam pisać aptekarkę, to nie wiedziałam, jak moja bohaterka ma na imię, miała kompletnie zmienione imię. I w trakcie, jak te wszystkie fakty wychodziły, jak mój sąsiad naprawdę zdobył masę informacji na ten temat, jak archiwum na przykład austriackie odtajniło dane posłów na Sejm Krajowy Galicji, bo obaj Tyszkowscy byli posłami, bo Tyszkowski miał brata jeszcze, tego nie powiedziałam, więc jak byli posłami, nagle się okazało, że na przykład są ich daty urodzenia i daty śmierci. I okazało się, że jak ja już tą książkę wydałam, to trafiłam dobrze z datą urodzenia. Ja mu dałam 29 lat, okazało się, że wtedy w 55 miał 30, więc w ogóle ja byłam w szoku totalnym. Myślę, Boże, no i nie wiem, jakaś koincydencja niesamowita. Ale wracam właśnie do Wiktorii. O Wiktorii niczego nie wiedziałam. Mówię, no mamusia moich głównych bohaterów. Zaintrygowała mnie ta trumna i zaczęłam dowiadywać się, co to w ogóle jest za mebel, tak? Ona była cała zbutwiała, rozsypywała się praktycznie. Była w tej trumnie ogromna dziura i myśmy, pamiętam, wtedy zrobili takie zdjęcie właśnie, wsadziliśmy tam aparat i okazało się, że w środku jest czaszka i to damska czaszka prawdopodobnie, bo jest przepięknie, taka bardzo, teraz gadam głupoty, ale widać było, że to była bardzo piękna kobieta, ponieważ to wszystko bardzo, bardzo filigranowe, piękne rysy twarzy. Myśmy zrobili, pamiętam, całe zdjęcie i ta czaszka była omuszona. Miała na sobie mech, czyli musiała ta osoba leżeć w wodzie. Zgadza się?
1: Tak.
4: Połączyłam to wszystko z legendą kalwaryjską i to był autentyk w ogóle, że okazało się, że ta trumna do 1984 roku była wystawiana na widok publiczny w Kalwarii podczas odpustu. I wiązała się z nią legenda. To była legenda o złej hrabinie, która leżała w wodzie. Można natrafić na tę legendę w internecie. Chodziło o to, że nikt oczywiście nie wiedział, że to była Tyszkowska, że była taka zła hrabina, tak mówi legenda kalwaryjska, która była właścicielką wszystkich studzien przy Kalwarii. I kiedy szli pątnicy, kiedy było gorąco, mieli ze sobą na przykład małe dzieci i chciało im się pić, musieli płacić za wodę. I zdarzyła się taka historia, że szła mama z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, poprosiła panią hrabinę o wodę i pani hrabina powiedziała, że nie da jej wody, jak jej nie zapłaci. No i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła hrabinę, powiedziała, żeby się pławiła w tej swojej wodzie do sądnego dnia. I w związku z tym, kiedy ta hrabina, tak mówi legenda, hrabina umarła, jej trumna zaczęła podchodzić wodą. I zakonnicy ją skwapliwie wystawiali co roku właśnie na odpust, żeby sobie każdy mógł popatrzeć, co czeka kobietę, która nie ma serca, tak? I która jest winna śmierci dziecka. I ja zaczęłam szukać, kopać dookoła tej legendy i naprawdę doszłam do takich odkryć, że po prostu uwierzyłam jakby w sens pisania tej historii. Okazało się w ogóle, że Wiktoria Tyszkowska, bo jeżeli była pochowana w krypcie Tyszkowskich i oni są wymienieni w archiwach klasztornych, po kolei, kto tam leży, oczywiście nie są te trumny opisane, więc nie wiadomo kto, no ale widać, jak jest zbutwiała trumna, to znaczy, że tam leżała ta hrabina, tak? A jest pochowana w krypcie Tyszkowska, więc to była ona. Okazało się, że kiedy zmarła, była pochowana w swoich rodzinnych włościach w Zawozie. To są Bieszczady nad Soliną. Ona pochodzi w ogóle stamtąd. I tam widziałam, pojechałam na miejsce jej pochówku. Leżała na takiej wielkiej górze. To była wielka góra, na górze była wybudowana kaplica. Tam była pochowana razem ze swoją matką. I okazało się, że w tym miejscu, na tej górze, na dole jest Solina, to jest taki wielki szczyt, tam te zwłoki podeszły wodą. Nie wiadomo dlaczego. I jej wnuk, czyli syn mojego głównego bohatera, zabrał zwłoki jej i zabrał zwłoki swojej babki, przewiózł do Kalwarii Pacławskiej, gdzie wybudował przepiękną kaplicę. Tamte zwłoki znowu podeszły wodą, co skwapliwie wykorzystali zakonnicy. Mam spotkanie autorskie w Przemyślu i podeszła do mnie pani i mówi, ja widziałam ją, mówi, w tej trumnie, jako mała dziewczynka, pamiętam, jak przyjechałam na Kalwarię i widziałam właśnie postać, mówi, to była czaszka z długimi, szarymi, siwymi włosami w czarnej, pięknej sukni, która leżała właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Dobra, i to było drugie jakby wypełnienie się klątwy. Natomiast moja wspaniała przyjaciółka z Rzeszowa, Marta Krynicka-Orzech, która mi pomaga w zielarskich tematach do aptekarki, mówi, popatrz, ale wypełniła się trzeci raz się wypełniła ta klątwa, żeby Tyszkowska była zalana wodą. Ja mówię, no jak? Mówi, popatrz, Zawóz, Solina, w 60-tych latach zrobiono tam Zalew Soliński. I właśnie te wsie, które się znalazły pod wodą, należały do Tyszkowskich, należały do niej, do jej rodziny. Sprawdziłam to i faktycznie Rybne, Zawóz, Wołkowy, ja, część tych wiosek, które były jej posagiem jakby, no zostały pod wodą. I kurczę, jak to nie wierzyć?
1: Jak to nie wierzyć w klątwę?
4: Dokładnie, to było coś niesamowitego. To jest opisane akurat w trzeciej części w Jemioła, klątwa i cholera. No i mamy panią Tyszkowską. Ale potem cały czas szukałam tej Tyszkowskiej. Myślę, kurczę, no nie zgadza mi się, dlaczego ona była w tej trumnie do 80-tych lat w XX wieku wystawiana na widok publiczny. No przecież to jest coś nie tak. I w końcu w archiwach jest taka, dostałam świetne opracowanie w ogóle na temat Kalwarii Pacławskiej. Autorem jest ojciec Rafał Maria Antoszczuk. Ojciec, który, franciszkanin, który właśnie był na Kalwarii i zgłębiał te historie. Okazało się, że Wiktoria Tyszkowska procesowała się z klasztorem przez 8 lat. W ogóle jako kobieta tam w XIX wieku, no to niezbyt było, że tak powiem, popularne. Procesowała się o łąkę. Ta łąka była, to była łąka, która była ich własnością Tyszkowskich i oni dzierżawili, albo ją dzierżawili klasztorowi, albo ja nie pamiętam już dokładnie o co chodziło. W każdym razie Wiktoria zrobiła im awanturę, że postawili zakonnicy cegielnie na terenie jej działki i z tej cegielni czerpali zyski i nic, prawda, nie odprowadzali, poszło pieniądze. 8 lat się procesowała, doprowadziła praktycznie do konfliktu bardzo silnego między rodziną Tyszkowskich a klasztorem. Proces się zakończył ugodą, ale zakończył się ugodą dopiero wtedy, kiedy jej syn młodszy to wszystko pozałatwiał i ufundował dla klasztoru korony chyba na obraz, generalnie oni go określają jako wielkiego dobroczyńcę klasztoru. Więc dopiero syn załagodził, powiedział, matka, uspokój się. I ja myślę, że to była ta przyczyna, dla której oni ją wystawiali. Klasztor wystawiał Wiktorię Tyszkowską w trumnie zalanej wodą, tak na widok publiczny. No bo to jest, kurczę, powiem, taka praktyka niespotykana dzisiaj, prawda? To bardziej nam się kojarzy może z Ameryką Łacińską, nie? Żeby coś takiego, to naprawdę Wiktoria im musiała zaleźć za skórę.
1: Chyba zalazła, ewidentnie. No dobrze, niesamowita historia, ja jej wcześniej nie słyszałem, więc...
4: Tego nikt nie słyszał, spokojnie.
1: A o czym w takim razie jest ta najnowsza książka, czyli Nóż i Piołun?
4: Jeszcze się cofnę, jeżeli chodzi o właśnie ten historyczny research, tak?
1: Tak.
4: Bo powiedziałam o pierwszej książce, powiedziałam o trzeciej książce. Druga książka to jest też taki, w każdej książce ma być research historyczny, tak sobie postanowiłam, który właśnie dotyczy tego, tych regionów Pogórza Przemyskiego i tam jest mnóstwo właśnie lokalnych historii, których nikt nie zgłębia, bo praktycznie nie ma po nich śladu, bo tak jak mówię, no to są głównie historie związane z ludnością grekokatolicką, której już prawie nie ma na tych terenach, więc jakby to naturalnie nam się no, zniknęło, umarło. I to jest często też pisane w formie legend bieszczadzkich i przemyskich. No więc w drugiej części też jest historia zamku w Trójcy, który odwiedzał na przykład diabeł łańcucki, a wcześniej po zamku w Trójcy w ogóle zostały tylko takie ruiny, zostały piwnice w środku, ale te piwnice są słynne z tego, że tam były więzione żony. Ale to nie będę Państwu spoilerować, dlatego że to wszystko jest opisane w drugiej części w Czarcim Ogrodzie.
1: Ale żony, które zdradziły mężu?
4: Nie, takie po prostu, które były w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu, wyszły za niewłaściwego człowieka, że tak powiem.
1: A, rozumiem.
4: Tam jest opis jednej z żon, a już nie chcę w tej chwili, mam. To była pani, która była krewną, zdaje się, właśnie diabła łańcuckiego i miała takiego męża, który ją uwięził tam w środku, bo ona miała bardzo duży posag. Więc on no, chciał mieć te pieniądze, ale niekoniecznie chciał mieć żonę, więc stwierdził, że ją szybciej wykończy, jak ją będzie trzymał w tych lochach. I potem była druga sytuacja, inny facet, który przejął ten zamek, też trzymał tam swoją żonę, która go w końcu zawołała swoje dzieci z pierwszego związku, które go zabiły, tak? Więc się jakby doczekał się zemsty. Ale bardzo właśnie ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce, którego, pamiętam, nie mogliśmy... Mówię o tym, że bo ta Trójca, ten zamek w Trójcy leżał na terenie właśnie włości tyszkowskich. I w tej chwili są z tego same, pozostały same piwnice. Zresztą jeżeli ktoś chce zobaczyć zdjęcia, to one są dostępne właśnie na stronie. Wystarczy pisać Saga Rodu Tyszkowskich, Media Rodzina. Tam są zdjęcia z miejsc akcji. Są zdjęcia z Jamnej, właśnie z Trójcy i tak dalej. Wracając do kościoła, nie do kościoła, tylko do tej twierdzy, ona została rozebrana przez Tyszkowskich właśnie na odbudowę kościoła. Tego jednego z tych kościołów, o których opowiadałam, że się spalił. I dlatego się ta twierdza jest jednym z bohaterów mojej książki. Potem mamy czwartą część, o trzeciej już mówiłam, trzecia to jest historia właśnie Wiktorii Tyszkowskiej, tego zalania, klątwy wody. A w czwartej części natrafiłam w ogóle na absolutnie odjazdową historię, która się rozgrywa w Przemyślu i tam jest opowieść o takiej rezydencji, która się nazywa Krejczówka, należała do filozofa Franciszka Krejczego i nie dawało mi spokoju, skąd filozof. Filozof, czy człowiek z gruntu, że tak powiem, niepraktyczny, z powołania niepraktyczny, bo mój mąż jest filozofem, to ma takie pieniądze, żeby założyć 30-hektarowy folwark. I powoli, poprzez kontakty z różnymi ludźmi, poprzez kontakt z potomkinią rodu Krejczych, czyli ludzi, którzy posiadali ten folwark 30-hektarowy w obrębie miasta, proszę sobie wyobrazić, co to był za kolos, z ogrodami, z rezydencją, z stawem w środku miasta. No i natrafiłam na taką historię, która w ogóle była absolutnie mrożąca krew w żyłach. Okazało się, że Franciszek Krejczy, ten filozof, ożenił się z córką barona fryzjańskiego. Fryzja to jest Holandia, który zdobył te wszystkie pieniądze na plantacji niewolników w Gujanie. Prawda, jak to brzmi? No ja sobie zdaję sprawę. Ale to jest wszystko udokumentowane. I w ten sposób jakby odkryłam wielką tajemnicę, skąd były pieniądze na przemyską Krajczówkę. Na pewno mnóstwo ludzi to interesuje. Ale pamiętam, nie dawało mi to spokoju, bo jak zobaczyłam pierwszy raz na mapie Przemyśla 30-hektarowy folwark i Przemyśl w 1855 roku, który był bardzo biedny, gdzie rozebrano mury miejskie, gdzie rozbierano kamienice, ponieważ nikt nie miał pieniędzy, żeby ich utrzymać. Miasto trawi cholera, epidemia tyfusu, to są jeszcze czasy przed koleją, czyli przed tym takim wielkim boomem, który uczynił Przemyśl jednym z największych miast tutaj w rejonie i w ogóle na terenie dawnej Polski. I to jest tuż przed i ta cholera, która po prostu dziesiątkuje ludzi, że wymierają całe rodziny i nagle na mapie mamy 30 hektarów po prostu raju. Myślę, no nie, to jest niemożliwe, żeby po prostu gość się dorobił sam przez to, że był profesorem w gimnazjum w Przemyślu. Nie, no nie, nie. I tak właśnie od takiej ciekawości wychodzi się naprawdę do bardzo, bardzo fajnych odkryć. I to są odkrycia takie, no powiem, nikt w tym wcześniej nie grzebał, tak? Bo to są takie niszowe pewnie odkrycia, ale one mi robią całe tło fabularne. Bardzo dbam o to, żeby te książki były oparte na faktach. Bardzo mnie to kręci. To jest ta ciekawość, która mnie w ogóle napędza do pisania.
1: A czy są jakieś elementy fikcyjne?
4: Są, oczywiście są elementy fikcyjne, ale to jest wszystko na takiej ramce, która trzyma tę rzeczywistość w ryzach, tak, opisywaną, więc na pewno będzie fantazją, jeżeli ja powiem, że Antoni Tyszkowski zapalił sobie hawańskie cygaro, bo tego nie wiem, ale wiem na przykład, że w roku tym i tym studiował, albo w innym roku wstąpił jako poseł na Sejm. Więc trzymam się tych ramek, to co wiem, na kanwie tego rozpinam sobie te wydarzenia fikcyjne. No musi być trochę fikcji, żeby nam się Tyszkowscy dobrze,
1: wiadomo,
4: tak, czytali.
1: Czytali, tak.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Dębica stawia na inwestycje oraz atrakcyjną ofertę dla mieszkańców. W mieście planowane są kolejne duże projekty. Nie brakuje też pomysłów na wydarzenia kulturalne, sportowe i rodzinne. O tym, jakie inwestycje są obecnie realizowane, jak zmienia się Dębica i co przygotowano dla mieszkańców na nadchodzące miesiące, opowiada na naszej antenie burmistrz Dębicy Mateusz Kotrzeba. A z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
1: Panie Mateuszu, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać ogólnie, przekrojowo o mieście Dębica, o tym, co robicie, co realizujecie. Może zacznijmy tę rozmowę od inwestycji, bo myślę, że to jest najważniejsze i takie clue dla mieszkańców, żeby się dowiedzieli, co na terenie ich miasta czy w ich okolicach powstaje. No to jakie inwestycje, takie najważniejsze, realizujecie obecnie na terenie Dębicy i okolic?
5: Przede wszystkim inwestycje w najbliższych latach, a szczególnie pod koniec tego roku i w 2027, będą oparte na takich dwóch potężnych nogach inwestycyjnych, jak się to mówi. Pierwszy to środki pozyskane przez nasz samorząd z programu polsko-szwajcarskiego i tu mamy łącznie z wkładem własnym prawie 90 milionów złotych i drugi to środki pozyskane z funduszy europejskich, a w zasadzie to od marszałka województwa podkarpackiego. Są to środki w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego i tutaj, panie redaktorze i szanowni państwo, mamy niemalże 30 milionów złotych do rozdysponowania.
1: Okej, okay. Ale na jakie konkretne inwestycje zostaną te środki? Może wydane. To doprecyzujmy, co macie w planach.
5: To może zacznę od tej drugiej nogi, czyli tych środków z funduszy europejskich, ponieważ jest to pula 3 razy mniejsza niż program polsko-szwajcarski, ale również bardzo ważna dla mieszkańców miasta. Tu mamy 3 potężne inwestycje, nie tylko z punktu widzenia wydatkowania środków, ale też z punktu widzenia ich zaplanowania i dobrej i skutecznej realizacji, tak żeby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom miasta, czyli mamy generalną przebudowę naszego rynku. Nasz rynek stanie się bardziej zielony, będzie trochę odbetonowany, przybędzie więcej zielonych miejsc do spędzania wolnego czasu, ale również z uwzględnieniem tej funkcji tradycyjnej, czyli defiladowej, ona też będzie zachowana do organizacji różnego rodzaju uroczystości miejskich, a także Dni Dębicy oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
1: Okay, do tego mamy. Chcecie zlikwidować tą betonozę, która jest w wielu polskich miastach.
5: To znaczy, tak można powiedzieć, panie redaktorze, natomiast przebudowa dębickiego rynku ostatni raz miała miejsce 20 lat temu i dzięki Bogu ówczesny burmistrz zachował stary drzewostan, który się znajduje na miejscu, także myśmy nie byli takim efektem właśnie tej betonozy, gdzie wszyscy to robili, dzięki Bogu. Natomiast teraz chcemy po prostu takie działania przeprowadzić, żeby tej zieleni było na terenie rynku jeszcze więcej.
1: Okej, czyli więcej drzew po prostu.
5: Więcej drzew, dokładnie. Chcemy nasadzić po prostu więcej, nie małych, ale już takich dużych, 9 do 12 metrów nawet drzewa będą posadzone, będą zrobione nowe alejki, ławki, plac zabaw, nowe toalety miejskie i część ta taka rekreacyjno-parkowa od części defiladowej będzie oddzielona taką charakterystyczną, piękną pergolą, na której będzie rosła również roślinność pnąca. Będzie wybudowana nowa fontanna kaskadowa.
1: A, myślałem, że multimedialna. Okay.
5: Także myślę, nie, multimedialna nie, odchodzimy od tego.
1: Okay.
5: Także bardziej idziemy w takie naturalne klimaty służące odpoczynkowi. Do tego w niedalekiej odległości od rynku, czyli jakieś 50 metrów, znajduje się zabytkowa synagoga, która w tej chwili jest bardzo zniszczona, popada w ruinę. Kilka lat temu odkupiono kupiliśmy ją niewielkim kosztem od gminy żydowskiej i w ramach tych środków również ta synagoga będzie wyremontowana i powstanie tam centrum społeczno-kulturalne z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta. Będą się tam odbywać wystawy, koncerty, wystawy czasowe, wystawy stałe również. Też na antresoli, która powstanie w tym miejscu, chcemy utworzyć fajne, przyjemne miejsce do odpoczynku, do wypicia dobrej kawy i herbaty. I trzecia inwestycja w ramach tych środków pochodzących od marszałka województwa podkarpackiego to utworzenie centrum komunikacyjnego, które powstanie od strony północnej torów w naszym mieście. Powstanie tam dworzec, powstaną nowe perony zadaszone oraz rozbudujemy istniejący parking o ponad 140 miejsc, które w tym momencie służą mieszkańcom Dębicy, ale nie tylko Dębicy, bo również powiatu dębickiego, którzy na co dzień podróżują do pracy koleją.
1: Okej, czyli wy jako miasto będziecie tworzyć ten budynek, jakby to centrum komunikacyjne, natomiast sama przebudowa peronów to też jest po waszej stronie, czy już po stronie PKP? Często także PKP już realizuje takie inwestycje.
5: Nie, to są perony autobusowe.
1: Autobusowe. Myślałem, tak. Okej, dobra, to tak. Doprecyzujmy, że chodzi o autobusy, okay. A nie
5: dobra.
1: O kolej.
5: Przepraszam.
1: Dobra, bo ja myślałem, że chodzi o kolej.
5: Nie.
1: Dobrze, czyli nowy jakby taki dworzec autobusowy będzie.
5: Powstanie całkiem nowy dworzec autobusowy, również w starym budynku, który w tej chwili jest nieużywany. Ten budynek będzie nadbudowany dodatkową kondygnacją i przy tym budynku na istniejących peronach powstanie piękne zadanie i do tego miejsca parkingowe, które będą służyły pasażerom podróżującym zarówno komunikacją miejską, jak i komunikacją regionalną, a także pociągami, ponieważ pamiętajmy, że Dębica znajduje się w podkarpackiej kolei aglomeracyjnej i te pociągi z Dębicy do Rzeszowa i z Rzeszowa do Dębicy w godzinach szczytu są częste i naprawdę po ilości zajętych miejsc o poranku widzimy, że ten sposób komunikacji jest dla mieszkańców dobry, wygodny. Chcą w ten sposób dostawać się do pracy i podróżować, dlatego widzimy taką konieczność powstania tam kolejnych 140 miejsc parkingowych na terenach, które przekazał nam Polskie Koleje Państwowe.
1: Skoro już jesteśmy przy takich tematach komunikacyjnych, powiedzmy, to chciałbym zahaczyć też o drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Jak jest u Was z tym tematem? Czy macie już wszędzie rozbudowaną tą siatkę tych właśnie połączeń dróg, chodników i ścieżek rowerowych, czy jeszcze gdzieś ich brakuje i jeszcze macie jakieś plany, żeby to ewentualnie zmienić, coś ulepszyć, wybudować, zmodernizować?
5: Jeżeli chodzi o ciągi głównych dróg na terenie miasta, czyli dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i największych dróg miejskich, no to tu mamy taką sytuację, że te drogi są w ogólnym dobrym stanie. Oczywiście odbywają się tam co roku po okresie zimowym naprawy.
1: Tak, w każdym mieście.
5: Wiadomo, że tych lokalnych, osiedlowych dróg jest bardzo dużo i tutaj zawsze te potrzeby będą duże, żeby takie drogi powstawały albo były remontowane. Jak to się mówi, nowa powstaje, a ta, która była wybudowana 15 lat temu, no to już ją trzeba remontować. Tak. My staramy się to robić na bieżąco w każdej dzielnicy miasta po konsultacji z radami osiedlowymi. Oczywiście, jak to wszędzie bywa, potrzeb jest dużo, a my staramy się to robić według określonych schematów i według określonego planu, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, w którym momencie i kiedy mogą liczyć na remont takiej drogi. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to w tym momencie stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem, ale myślę, że bardzo przyjemnym dla wszystkich, którzy w ten sposób lubią spędzać swój wolny czas, ponieważ razem z powiatem dębickim, z gminą Dębica i z gminą Żyraków wybudujemy niemalże 20 km nowych ścieżek rowerowych po terenie tych naszych czterech samorządów i prawie 5 km tych ścieżek będzie na terenie miasta. Ten ciąg będzie zachowany, to nie będzie tak, że ktoś 5 km przejedzie przez miasto, dojedzie do jakiegoś punktu i już dalszego ciągu nie będzie. To będzie właśnie prawie 20 km ścieżek rowerowych ciągiem. Większość poprzez piękne tereny w gminie Żyraków wzdłuż rzeki Wisłoki po wale przeciwpowodziowym. Także licząc tą trasę tam i z powrotem do miasta, to będzie prawie 20 km ścieżek rowerowych z miejscami do odpoczynku, z miejscami do biwakowania i myślę, że to stanie się taką fajną atrakcją rekreacyjno-turystyczną naszego miasta i powiatu.
1: Czy w tym roku jeszcze możemy się spodziewać, że rozpoczną się prace przy budowie tych ścieżek?
5: Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów i jeżeli wszystko dobrze pójdzie i nie będzie żadnych odwołań, uczestników tych postępowań, to mam nadzieję, że prace ruszą późną jesienią.
1: No okej, okay. No dobrze, to teraz zostawmy te tematy drogowe, przejdźmy do tematów związanych z oświatą i obiektami sportowymi. Może najpierw o tą oświatę i o szkoły, bo w wielu miastach Podkarpacia, czy to nie tylko Podkarpacia, jest taki trend, że niektóre szkoły się niestety zamykają. Są też takie opcje, że na przykład dwie placówki łączą się w jeden. Jak jest u was z tym? Bo ta demografia jednak no, nie napawa optymizmem, trzeba powiedzieć sobie wprost.
5: Demografia nie napawa optymizmem, szczególnie w takich miastach powiatowych, jakim jest Dębica, gdzie jednak poprzez różnego rodzaju procesy demograficzne młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, tam gdzie są duże ośrodki
1: akademickie,
5: Warszawa, Rzeszów, Lublin. Mamy to zbadane, około 30% tych, którzy wyjadą gdzieś tam do Dębicy, wrócą na pewnym etapie swojego życia, natomiast zdecydowana większość pozostaje w miejscu, gdzie się uczyła, kontynuowała swój rozwój i po prostu znalazła pracę i założyła rodzinę. Także stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem. My, panie redaktorze i szanowni państwo, nie likwidujemy. Staramy się zrobić wszystko, żeby ten proces był jak najmniej odczuwalny dla dzieci w naszym mieście, przede wszystkim oraz dla ich rodziców. Dlatego w lutym podjąłem działania i przedstawiłem Radzie Miejskiej uchwałę dotyczącą połączenia szkół podstawowych z przedszkolami i utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne na terenie miasta.
1: No to te zespoły szkolno-przedszkolne zostały też utworzone chyba w Rzeszowie jakiś czas temu,
5: tak.
1: I w Przemyślu teraz od września będą też rozwijane, bo już pierwszy zespół szkolno-przedszkolny tam powstał, bo robię Jaskę Przemyśl, więc jestem w temacie. Dobrze, to proszę kontynuować o tych zespołach szkolno-przedszkolnych. Jak będzie to u was wyglądało?
5: Utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne. Oczywiście nie w każdej szkole, bo warunek jest taki, że szkoła musi mieć w swoim rejonie przedszkole. Mamy w tej chwili 3 takie szkoły, gdzie tego przedszkola nie ma. Jedno przedszkole zostało samodzielne jako jedyne przedszkole na terenie miasta, które jest przedszkolem integracyjnym. Natomiast wszystkie inne zostały połączone. No, wpłynie to na pewno na zmniejszenie administracji oraz wpłynie na to, że przy okazji ruchów kadrowych związanych z przejściem na emerytury nauczycieli oraz innych pracowników tych placówek, no mamy tutaj swobodę do tego, żeby młode osoby, które dopiero zaczęły pracę w tym zawodzie, przenosić do innych placówek. A to działanie ma służyć temu, żeby właśnie jak najwięcej tych miejsc pracy ochronić. Oczywiście nie da się ochronić wszystkich, ale podejmujemy takie działania, żeby ten odsetek tych, którzy

0: No i teraz pytanie, jak pan się odnosi do tej koncepcji? Czy to wpłynie dobrze na wasz szpital? Czy widzi pan jednak jakieś minusy tego planu, tej koncepcji?
1: Ja myślę, że przede wszystkim należy powiedzieć, że w obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce, która generowana jest od 30 kilku lat, a jest skutkiem zaniedbań i błędów zrobionych przez wszystkie rządy, to trzeba powiedzieć wprost, innego wyjścia moim zdaniem nie ma. Jest to najlepsze wyjście, żeby do tej konsolidacji doszło, żeby szpital kliniczny uniwersytecki połączył się z naszym szpitalem dębickim. Tutaj nie będę jakby się odnosił do szpitala mieleckiego, bo to jest
0: osobny temat.
1: Tak, natomiast tak. Uważam, że jest to słuszna koncepcja i jest to jak najbardziej optymalna i bezpieczna droga dla naszej placówki, żeby ona po prostu nie upadła i nie była sprywatyzowana. I myślę, że pan starosta Piotr Chęciek razem z zarządem powiatowym i z radnymi powiatu dębickiego naprawdę podejmują najbardziej racjonalną decyzję, jaką w obecnej sytuacji można podjąć. Pamiętajmy, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest to wizytówka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ja jestem po rozmowie zarówno z dyrektorem Szpitala Klinicznego, jak i z prorektorem panem Józefem Cebulskim. Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat i ufam i wierzę, że to jest najlepsze wyjście w tej sytuacji i to nie będzie droga do tego, żeby gdzieś w przyszłości nasz dębicki szpital został zlikwidowany, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żeby był również taką piękną, profesjonalną, działającą na naprawdę wysokim poziomie wizytówką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wiem, że część oddziałów będzie wzmocniona u nas. Naprawdę też są plany polegające na tym, że Uniwersytet Rzeszowski będzie planował w naszym szpitalu również różnego rodzaju inwestycje prorozwojowe i tak jak mnie zapewniono, jest to na szali leży wizytówka, to raz, a dwa, reputacja i renoma uniwersytetu i uniwersytet w tej sytuacji nie może sobie pozwolić na byle jakość, a ja wierzę w to, że to połączenie i przejęcie naszego szpitala przez szpital uniwersytecki będzie najlepszym rozwiązaniem dla tych, o których tu najbardziej chodzi, czyli dla mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego.
0: No w Mielcu to się spotkało z dość ostrym odzewem ze strony części społeczeństwa, bo nie mówię tutaj o całym społeczeństwie i wszystkich mieszkańców, tylko części, no bo tam były protesty pod starostwem, teraz chcą chyba referendum odwołania starosty. Nie obawia się pan, że u was może być podobny scenariusz?
1: Myślę, że nie. U nas pan starosta prowadzi naprawdę bardzo klarowną politykę informacyjną na ten temat. Ja też powiem wprost, że rozmawiam z mieszkańcami, śledzę komentarze na różnego rodzaju forach lokalnych oraz mediach społecznościowych i naprawdę myślę, że ponad 80% komentujących i osób, z którymi mam styczność, no jest optymistycznie nastawiona do tego pomysłu. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Mielcu. W moim przekonaniu w grę tam wchodzi nie racjonalność i pragmatyka, tylko niestety polityka i populizm. I to tyle na ten temat.
0: A ma pan może informację, kiedy jakieś uchwały zostaną podjęte w sprawie połączenia tych placówek? Jakieś chyba uchwały intencyjne, to się chyba tak nazywa.
1: Z tego, co mi wiadomo, to uchwały intencyjne zostały podjęte już przez Radę Powiatu Dębickiego i Radę Powiatu Mieleckiego i są to uchwały, które
0: rozpoczynają proces.
1: Jakby pozytywnie opiniujące ten proces. Pamiętajmy, że to są dalej uchwały intencyjne, a ten proces będzie jeszcze trwał, ponieważ na podstawie tych uchwał rektor musi wystąpić w tym momencie do Ministerstwa Zdrowia o opinię. Jeżeli ta opinia będzie pozytywna, no to kolejny krok polega na tym, że szpital kliniczny występuje o pożyczkę konsolidacyjną, żeby spłacić długi tych placówek. No jeżeli to zabezpieczenie finansowe nastąpi, no to wtedy przyjdzie czas na podjęcie już nie intencyjnych, a tych właściwych kroków. Nie wiem, jak to wygląda czasowo, kiedy to może nastąpić. Na pewno, jeżeli już, to przed końcem tego roku.
0: Dobrze, panie burmistrzu, to przejdźmy sobie teraz do kolejnych tematów. Mianowicie chciałbym zapytać o programy, jakie oferuje wasze miasto dla mieszkańców. Co macie w swojej ofercie?
1: Przede wszystkim już rozpoczęliśmy na dobre sezon wiosenno-letni. Zaczęliśmy od kilku fajnych imprez miejskich. Jesteśmy po pierwszym śniadaniu miejskim, na którym była bardzo duża frekwencja i bardzo pozytywne opinie w stosunku do tej możliwości spotkania się i spędzenia wspólnego czasu przez mieszkańców Dębicy. Jesteśmy po pięknym wieczorze włoskim. Przyszło na wieczór włoski niemalże 800 osób.

0: Także też było pysznie, było pięknie przy nastrojowej włoskiej muzyce. Powiem szczerze, że na imprezach tego typu pojawiają się mieszkańcy, którzy już dawno nie uczestniczyli w żadnych imprezach miejskich, a tutaj no, udało się przygotować taką ofertę, żeby zachęcić ich do tego, żeby się ruszyć z domu. No i oczywiście jesteśmy przed wielkim wydarzeniem w ramach współpracy z Radiem SK, czyli przed dniami Dębicy w ramach SK Music Tour. Jestem mocno podekscytowany, jak ta impreza wyjdzie. Myślę, że takiej imprezy na takim poziomie chyba nie było już od lat w mieście. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Spędzimy wspólnie te piękne chwile. W piątek mamy gwiazdę wieczoru w postaci Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę idziemy w tematy folkowo-muzyczne, czyli kończymy koncertem zespołu Zakopower. Po koncercie czeka nas pokaz fajerwerków, a przed koncertem bezpośrednio zorganizujemy dla mieszkańców miasta profesjonalny pokaz mody kolekcji folkowych przygotowane przez topowe polskie projektantki. To są te dwa dni, natomiast trzeci dzień, czyli niedziela, już nie koncertowo, a bardziej piknikowo, rodzinnie na dębickim rynku. Organizujemy piknik w ramach promocji funduszy polsko-szwajcarskich. Oczywiście też tam będą odbywały się koncerty, natomiast tu już bardziej idziemy w takie klimaty niedzielno-rodzinne, żeby można było sobie na spokojnie z dzieciakami przyjść. Oczywiście w piątek i w sobotę też można, ponieważ w miejscu trwania imprezy będzie bardzo duża strefa dla dzieci, strefa gastronomiczna z bardzo dużą paletą wyboru potraw i napojów, które się tam będą znajdowały, a także w tym miejscu będzie Wesołe Miasteczko i te dwa dni mamy przy Urzędzie Miasta, przy stadionie na ulicy Ratuszowej, natomiast trzeci dzień to Rynek Dębicki.
1: Przypomnijmy od razu może datę, kiedy odbędzie się ta impreza.
0: Przypominamy, panie redaktorze i szanowni państwo, że impreza odbędzie się od 3 do 5 lipca, 3-4 to są dni koncertowe z Radiem SK na stadionie miejskim przy ulicy Ratuszowej, a 5 lipca niedziela piknik rodzinny na naszym rynku. I serdecznie państwa zapraszam do udziału w tych imprezach.
1: Panie burmistrzu, to na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałbym zapytać, co jeszcze szykujecie dla mieszkańców?
0: Generalnie nie będzie weekendu, gdzie nie będą odbywały się jakieś fajne imprezy, czy to kulturalne, czy sportowe dla naszych mieszkańców. Chcemy te imprezy również rozłożyć na takie akcenty osiedlowe. Zaczęliśmy to już robić w tamtym roku i też się to mieszkańcom spodobało. Niestety, nad czym ubolewam, musieliśmy przełożyć naszą bicyklomanię, ponieważ no, prognozy były bardzo fatalne, było zimno, burzowo i zdecydowaliśmy się, że ją przekładamy. Terminu jeszcze nie znamy, ponieważ musimy ten termin ustalić z naszymi partnerami, ale myślę, że to będzie początek września. Oczywiście przez całe wakacje będziemy kontynuować i nasze śniadania miejskie, i wszystkie wieczory kulinarne. I tak jak powiedziałem, kontynuujemy i robimy to, co się mieszkańcom podoba. Ja uważam, że nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do jakichś oficjalnych uroczystości związanych z obchodami różnego rodzaju świąt państwowych, ale naprawdę trzeba tworzyć mieszkańcom przestrzeń, żeby chcieli ten czas spędzać w domu, żeby chcieli spędzać go ze swoją rodziną, dziećmi, rodzicami, dziadkami. No i my to robimy po prostu.
1: A kinoletnie?
0: Kinoletnie również funkcjonuje na terenie naszego miasta już od lat. Odbywa się ono przy Domu Kultury Śnieżka w Parku Sokoła, który naprawdę jest fajnym takim klimatycznym miejscem. Zresztą i śniadania miejskie, jak i również Wieczór Włoski także odbył się w tym miejscu. Jest to naprawdę takie urokliwe miejsce i fajny punkt imprez tego typu na terenie naszego miasta.
1: Super, bardzo dziękuję. W takim razie zapraszamy do Dębicy, do odwiedzenia tego miasta i zapraszamy oczywiście na koncerty, które będą się na początku lipca. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Jeszcze raz dołączam się do tych zaproszeń. Bardzo serdecznie państwa zachęcam do udziału w Dniach Dębicy między 3 a 5 lipca. Naprawdę jesteśmy bardzo gościnnym miastem, a wierzę w to, że wszyscy artyści, którzy dla państwa wystąpią, dostarczą niezapomnianych wakacyjnych emocji.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Do widzenia.
2: SK Rzeszów.
3: Na Podkarpaciu mamy wzrost zachorowań na boreliozę. Tylko od początku tego roku do końca maja odnotowano ponad 600 przypadków. To wzrost o blisko 30% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Kleszcze, które roznoszą boreliozę, spotkacie w podkarpackich, ale też i naszych rzeszowskich lasach. Te niewielkie pajęczaki mogą stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. O tym dlaczego opowie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
4: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano, i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, tak jak bakterie, wirusy, pierwotniaki i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babesziozy, anaplazmozy czy rykacjozy. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenia stawów i korzeniowe zespoły burgowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29 860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34 963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego, wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu.
2: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
5: Dzięki niemu podkarpackie szpitale są zaopatrywane w krew, a lista potencjalnych dawców szpiku stale się wydłuża. Mowa o zadaniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz jego oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli, Przemyślu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania pierwszej części tej rozmowy. Z dyrektorem RCKiK w Rzeszowie, panią Ewą Zawilińską, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
6: To może na początek tak w skrócie, na czym polega działalność RCKiK w Rzeszowie i gdzie znajdują się Wasze oddziały terenowe?
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma wiele zadań, ale taką podstawową naszą misją jest zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki wszystkim podmiotom leczniczym na terenie naszego województwa, a też powiem głębiej, że w całej Polsce wszystkie centra, bo jest ich 21 centrów regionalnych plus 2 branżowe, wojskowe centrum i centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa. I my codziennie mamy przez Narodowe Centrum Krwi informacje na temat stanów krwi i przesuwamy, jeżeli jest potrzeba wspomóc innych, albo u nas szukamy jakiegoś rzadkiego fenotypu, albo są niskie stany i na przykład jest czas, kiedy nie ma dawców z tą grupą, to wspieramy się i tu mogę powiedzieć z całą stanowczością, że Polska jest samowystarczalna, no, dzięki właśnie takiej polityce i współpracy też z honorowymi dawcami krwi i ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. I oprócz pobierania krwi, bo to jest długa droga po zakwalifikowaniu dawcy, sprawdzeniu, czy może być, i to jest bezpieczne zarówno dla dawcy, ten proces oddania krwi, jak i to, że ten składnik, który wytworzymy, będzie bezpieczny dla pacjenta, czyli dla biorcy krwi, to potem właśnie następuje preparatyka, rozdzielanie krwi pełnej, jeśli była pobrana krew pełna i to jest cała droga, wykonanie badań wirusologicznych, bo każdy, kto do nas przyjdzie, ma pobraną krew w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B, C, w kierunku właśnie stwierdzenia, czy nie ma obecności wirusa HIV i wykonujemy badania w kierunku kiły. Oprócz tego każdemu pierwszorazowemu dawcy wykonujemy morfologię, a temu, który przychodzi regularnie, to tylko raz do roku, natomiast pozostałym za każdym razem określamy poziom hemoglobiny i tam są na naszej stronie dokładne informacje, jakie normy mieszczą się w zakresie dopuszczającym do donacji, do oddania krwi. Ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa całodobowo przez cały rok wszystkim podmiotom leczniczym wydaje składniki poprzez dział ekspedycji. My nie mamy tam w ogóle wolnego, tylko o każdej porze, kiedy szpital zadzwoni, zabezpieczamy krew. Ale oprócz tego mamy dział farmacji i posiadamy w swoich zasobach czynnik krzepnięcia, który ministerstwo w ramach przetargu zakupuje dla wszystkich pacjentów chorych na hemofilię i zabezpieczamy czynnik krzepnięcia i wydajemy pacjentom, którzy właśnie chorują na hemofilię. Ale zajmujemy się również szkoleniem wszystkich pracowników podmiotów leczniczych uprawnionych do krwiolecznictwa. Czyli każda pielęgniarka, która kiedykolwiek będzie brała udział w przetaczaniu krwi, musi przejść kurs dwudniowy z zakresu właśnie leczenia krwią. I taki kurs jest ważny 4 lata. Po 4 latach jest tak zwane odnowienie i przeszkolenie, które ma na celu przypomnienie, odświeżenie, zapoznanie z nowymi, jeśli się pojawią, wytycznymi. Ma to na celu sprawienie, żeby krwiolecznictwo było bezpieczne. W każdym szpitalu musi być powołany, w którym odbywa się przetaczanie krwi, lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią. Również takie osoby muszą u nas przejść szkolenie i co 4 lata mają również szkolenie przypominające. Wszyscy lekarze, którzy skończyli studia, są po studiach, muszą odbyć staż i między innymi mają w ramach stażu szkolenie u nas, więc dla całego województwa zapewniamy szkolenie dla lekarzy, lekarzy stomatologów w zakresie krwiolecznictwa i to jest również u nas. I kolejnym takim etapem jest prowadzenie nadzoru nad krwiolecznictwem i właśnie głównie pani dyrektor do spraw medycznych wraz z zespołem, z działem zapewnienia jakości naszym oraz z działem laboratoryjnym prowadzi kontrolę na oddziałach we wszystkich szpitalach naszego województwa oraz w bankach krwi, pracowniach serologicznych po to, żeby sprawdzić, czy szpitale pracują w oparciu o aktualne wytyczne, czy przestrzegają wszystkich procedur, tych standardowych procedur operacyjnych, które powinni mieć i w oparciu o które powinni pracować. Wszystko to ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa pacjentów, dlatego że krew jest lekiem. To jest lek, który przynosi bardzo dużo korzyści, ale jest to tkanka obca, którą ułączna, którą przetaczamy pacjentowi, czyli osobie i tak już posiadającej obciążenie z uwagi na schorzenie, które ma i mogą wystąpić różnego rodzaju powikłania, reakcje związane z przetoczeniem krwi. Dlatego nad tym również prowadzimy nadzór, ale żeby temu zapobiegać albo minimalizować analizować, bo nie wszystkie czynniki da się wyeliminować. To jest właśnie szkolenie, edukacja poprzez szkolenie i sprawdzanie, weryfikowanie, kontrolowanie, czy przestrzegane są te wszystkie procedury, które muszą być zrobione. Oprócz tego współpracujemy z wyższymi uczelniami, bierzemy udział nieraz w różnego rodzaju badaniach i cały czas to, co jest główną naszą misją, dbamy o to, żeby pozyskiwać nowych dawców, dlatego że dawca to jest osoba zdrowa, która ukończyła 18 rok życia do 65 roku życia. To jest proces ciągły, bo jedni osiągnęli 18, drudzy ukończyli 65 i my musimy wciąż dbać o zasilanie tego zasobu. I tutaj ogromna rola jest wszystkich moich pracowników, w szczególności pracowników działu promocji, ale każdy z nas bez względu na to, na jakim pracuje stanowisku, musi się w to włączyć po to, żeby zachęcić, uświadamiać społeczeństwo, jak bardzo jest to ważne i uświadamiać, że mimo ogromnego postępu w medycynie jeszcze nikt nie zdołał na taką skalę, jakie są potrzeby, wyprodukować, uzyskać takiego składnika, który przejąłby w pełni rolę krwi i jej składników, które właśnie pacjent otrzymując od drugiego człowieka zdrowego, czyli od dawcy, uzyskuje. Dlatego jest to proces ciągły, poza tym poszczególne składniki krwi mają określoną żywotność. Najkrócej możemy przechowywać poza organizmem dawcy płytki krwi, to jest od 5 do 7 dni w zależności od metody i techniki przechowywania. Natomiast KKC, czyli koncentrat krwinek czerwonych, który jest najczęściej stosowany, on może być przechowywany do 45-42 dni. I teraz jeżeli ten czas minie, no to te składniki niestety musiałyby być zutylizowane. Więc też taką ogromną naszą rolą jest racjonalna polityka, która polega na tym, żeby takiej zdolności przewidywania, no nie możemy co do jednej jednostki, ale widzimy trend, jaki jest w szpitalach, w poszczególnych latach i staramy się nadążać, żeby było zabezpieczone, ale też, żeby nie było za dużo w danym momencie, no bo nie zostanie ona wykorzystana. I na przykład na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre stany krwi. Na naszej stronie jest też taka informacja dla dawców, też żeby nie mylić tego, że ktoś, kto widzi nasze kropelki, to myśli, że takie są nasze stany krwi. Nie. Jest to komunikat, który wysyłamy wizualny dla dawcy poszczególnych grup krwi, której najbardziej teraz potrzebujemy, a jeżeli ta kropelka jest pełna, to znaczy, że stany krwi określonej grupy, jeśli dawca zna, czyli kogoś, kto już był u nas, są na tyle wysokie, że raczej prosilibyśmy, żeby się wstrzymać na kilka dni, czy czasem nawet tygodni, bo ta sytuacja może się zmieniać z tygodnia na tydzień, po to, żeby pobrać tą krew w momencie, kiedy ona będzie najbardziej potrzebna, bo najbardziej bezpieczna i dobra krew to jest ta, która płynie w naczyniach dawcy, bo wtedy nie ma tego okresu ważności, którym my się musimy kierować.
6: A co w przypadku, kiedy nie znamy swojej grupy krwi, a chcemy właśnie zasilić ten nasz rzeszowski bank krwi?
7: To zapraszamy, żeby przyjść do nas i każdy, kto odda chociaż raz krew, zostanie zakwalifikowany, otrzyma, jeśli powie, że nie ma i zgłosi, że chce, otrzyma bezpłatnie krew kartę, która kosztuje około 100 zł, więc jest to też dla tej osoby informacja, jaką ma grupę krwi, otrzyma wyniki badań, które wykonujemy, no i przede wszystkim też jego stan zdrowia zostanie oceniony pod kątem możliwości bycia dawcą i to też jest taki bardzo duży korzyść dla dawcy, bo zdarzały się sytuacje, że ktoś przyszedł do nas z zamiarem oddania krwi, przekonany, że jest zdrowy i nawet czuł się dobrze, a okazuje się, że stwierdzono u niego jakieś poważne schorzenia i prosto od nas trafiał na oddział celem leczenia, więc bycie dawcą pozwala na monitorowanie swojego stanu zdrowia, bo jeżeli ktoś regularnie oddaje krew, to regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Dużą też od dawców informacja taka zwrotna jest takie poczucie sprawczości. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie taki pierwiastek dobra i każda osoba, która wie, że bezinteresownie uratowała kilka istnień, bo od jednego dawcy mamy i koncentrat krwinek czerwonych, i mamy osocze, płytki, jeżeli były pobrane metodą plazmaferezy, aferezy, natomiast jeśli pobieramy od dawcy krew pełną, no to musimy od 4-5 dawców utworzyć jeden preparat, czyli zlewamy płytki i dopiero wtedy powstaje preparat, właśnie koncentrat krwinek płytkowych. I to jest, myślę, że taki duża satysfakcja dla osoby, która wie, że zrobiła coś dobrego dla innych. Daje satysfakcję. Dawcy oddają krew bezinteresownie, wspierając cały system, bo tak jak powiedziałam, bez zdrowego człowieka, bez jego decyzji o oddaniu krwi, czyli bez dawcy, nie byłoby krwi i nie byłoby możliwości zabezpieczenia pacjentów w szpitalu, więc dlatego też z wielkim honorem my podchodzimy, ale też prosimy podmioty lecznicze, które powinny przestrzegać praw dawców i tutaj też w tym zakresie edukujemy i współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby te niewielkie, ale jednak przywileje honorowych dawców w tym zakresie były przestrzegane, dlatego że jeżeli dawca został zdyskwalifikowany i ma jakiś problem zdrowotny, im szybciej poza kolejnością ten problem zostanie zdiagnozowany, jego i leczenie zostanie zastosowane skuteczne, wówczas on szybko wróci znowu do tego zacnego grona honorowych dawców i będzie mógł pomagać innym. A jeśli będzie czekał w kolejce i to będzie trwało kilka miesięcy, to przez te kilka miesięcy ta osoba nie może oddawać krwi. A zdarza się, że dawcy nas informują, że w szpitalach czy w poradniach nie jest to przestrzegane, albo że inni pacjenci mają do nich pretensje, więc to też jest taka forma edukacji dla społeczeństwa, że jest to bardzo potrzebne, tylko musi spełnić pewne wymagania, czyli przedstawić legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Takie uprawnienia uzyskuje osoba w przypadku kobiet, która oddała minimum 5 litrów krwi, a w przypadku mężczyzn co najmniej 6 litrów krwi. Natomiast jeszcze to, co zyskuje ta osoba, która u nas oddaje krew, jeśli uda się komuś oddać krew, no otrzyma tą krew kartę, chyba że już ją ma, to ta krew karta i to też taka świadomość musi być lekarzy i w naszym województwie nie mamy z tym problemu, że krew karta zawiera opis dwóch i daty wykonania dwóch badań, które wpływają na to, że określiliśmy grupę krwi. To są takie chyba najważniejsze nasze zadania. Oprócz tego też kilka lat temu podjęłam decyzję wspólnie tutaj z moim zespołem, że dowiedzieliśmy się, że wielu pacjentów, zwłaszcza schorowanych, starszych osób, musiało jeździć co najmniej do Warszawy albo jeszcze dalej celem wykonania sztucznych łez z krwi pobranej u tej osoby. To jest na naszej stronie też jasno określone, kto może być, jakie są zasady kwalifikowania i dla danej osoby, która ma problemy, najczęściej jest to właśnie zespół suchego oka, robimy, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, pobieramy materiał i z jego krwi przygotowujemy właśnie sztuczne łzy, więc to jest takie jeszcze dodatkowe nasze zadanie. I myślę, że tu to, co powiedziałam, to edukacja i wspieranie też szpitali w zakresie szkolenia, bo mój zespół organizujemy jako centrum szkolenia takie nieodpłatne dla pracowników szpitali, którzy są zaangażowani w krwiolecznictwo regularnie, ale też czasem się zdarza, że w szpitalu jest potrzeba, więc w ramach dobrej współpracy prowadzimy szkolenia dla konkretnego też szpitala. Poza tym jeszcze jesteśmy jedyną w naszym województwie ośrodkiem, w którym następuje szkolenie diagnostów, serologów i każdy, kto już samodzielnie wykonuje badania w pracowni serologicznej, musi przejść u nas szkolenie zakończone egzaminem i zdać ten egzamin, żeby móc właśnie samodzielnie wykonywać tego typu badania. No, a tym samym jesteśmy ośrodkiem, który jeśli jakiś diagnosta wykonuje specjalizację, w ramach tej specjalizacji w zakresie transfuzjologii laboratoryjnej mamy możliwość prowadzenia części stażów, które muszą być odbyte właśnie, dużej części staży, które muszą być odbyte w ramach właśnie placówki, jaką jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
6: Jak słyszymy, działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest bardzo szeroka, bardzo rozbudowana. Nic dziwnego, że budynek, w którym się teraz znajdujemy, jest tak ogromny, ale wiem też, że na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Ile ich jest i w jakich miastach się znajdują?
7: Tak, oczywiście, bo tutaj jesteśmy jakby taką matką, tu następuje cała preparatyka, czyli krew z całego województwa, bądź to z ekipowego poboru krwi, bądź z oddziałów terenowych, jest zwożona każdego dnia tutaj i tu poddawana jest tej preparatyce, rozdzieleniu na poszczególne składniki, o których mówiłam, ale oprócz tego mamy 8 oddziałów terenowych, rozłożonych w różnych miejscach województwa. Wszystko jest po to, żeby być jak najbliżej dawcy. I tu mamy oddział właśnie w Przemyślu, gdzie oprócz krwi pełnej pobieramy również osocze. W Sanoku również i w Krośnie pobieramy też osocze metodą plazmaferezy. Ale oprócz tego mamy jeszcze oddział w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Jaśle, w Dębicy i jeszcze mamy w Krośnie, gdzie już mówiłam, że pobieramy również osocze. I to jest 8 naszych oddziałów, z których codziennie kierowcy przywożą tutaj krew, która jest rozdzielana na koncentrat krwinek czerwonych, na płytki i na osocze. Ale oprócz tego mamy zakupione ze środków tu ministerialnych 2 krwiobusy, bo taka jest tendencja na całym świecie, że nie tworzy się oddziałów terenowych, tylko dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości, bo oddział jednak znowu jest oddalony od jakichś miejscowości. Więc tendencja jest, żeby dojechać tam, gdzie albo sami zorganizujemy, albo jakiś organizator nas zaprosi. Muszą być spełnione pewne kryteria, dostęp do prądu. My mamy autobusy, które się samopoziomują, mamy swój agregat prądotwórczy, no ale jednak gdyby była jakaś awaria, dostęp do internetu, woda, bo osoba, która przychodzi do nas, musi umyć sobie zgięcie łokciowe, no ale też dostęp do toalet. I to są takie najistotniejsze wymagania, ale dzięki temu dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości i tam możemy pobierać krew i składniki od osób, które może nie mogą dojechać albo nie chcą dojechać, to wtedy już mają blisko siebie i mają mniej możliwości, że tak powiem, wyszukiwania
6: wymówek,
7: ale jest to też forma edukacyjna, bo nasz personel jadąc też każdy chce na swoim miejscu zobaczyć ten krwiobus, to są piękne Mercedesy, w którym w sumie jest cała mini centrum krwiodawstwa, bo jest i gabinet lekarski, i rejestracja, i miejsce poboru krwi. Dostają to samo, co tutaj u nas dawcy, ten ekwiwalent kaloryczny. I jest to też poszukiwanie nowych dawców, dlatego że nam zależy, bo wśród tych nowych dawców, to o czym też zapomniałam powiedzieć, to wyszukujemy też osób, które mają rzadkie fenotypy, bo zdarza się, że oprócz tej grupy głównej czynnika RH jeszcze jest bardzo rzadki fenotyp i nieraz w całej Polsce. My szukamy, czy z innego centrum, nawet z Pomorza, dzwonią do nas i poszukujemy wśród naszych dawców, czy jest ktoś o takim fenotypie, bo ktoś czeka na taką właśnie krew. I to, o czym zapomniałam powiedzieć, bierzemy w ogólnopolskim takim programie udział, gdzie rejestrujemy i wtedy powstał taki centralny rejestr dawców o rzadkich fenotypach. To może uratować ludziom życie. Więc poszukujemy nowych, bo tak jak powiedziałam, społeczeństwo się starzeje, część dawców wypadnie, ale też ta demografia mówi o tym i pozwala nam wyciągać takie wnioski, że coraz więcej osób będzie potrzebowało krwi jej składników, a coraz mniej będzie spełniało te wymagania, które są postawione przed honorowym dawcą. I to, co też zawsze mówię, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą. Część osób, które do nas przyszły z zamiarem oddania krwi, no zostało zdyskwalifikowane i nie dlatego, że ktoś się uparł, tylko dlatego, jak powiedziałam na początku, że ten proces ma być przede wszystkim bezpieczny dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale również ta krew, składniki, które pozyskamy, ma być bezpieczna i ma pomóc pacjentowi, który będzie leczony krwią, a nie zaszkodzić mu. Stąd tak bardzo szczegółowy wywiad zbierany jest, ta ankieta, w którą dawca musi najpierw wypełnić. No i niestety zdarza się, że są albo czasowe dyskwalifikacje, albo dyskwalifikacje nawet na stałe w przypadku jakichś chorób, które są no niebezpieczne dla tego, żeby tej osobie pobierać krew. Dlatego też dawcy mogą czuć się zaopiekowani. Zdarza się, że ktoś reaguje tak na samo pobranie, że ma omdlenia, ale wszystkie te czynniki, które są możliwe na tym etapie do wychwycenia i do zminimalizowania jakiegokolwiek ryzyka dla dawcy, już nie mówiąc o tym, że pracujemy w oparciu tylko i wyłącznie o sprzęt jednorazowy, że każdy, kto się obawia, że może być u nas zakażony, no to absolutnie takiej możliwości nie ma. Zresztą dawcy widzą nawet, jak my dezynfekujemy miejsce w kucie, ono się znacznie różni, bo jest dwukrotne, odczekujemy, co jakiś czas robimy badania każdej z osób pobierających, tak zwane badania bakteriologiczne z miejsca w kucie, a po zdezynfekowaniu sprawdzamy, czy ta procedura była wykonywana prawidłowo, a wszystko to dla właśnie bezpieczeństwa krwi. No i to najważniejsze, oprócz tego, że pobieramy, no to później przechowujemy krew i tak jak powiedziałam, że 45 dni KKC, 5-7 dni płytki w specjalnych urządzeniach, takich wytrząsarkach, one się muszą cały czas ruszać, no to jeszcze zapewniamy też transport, że do większości szpitali w województwie dostarczamy krew i jej składniki i transportujemy. Mamy współpracę z wszystkimi podmiotami leczniczymi, które zajmują się krwiolecznictwem. No i mają wsparcie, bo tutaj muszę powiedzieć, że pani doktor Bzdek, mój zastępca do spraw lecznictwa, która jest lekarzem transfuzjologiem. W chwili obecnej mam już więcej tych lekarzy, ale tak naprawdę ona zapewnia wszystkim szpitalom i dzwonią czasem i o północy, jak mają wątpliwość, żeby podjąć właściwą decyzję i mają wsparcie z naszej strony. Również pracownicy ekspedycji, którzy całodobowo są, radzą sobie, a wtedy, kiedy już mają jakąś skomplikowaną sytuację, kontaktują się właśnie z dyrektorem do spraw lecznictwa. My jeszcze też staramy się, jeśli szpitale, a proszę o to, co jakiś czas dyrektorów rozwijają jakieś nowe procedury, to dobrze, żebyśmy my o tym wiedzieli, dlatego że to wiąże się na przykład ze zwiększeniem ilości jakichś składników. A to się też wiąże z transportem, bo na przykład krwinki płytkowe wymagają odpowiedniego przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, o której też od kilku lat robimy i nawet inne województwa korzystają. To pozyskujemy, to są w specyficznych chorobach takich onkologicznych, hemaonkologicznych, zwłaszcza onkohematologia dziecięca korzysta z tego. Robimy preparaty granulocytarne, które wymagają odpowiedniego przygotowania i odpowiedniego w ogóle dawcy. I to już poszukują najczęściej szpitale, które wśród bliskich tej osoby i na przykład od niedawna też Lublin u nas z tej procedury korzysta. Więc cały czas śledzimy, co jest i to, co możemy, rozwijamy się, nie siadamy na laurach, tylko staramy się dostosować do potrzeb pacjentów. Też to, co wprowadziliśmy i co w części szpitali znalazło zastosowania, część jeszcze się waha, bo to są droższe składniki, ale to ma naprawdę na celu tylko i wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pacjentów. To prowadzimy od kilku lat inaktywację, jeśli chodzi o osocze i jeśli chodzi o płytki, bo tylko te dwa składniki mogą poddać inaktywacji. To są dodatkowe zadania, to są droższe procedury, ale to jakby minimalizuje ryzyko wystąpienia różnych powikłań, które mogą wystąpić po leczeniu składnikami krwi. No i edukujemy w tym zakresie właśnie szpitale, żeby wiedziały, dlaczego to robimy i że to jest naprawdę potrzebne i myślę, że za kilka lat na całym świecie będzie już obowiązek prowadzenia tego typu dodatkowych czynności mających na celu minimalizację jakichkolwiek przenoszenia czynników chorobotwórczych przez składniki krwi.
6: Wspominała Pani przed chwileczką, że w kilku placówkach na terenie województwa podkarpackiego prowadzicie rejestrację dawców szpiku. Z z czego w ogóle pobiera się taki szpik, kto może zostać dawcą i gdzie może się zarejestrować?
7: Rejestrujemy na terenie i tutaj w Rzeszowie, i wszystkich oddziałów terenowych każdą osobę, która zgłosi się i chce znaleźć się w rejestrze dawców niespokrewnionych, a bardzo dużo dawców, tak jak zawsze mówię, że to są wyjątkowi ludzie z ogromną empatią w stosunku do drugiego człowieka, pytają, więc rejestrujemy potencjalnych dawców szpików, współpracujemy z ośrodkiem dawców szpików w Kielcach. Polega to na tym, że osoba, która przyjdzie, to wymagania są, jeśli chodzi o przygotowanie, podobne jak do oddania krwi, natomiast tu są troszkę niższe, jeśli chodzi o te parametry wiekowe, bo rejestrujemy osoby od 18 do 50 roku życia, ponieważ osoba będzie w tym rejestrze długo, więc już starszych osób nie rejestrujemy. Czasem nawet ośrodek danego ODS skraca tę granicę wiekową. I taka osoba, która jest świadoma i chce zostać, bo może zostać, ale nie oznacza to, że na pewno zostanie dawcą szpiku, wypełnia taką ankietę stanu zdrowia dawcy szpiku oraz kartę zgłoszenia honorowego dawcy szpiku. I w dniu rekrutacji powinna przyjść po lekkim posiłku, odpowiednio nawodniona. My pobieramy tylko i wyłącznie około 10 ml krwi, z której wykonujemy badania te, które wykonuje się honorowym dawcą, a z tą próbkę, która ma być wykonana HLA, przesyłamy do ośrodka dawców szpiku do Kielc i oni wykonują już tę część związaną z określeniem tej zgodności ewentualnej, określeniem HLA, a później gdyby znalazł się biorca szpiku, to zgodności tkankowej pomiędzy dawcą i biorcą. Ta osoba jest u nas informowana i tak powinno być, że zarejestrowanie wiąże się z pewnymi jakby już następstwami tego, że gdyby się znalazł taki potencjalny biorca, czyli osoba chora na hematologicznie, najczęściej to są leczone właśnie, przeszczep dokonywany jest przy białaczkach, taka osoba musi być świadoma, że w każdej chwili może znaleźć się biorca. I gdyby na przykład ktoś planował albo zmienił miejsce zamieszkania, albo jego stan zdrowia się zmienił i już nie mógłby być potencjalnym dawcą szpiku, to jest zobowiązany i proszony o to, żeby powiadomić rejestr, z którego dostanie później informację, że znalazł się na liście tych właśnie niespokrewnionych dawców szpiku, potencjalnych dawców szpiku, po to, żeby nie robić nadziei chorej osobie, że znalazł się ktoś, a potem albo się ośrodek dawca szpiku nie może dodzwonić, albo ta osoba informuje, że zmieniła zdanie. Więc tu jest u nas edukacja i informowanie i taka świadomość tych osób. I tu muszę się pochwalić, że mieliśmy już kilka, a może nawet i kilkanaście osób, które i to wcale niedługo po zarejestrowaniu zostały dawcami. Kontaktowali się z nami, że mają taką ogromną satysfakcję, że uratowali komuś życie. Często, bo też chcę powiedzieć, że padają pytania, jaka jest metoda pobierania. U nas pobieramy te 10 ml, ale jeżeli by była dawca byłby zakwalifikowany, to najczęstszą metodą, ale nie jedyną, kiedyś pobierano, nakłuwano talerz biodrowy. Teraz najczęściej jest to separacja tych komórek macierzystych z krwi obwodowej, czyli to jest tak jak oddanie krwi, tylko różni się tym, że taka osoba jest najpierw przygotowywana, podawany jest czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste przedostają się do krwi obwodowej i z tego już na separatorach są wychwytywane. Więc jest to mniej obciążające, bo nakłucie talerza biodrowego to był krótki, ale jednak zabieg w znieczuleniu ogólnym. Dawca otrzymuje też legitymację zasłużonego honorowego dawcy szpiku i z tego różnego rodzaju przywileje ma, ale przede wszystkim jest pod stałą ochroną i taką też sprawdzany stan zdrowia tej osoby i też uświadamianie, że gdyby się okazało, że ten przeszczep się nie przyjął i byłaby konieczność ponownego pobrania, to czy wyraża zgodę i najczęściej te osoby oczywiście wyrażają zgodę, bo czasem jest tak, że trzeba dwukrotnie czy nawet częściej spróbować, żeby organizm podjął akurat właściwą reakcję na ten szpik, który otrzyma, na te komórki macierzyste.
2: SK Rzeszów News.
8: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
8: W ostatnich tygodniach wokół Rzeszowa nie brakowało tematów, które wywoływały gorące dyskusje. Od wotum zaufania i inicjatyw referendalnych, przez duże miejskie inwestycje, aż po plany rozwoju miasta na najbliższe lata. O aktualnej sytuacji politycznej, realizowanych projektach oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed stolicą Podkarpacia nasz reporter Tomek Widak rozmawia z prezydentem Rzeszowa.
1: Dziś w naszym studiu, w studiu Radia SK, gościmy prezydenta Rzeszowa, Konrada Fiołka. Dzień dobry, panie prezydencie.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Panie prezydencie, dzisiaj omówimy sobie kilka tematów, bo trochę się w ostatnim czasie nazbierało. Zaczniemy od wotum zaufania, absolutorium i referendum, bo to są takie tematy gorące, które ostatnio rozgrzały opinię publiczną. Tak. Nie tylko w Rzeszowie, na Podkarpaciu, ale w ogóle w całej Polsce, po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Krakowie. Panie prezydencie, ostatnie głosowanie w Radzie Miasta pokazało, że poparcie dla pana prezydentury chyba już nie jest tak jednoznaczne jak wcześniej, bo pojawiły się inicjatywy referendalne. Pierwsza inicjatywa zgłoszona przez radnego Strojnego, a druga przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan się do tego odnosi?
9: Oczywiście, szanowni państwo, naturalnym jest, że po wydarzeniach w Krakowie taka fala przez Polskę przechodzi, ale w Rzeszowie zupełnie inaczej niż w Krakowie, to przede wszystkim. I u nas nie ma prawdziwych powodów do referendum. Oczywiście w tych inicjatywach jest jeden powód, ja go nazywam ego Strojnego, czyli tak naprawdę ego jednego pana, który przegrał wybory i nie może tego znieść, i stąd od 2 lat jedyne, o czym marzę, to tylko właśnie, żeby zrobić to referendum. Że, a może się uda, a może się uda zrobić zamieszanie w mieście.
1: Czyli co, czyli to zemsta po prostu?
9: Tak, po prostu zemsta. I dlatego to jest zemsta Strojnego i dlatego tu nie ma żadnych powodów poważnych do referendum, szanowni państwo. A tylko takie powinny być, jeśli byśmy o takim czymś chcieli mówić. Rzeszów rozwija się bardzo dobrze, przybywa nam mieszkańców, już w ostatnim roku przybyło ich ponad 1000. Przybywa miejsc pracy, otworzyliśmy niedawno nową fabrykę dawnego Zelmera, otworzyliśmy Collins, są inwestycje norweskie, belgijskie, wreszcie Pratt inwestuje kolejne 100 milionów. Co chwilę przybywa tych miejsc pracy, przybywa mieszkańców tych młodych, którzy się do Rzeszowa zapisują na edukację, na studia. Realizujemy największe inwestycje w historii tego miasta w jednym czasie. To jest skończona Wisłokostrada za 200 milionów, Bieniawskiego Armii Krajowej za 60. Realizujemy teraz największą w historii inwestycję drogową w Rzeszowie, czyli połączenie krakowskie z warszawską, właśnie przez tereny też przemysłowe, gdzie będą miejsca pracy i są stadion, kilkadziesiąt szkół, które czekały na swój rozwój. Naprawdę nie mówię już o terenach zielonych, o inwestycjach czy działaniach kulturalnych, sportowych. Bardzo dużo się dzieje. Tych inwestycji jest rzeczywiście ogromna ilość. No i to jest najgorszy moment, kiedy można mówić o jakichś zamieszaniach typu referendum, czyli tak naprawdę zakłócenie rozwoju miasta. Przed nami w zasadzie 2,5 roku kadencji. Lepiej skupić się na tym, żeby pracować na rzecz miasta. Akurat ten jeden pan niczego przez ostatnie lata dla miasta nie zgłosił. Natomiast na szczęście są radni, którzy chcą współpracować i nawet jeśli są z opozycji, to współpracują. Mówimy o pakcie rzeszowskim na rzecz inwestycji. Myślę, że będziemy w najbliższym czasie mocno na ten temat też dyskutować, bo warto robić pewne rzeczy, tak? Mamy przed nami na przykład akwapark do rozpoczęcia budowy, bo już mamy pozwolenie na budowę.
1: A to o tym też porozmawiamy za chwileczkę.
9: Jest co robić i lepiej na tym się skupić.
1: Tak, ale jeszcze pozostając w temacie referendum, pozwoli pan, że zapytam o to, bo opozycja zarzuca panu między innymi złą sytuację finansową miasta, brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach, i nierozliczenie się z wyjazdów zagranicznych. To przejdźmy po kolei.
9: Bardzo proste. Zadłużenie miasta jest oczywiście i klucz w tym obszarze polega tylko na tym, żeby pożyczać pieniądze na inwestycje. Nie przejadać ich, nie pożyczać, żeby przejeść, tylko żeby inwestować. I tak się dzieje w Rzeszowie. Inwestujemy we wspomniane drogi, miejsca pracy, tereny uzbrojone, czy takie rzeczy jak stadion. Jeśli mamy szansę na przykład dostać 100 milionów na stadion, ale drugie 100 milionów potrzebujemy, żeby go zrealizować, to potrzebujemy pożyczyć. Ale przede wszystkim nie pożyczamy na całość, pożyczamy na część, pożyczamy po to, żeby coś się działo, żeby to się rozwijało. Podobnie na przykład na Wisłokostradę. Znów połowę otrzymaliśmy z zewnątrz, udało mi się te pieniądze pozyskać, a drugą połowę trzeba było pożyczyć. No ale pożyczamy na infrastrukturę, prawda? Co więcej, ci sami radni, którzy mówią, że nie jest zadłużenie, no głosowali za tym, tak? No to sorry, przepraszam, ale jak się za czymś głosuje, to potem się nie wypomina, a oni podnieśli rękę za Wisłokostradą, czyli za pożyczką na połowę, ale potem mówią, że jest zadłużenie. No trzeba być tutaj w porządku. I oczywiście to jest ten element. Jeśli chodzi o element typu transparentność, to jest oczywiście słowo wytrych, które zawsze się powtarza, nic za tym nie stoi. Ci radni już 2,5 roku w zasadzie ciągle komisję śledczą wobec mnie robią, ciągle szukają, ciągle coś tam myślą, że znajdą i przez 2,5 roku nic nie znaleźli. To jest najlepszy dowód na to, że nie ma żadnych nietransparentnych działań czy jakichś takich, które by należało piętnować. Co więcej, od 1 lipca dosłownie za chwilkę wchodzi w Rzeszowie i w urzędzie naszym taki już oficjalny publiczny rejestr wszystkich umów, więc można będzie, nawet każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zajrzeć, sprawdzić wszystko i będzie to dostępne online, więc no, nie ma już niczego bardziej transparentne. Poza tym powołałem wiele rad społecznych, które współzarządzają miastem, od kultury po młodzież, i oni mają dostęp do wszystkiego i współpracują z Rzeszowem. Co więcej, przedsiębiorcy i naukowcy wspólnie z nami pisali strategię rozwoju miasta, więc trudno o większą transparentność. Wreszcie wyjazdy, no przepraszam, 3,5 godziny w zeszłym roku wyjaśniałem, tłumaczyłem radnym, na czym to wszystko polega. Oni już dzisiaj doskonale wiedzą, a oczywiście powtarzają to samo, żeby dalej wymyślić jakiś pretekst, ale od samego początku mówię, to są tylko wymyślone preteksty do czegoś. Doskonale wiedzą, nawet opozycyjny radny Rafał Kulik sam przyznał, że dzięki wyjazdom zagranicznym w delegację mógł znaleźć pomysły na to, jak usprawnić miasto, na przykład małe ronda na Słocinie, i to jest najlepszy przykład, że warto. Byliśmy zresztą razem na targach lotniczych, potem pojawiają się inwestycje w lotnictwa, więc nowe miejsca pracy. To jest dosyć proste. No i taka jest odpowiedź. Na wszystko mamy dane, odpowiedź, fakty, a najważniejszym jest to, że miasto rozwija się prawidłowo.
1: No, ostatnio była zadyma z tym referendum, no ale mimo wszystko wotum zaufania przeszło. Co prawda ledwo, bo ledwo, ale przeszło. Dzięki właśnie głosowi posła PiS, właśnie radnego PiS, Andrzeja Szlachty. No i za to mu się chyba oberwało, bo teraz już widzę, że go chyba zawiesili w prawach członka.
9: Słusznie,
1: jak pan się do tego odnosi?
9: Słusznie pan redaktor wspomniał. Pan Andrzej Szlachta jest przede wszystkim bardzo zasłużonym dla Rzeszowa politykiem. Był właśnie kilkanaście lat posłem, szefem Komisji Finansów Publicznych całego kraju, ale dbał bardzo o to, żeby do Rzeszowa również trafiały środki. Był prezydentem Rzeszowa. Również dbał o to, żeby pozyskać środki chociażby na halę dzisiejszą na Podpromiu. Ma wiele zasług dla miasta. Jest po prostu rzeszowskim patriotą. No nie mógł słuchać tych głupot i tych niezbyt takich prawdziwych argumentów, bo ja rozumiem politykę. No, powiedzmy, opozycyjne kluby, PiS, Razem dla Rzeszowa muszą głosować przeciw, bo im się tak wydaje, że są opozycją, to muszą. No, ale są jeszcze poza tym, że się z opozycją, fakty i poza tym przede wszystkim dobro miasta. I pan Andrzej docenił to dobro miasta. Uważał, że nie może działać wbrew sobie, bo dla miasta najważniejsza jest stabilność. Właśnie realizowanie kolejnych inwestycji, kolejnych ważnych spraw dla miasta, a nie robienie zadymy. Bo teraz robienie pół roku zadymy, później ewentualnie jakieś wybory, to tak naprawdę za chwilę kończy się kadencja i co? Tracimy czas. Proszę spojrzeć na Kraków. Najpierw 2 lata poprzedni prezydent niewiele zdążył jeszcze zrobić, teraz rok na referendum i wybory stracą i zostanie im 2 lata i co zdobi nowy prezydent? Też nie zdąży nic przez 2 lata.
1: Zapewne nic nie zrobi.
9: No dokładnie, proste. Dlatego szkoda robić zadymy, lepiej pójść do przodu. Mamy parę rzeczy przygotowanych, mamy jeszcze 2,5 roku, pracujmy. I cieszę się, że pan Andrzej Szlachta chce to robić. Umówiłem się właśnie z nim i to jest w zasadzie jego inicjatywa, żeby powołać taki rzeszowski pakt inwestycyjny, umówić się właśnie w tej, nawet tą Radą Miasta tak rozchwianą i rozedrganą i podzieloną. Umówmy się na najważniejsze rzeczy dla Rzeszowa, żeby je zrobić przez te 2,5 roku. I za 2,5 roku będą zrobione, będziemy się cieszyć. A za 2,5 roku wyborcy rzeszowscy, mieszkańcy rozliczą i prezydenta, i radę w wyborach.
1: Dobra, to zostawiamy ten temat, stawiamy kropkę. Przechodzimy do kolejnego tematu, który pan już zresztą tak wspomniał, czyli PCL-a, bo to jest też jedna z największych inwestycji. Ostatnio właśnie duże emocje wywołała właśnie sprawa zamiany nieruchomości związanej właśnie z terenami wokół PCL-a. Zwolennicy porozumienia przekonują, że no, miasto mogło pozyskać strategiczne tereny przy PCL-a bez wydawania dziesiątek milionów złotych. Dlaczego pana zdaniem ten projekt spotkał się z tak dużym oporem?
9: Myślę, że z niedoinformowania. Przede wszystkim z jednej strony chyba my, ci, którzy odpowiadają za ten proces zamiany, za chwilkę o tym opowiem, nie do końca być może wszystkie informacje szeroko przekazaliśmy. Przekazaliśmy radnym, przekazaliśmy decydentom. Być może trzeba było przekazać szerzej społeczeństwu. Wydawało nam się to dosyć jasne, ale właśnie przeciwnicy, którzy znów pan Strojny razem z Rzeszowa, żeby zrobić zadymę, wyolbrzymili i mocno pomanipulowali faktami. W ten sposób trochę nastawili część mieszkańców przeciwko. Teraz zadaniem naszym jest to wszystko od początku wyjaśnić. A prawda jest dosyć prosta. Mówimy o PCL-a. Słusznie pan redaktor wspomniał o największej naszej inwestycji. Dosłownie wczoraj byłem na przeglądzie budowy. Pięknie już kończona jest nawierzchnia do obiegów. Trawa się zazielenia. Na barierki, krzesełka na trybunach, wykończenia w środku. Naprawdę jest pięknie. Jest cudowna ta inwestycja. Ale trzeba też powiedzieć wprost, że jak się wychodzi z głównego budynku, to niestety Resowia kiedyś sprzedała te tereny i teraz po wyjściu z głównego budynku w zasadzie wchodzimy na ogrodzenie sąsiada.
1: Czy no tego... jest problem.
9: No jest duży problem i dlatego o tym mówimy od samego początku. Naprawmy tą sytuację, zamieńmy się działkami z tym, kto jest właścicielem tych działek zaraz przy stadionie. To nie ani wina miasta, ani prezydenta, ani tego dewelopera, po prostu kupił od Resowi kiedyś, żeby klub mógł ratować finanse. A dzisiaj warto to zmienić. Dzisiaj warto właśnie temu pięknemu stadionowi dać trochę przestrzeni, żeby nie wychodzić z budynku głównego prosto na ogrodzenie, czy na bloki, jakby tam miały kiedyś powstać. I stąd chcieliśmy zamienić te tereny. A zamienić tereny z placem Balcerowicza, ponieważ jest brzydki, jest niefunkcjonalny, umiera i dobrze jest tam, żeby pojawiła się dalej funkcja handlowa i to zabezpieczamy w tych uchwałach, że na parterze będzie otwarta przestrzeń handlowa, a na górze mogłyby być to, co oczywiście chciałby zrobić deweloper, no bo ma tereny przy Resowi, czyli wybudować mieszkania, apartamenty, móc nimi dysponować. No i to dokładnie by było, jak powiedziałem,

0: płyniem do mieszkańców z precyzyjną informacją, że tam może być fajne miejsce handlowe, mogą być też mieszkania, to się da pogodzić, a jednocześnie Resowia może mieć teren, bo za chwilę będziemy ten stadion otwierać i wszyscy się przekonają i ci, co dzisiaj nakręcili na czele z panem Strojnym tą walkę z tą zamianą, przekonają się, że wyjdą na ogrodzenie sąsiada, że zaraz przy stadionie jest ogrodzenie, zaraz przy stadionie może być blok. Czy o to chodzi? No pewnie, że nie. I tu naprawdę chodzi o interes miasta, tak jak mówię od początku, a nie, że temu czy innemu prezydentowi przeszkodzi, czy wjechać na ambicje, czy podłożyć nogę. No zupełnie bez sensu.
1: To kiedy możemy spodziewać się jakiejś decyzji w sprawie PCL-a?
0: Myślę, że trudno mi powiedzieć o decyzjach. Na pewno okres wakacyjny będziemy chcieli w takim razie poświęcić na jeszcze informowanie mieszkańców. Być może zrobimy taki ładny okrągły stół, jak tu w redakcji Eski, i zaprosimy do okrągłego stołu wszystkich i może uda się to porozumieć. Bo rozumiem, że mieszkańcy chcieliby mieć fajne, nowoczesne miejsce handlowe i to obiecałem też, że to będziemy robić i zadbamy, ale wydaje się, że można to jeszcze jakoś pogodzić.
1: Czyli co, wrzesień, październik?
0: Wrzesień, październik.
1: Dobra, kolejna kwestia. Pański poprzednik, Tadeusz Ferenc, bardzo mocno rozszerzał granice Rzeszowa. Poszerzał je o kolejne miejscowości, włączał te kolejne miejscowości do Rzeszowa. Proszę powiedzieć, czy tutaj są jeszcze jakieś możliwości, żeby to zrobić, czy już raczej macie związane ręce?
0: Ja raczej nie widzę takich możliwości. Słusznie pan wspomniał, że pan prezydent Ferenc powiększył Rzeszów, a ja teraz muszę go urządzić. To znaczy te tereny przyłączone musimy urządzić, zurbanizować, zrobić drogi, tak jak mówiłem o tych wielkich części budować szkoły, na przykład teraz projektujemy kolejną na Budziwoju. A więc to jest moje zadanie, urządzić te tereny. Powiększać już chyba nie ma co. Zresztą tak naprawdę za chwilkę prawdopodobnie wejdzie też ustawa nowa, która uczyni z Rzeszowa taką rodzącą się metropolię. Więc my już musimy na Rzeszów patrzeć szerzej. Nie tylko granicami, ale także tym otoczeniem i gminami wokół. Wszyscy razem będziemy stanowić taki obszar metropolitalny. To Rzeszów, prawdziwy Rzeszów, to tak naprawdę można powiedzieć, że od Głogowa po Boguchwałę, tak? Od Sędziszowa prawie pod Łańcut. Zatem to jest myślenie o Rzeszowie jako metropolii, która jest miastem dosyć dużym, na szczęście nie za dużym. W przypadku Rzeszowa pełni funkcje metropolitalne, czyli właśnie te wszystkie duże, poważne rzeczy, które świadczy dla mieszkańców duże miasto, od tych drobnych usług komunalnych, jak woda, ścieki, aż po te takie wysokiego rzędu. Opera, teatr muzyczny, właśnie czas wolny, aquapark, stadion i wszystko to na najwyższym poziomie. To jest zadanie metropolii, no i patrzenie na miasto jako szersze, bo przecież ktoś, kto dzisiaj mieszkał w Rzeszowie, a jutro kupi sobie szeregówkę w Głogowie, tak naprawdę nadal jest mowa o Rzeszowie, o tej funkcji stolicznej, regionalnej. Dlatego tak na to musimy patrzeć. Zatem pewnie granic już ruszać nie będziemy.
1: No nawet chyba nie macie jak, bo poszczególne gminy, które są wokół Rzeszowa, tam mieszkańcy chyba się burzyli, protestowali i nie chcą.
0: Burzyli się, protestowali. Wie pan, ja też pamiętam, jak się burzyli, protestowali w Białej czy w Budziwoju. 92% było naprzeciwko, a dzisiaj nikt sobie nie wyobraża być gdzie indziej. Tak? Dzisiaj ludzie tam się przeprowadzają. Dzisiaj Budziwój ma prawie za chwilę 10 tysięcy ludzi, Biała zwiększona, Drabinianka jest największym osiedlem już teraz w Rzeszowie. Sama nazwa co mówi, prawda? Kiedyś tereny wiejskie, a dzisiaj de facto największe osiedle w Rzeszowie. Słocina, Załęże, te pierwsze dwa przyłączone sołectwa, tam przecież jest ogromna urbanizacja, pojawiły się drogi, szkoły, boiska, stadiony, to wszystko, za chwilę żłobek otworzymy na Słocinie, w dawnym naszym pałacyku i park będzie dla wszystkich udostępniony, więc nikt sobie nie wyobraża, że już mogłoby być inaczej. Dlatego ta opinia mieszkańców się zmienia, ale tak jak mówię, to już nie o to chodzi, żeby przyłączać, żeby działać coś na siłę. Dzisiaj Rzeszów w zasadzie ma już 199 436 mieszkańców, a więc nawet już ta gusowska liczba rośnie. Prawie 200 tysięcy wedle gusowskich norm. Normalnie mieszkających ludzi jest tutaj ponad 220 tysięcy. Zatem już nie musimy poszerzać granic, ale warto, żebyśmy w tych granicach miasto dobrze urządzili, patrzyli na Rzeszów metropolitalnie, czyli znacznie szerzej z terenami przyległymi, jak mówię.
1: Dobrze. Panie prezydencie, kolejny temat. Ostatnio pojawiła się kwestia przejścia przez tory kolejowe na osiedlu Zawiszy Czarnego. Mieszkańcy od lat walczą o bezpieczne połączenie dwóch części osiedla. No i tak, ponad dekady właściwie mieszkańcy słyszą zapowiedzi budowy bezpiecznego przejścia przez tory. Dlaczego realizacja tej inwestycji tak się przedłuża, tak długo trwa?
0: Właśnie dlatego, o czym powiedział pan redaktor, bo to przejście przez tory, czyli tak naprawdę...
1: Zgodnie z PKP.
0: Tak, to jest kluczowe.

0: Godnienia z PKP, które przypomnijmy, że akurat przez minione lata akurat realizowało podkarpacką kolej aglomeracyjną, a więc też modernizowało swoje tory, budowało nowe zaplecze, niekoniecznie wiedziało i gdzie i jak chce przepuścić to przejście. Po drugie, Rzeszów zmagał się z brakiem terenów. Kiedy ja przyszedłem do ratusza, okazało się, że nie ma wyjścia z tego projektowanego przejścia, bo na drugiej stronie nie mieliśmy terenów. Dopiero moje negocjacje z właścicielem tego terenu, trochę zachęta, a trochę przyciśnięcie, spowodowało, że po roku pozyskaliśmy ten teren, dokończyliśmy projektowanie, teraz na szczęście już skończyliśmy projektowanie i w zasadzie co nam zostało? No tylko znaleźć na to pieniądze. Przewiduję, że znajdziemy te pieniądze w przyszłorocznym budżecie, bo to przejście rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Ale tak naprawdę, szanowni państwo, jeśli mówimy o kolei, to rzeczywiście dla Rzeszowa to jest szczęście, że podkarpacka kolej aglomeracyjna powstała. Cieszymy się, że jeżdżą pociągi do Rzeszowa, bo liczymy, że będzie więcej mieszkańców pod Rzeszowa nimi jeździć i mniej wtedy będzie też aut wjeżdżających do Rzeszowa, a przypominam, że wjeżdża ich dziesiątki tysięcy dziennie do Rzeszowa, zatem rozwój kolei nas cieszy, ale oczywiście musimy też integrować nasz system transportowy z kolejowym. Widzicie państwo, budowaliśmy wiadukt największy w historii Rzeszowa w ciągu Wisłokostrady nad torami. Wybudowaliśmy i budować będziemy wiadukt nad torami w ciągu ulicy właśnie między Warszawską a Krakowską, więc także kolejny. Wbudowaliśmy przejazd pod torami na Batorego, a więc próbujemy to integrować. Pozostanie nam jeszcze przejazd w ciągu płaskiego, no i to przejście na pewno ważne, ponieważ osiedle architektów jest dosyć liczne. Rozumiemy, że idą ludzie bardzo często, czy do usługowych części sklepów, na basen, czy do miasta, do autobusów tamtędy i bezwzględnie jest to dla bezpieczeństwa potrzebne. Cieszę się, że mamy już skończony projekt, teraz pozostało tylko lub aż szukać pieniędzy, ale zazwyczaj znajdujemy, więc to jest dla mieszkańców, myślę, dobry sygnał. Ale mówię o tej kolei tak w szerszym kontekście trochę, bo to właśnie jest życie miasta i liczę na to, że akurat ten element w najbliższym czasie zrobimy tak, jak wszystkie do tej pory, mimo że czasem trwały długo, zrobiliśmy. Proszę przypomnieć sobie Wisłokostradę. 25 lat czekaliśmy na stadion. Dokładnie w tym roku minie 20 lat, jak się pojawiła pierwsza uchwała. A więc doprowadzamy często wieloletnie oczekiwane projekty do szczęśliwego końca. I myślę, że tu mieszkańcy mogą nam zaufać. Skoro powiedzieliśmy, że zrobimy i mamy już projekt, czyli najgorsze za nami, to teraz to wykonamy.
1: Okej, ja tylko do tego tematu z Zawiszy Czarnego osiedla dodam, że kolej wydała już pozytywną opinię dla tego przedsięwzięcia, więc no teraz chyba ruch po waszej stronie.
0: Tak jest, tylko jak powiedziałem, już pieniążki zostały i realizacja.
1: Okej, dobra. To teraz wspomniany już aquapark przez pana prezydenta, bo mam wrażenie, że temat trochę ucichł ostatnio.
0: No właśnie.
1: Na jakim etapie to jest?
0: Ucichł.
1: Było głośno, że opracowujecie jakiś plan, nagle to ucichło, więc na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja?
0: Proszę się nie martwić, drodzy słuchacze, ja aquaparko nie odpuszczę. Nie odpuszczę, choć widzę, że część radnych na czele z panem Strojnym chcą go zablokować, oczywiście znów, żeby prezydentowi przeszkodzić.
1: Jakie mają argumenty?
0: Że mieszkańcy nie chcą. Ostatnio usłyszałem od pana Strojnego na sesji, że to nieprawda, że mieszkańcy chcą aquaparku. No, nie wiem, skąd on to wziął. Wiem, że nie jest Rzeszowa i może mniej czuję mieszkańców, ale ja jestem o tym głęboko przekonany i nie odpuszczę. I mówiąc na tym etapie, gdzie jesteśmy, więc walczył będę dalej. Na najbliższej sesji 7 lipca pojawi się kolejne dwie uchwały o tak zwana uchwała powierzenia zadania spółce i dzierżawy terenu spółce, bo chcemy tymi dwoma uchwałami już uruchomić działania spółki. Czyli co mamy? Mamy teren, mamy projekt, można już zobaczyć na geoportalu
1: wizualizację,
0: w sensie jak jest wrysowany już aquapark, można zobaczyć wizualizację na naszych stronach. Mamy pozwolenie na budowę, co najważniejsze, mamy spółkę, więc teraz dwie uchwały o powierzeniu spółce zadań, jak przejdą, to spółka rozpoczyna rozmowy z bankami na temat finansowania. No, mówiąc też szczerze, w tle my już je trochę prowadzimy z bankami. Mamy pierwsze deklaracje ze strony banków finansowania. Oczywiście, tak jak mówimy, spółka pożyczy pieniądze i weźmie kredyt na jego realizację, spółka będzie spłacać, oczywiście miasto będzie to w jakiś sposób gwarantować. Więc zostaje nam ostatni etap, żeby zrealizować nasze marzenie. Mamy jeden z najlepszych projektów w Europie, mamy super teren, mamy dobre skomunikowanie. Pozostaje nam tylko dwie uchwały w lipcu. Patrzcie Państwo, także i Wasza redakcja, i rozliczajcie radnych, czy głosowali za, kto jest za, bo Wy macie dotarcie do wielu młodych mieszkańców Rzeszowa także, więc wspierajcie proszę też tą akcję i mówcie, co młodzi ludzie oczekują, bo ta presja jest potrzebna, żeby ci radni, którzy chcą zablokować, żeby im się to nie udało i żebyśmy mogli ruszyć. A został ostatni krok. Pozyskanie finansowania, na co mamy już wstępne obietnice, no i realizacja. Zatem naprawdę jesteśmy blisko. No
1: to gdybym Pana dzisiaj poprosił o deklarację, kiedy ten akwapark finalnie powstanie, kiedy do niego wejdziemy, kiedy wejdziemy w jego mury, to jaka data?
0: Jeśli Państwo radni przegłosują w lipcu tą uchwałę.
1: Zakładamy, że
0: przyjmą. A zagłosują, że przyjmą. W tym roku ogłosimy przetarg na realizację i zrealizujemy i zbudujemy w 2 lata. A więc załóżmy, że przetarg i wszystko będzie trwało jeszcze pół roku jego rozstrzygnięcie, a realizację będziemy mieć 2728. W 2029 przełom 28-29 otwieramy.
1: Okej. Okay,
0: okay. Także już można kąpielówki kupować.
1: Okej. Okay. Dobra, aula miejska, kolejny temat, tak. Bo to jest też kolejna duża inwestycja w naszym mieście. Projekt miał być jedną z najważniejszych inwestycji kulturalnych w centrum Rzeszowa, no ale zwycięzca konkursu architektonicznego wycofał się ostatnio z opracowania dokumentacji projektowej tej inwestycji. No i co teraz zrobicie?
0: Tak, wycofał się, żałuję, bo rzeczywiście komisja konkursowa wtedy przez SARP rekomendowana wskazała ten projekt. On był niezwykle nowatorski na współczesne czasy, odpowiadał współczesnemu budownictwu i szkoda, że projekt, no a może dlatego, że młody, może dlatego, że nie miał jeszcze doświadczenia, miał fajną wizję, ale chyba nie do końca wiedział, jak to na fakty przełożyć. Po 2 latach negocjacji i nawet obiecania z naszej strony, że trochę zwiększymy mu koszt tego projektowania, to się wycofał i szkoda, bardzo żałuję, no ale to niezależne od nas. Natomiast w tej chwili przed nami decyzja taka, czy rozmawiamy z kolejnym projektodawcą, który zajął 2. miejsce i to analizujemy w tej chwili i ofertę, i ten projekt, i sprawdzimy, poddamy ocenie społecznej, myślę.
1: Czyli jest możliwość, że druga osoba,
0: tak,
1: która była w kolejce w tym przetargu,
0: że wejdzie ze tamtego. Tak.
1: Czyli nie trzeba będzie ogłaszać nowego.
0: Być może nie będzie trzeba ogłaszać nowego. Ja osobiście, ale tu dyskutujemy jeszcze wewnątrz w ratuszu, ja jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby nie ogłaszać nowego. Wiem, że Robert Kult jest też chyba nie za tym, żeby był nowy, ale też część naszych urzędników uważa, że najlepiej, najtransparentniej byłby nowy. Wszystko zależy od tego, jak ocenimy drugą ofertę, czy jest realna i czy jest odpowiadająca naszym potrzebom.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do ogólnego podsumowania inwestycji, które udało się zrealizować w Rzeszowie w tym w pierwszym półroczu tego roku. Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować, a co jeszcze przed nami, panie prezydencie?
0: Najważniejsze, co otworzyliśmy, czyli drogi, połączenie Wieniawskiego z Armii Krajowej, plus te 2 rądka, co ostatnio. Widać już, jak istotnie inaczej ruch się rozkłada. Te osiedla na wschodzie Rzeszowa zyskały alternatywę i to jest znaczący postęp. Mamy otwartą Wisłokostradę, oczywiście największą w historii do tej pory naszą drogową inwestycję, która również uwalnia z kolei w części rondo Pobitno. Za chwilę zresztą projektujemy bypassy na Pobitnym, a równolegle rozstrzygniemy w tym roku przetarg na już koncepcję drogi z Krasnego do Załęża, czyli północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa i ją będzie realizować Generalna Dyrekcja wspólnie z nami w najbliższych latach. A więc można powiedzieć, że łącząc to jeszcze z drogą krakowska-warszawska, o której wspomniałem, północ miasta mamy, jak ja to mówię, otrzepując ręce, załatwioną. I to jest duma w zasadzie, którą mogę po połowie tego roku ogłosić, choć część jeszcze rzeczy będzie się działa, bo przecież krakowska-warszawska w tej chwili kończy się projekt. Strabag wygrał realizację tej drogi, składa projekt, a jednocześnie za chwilę koparki wjadą i już będziemy budować, no więc pewne rzeczy będą trwały, ale można powiedzieć, północ jest załatwiona. Natomiast przed nami południe i to jest najważniejsze zadanie w tej chwili, I to jest duma. Jeśli chodzi o drugą dumę, mówiąc, co możemy powiedzieć w połowie tego roku, na pewno szkoły. Zawsze szkoły to jest mój konik taki numer dwa zawsze, bo to jest kwestia edukacji i przyszłości miasta. Oddaliśmy, jest wyremontowane trzecie liceum, w zasadzie skończone. Rozbudowa 21 tak długo czekała na rozbudowa szkoły z poziomu szkół elektronicznych, bo potrzebujemy kadry fachowe dla naszego przemysłu. To są te, które oddaliśmy w tym roku, ale rozpoczęliśmy na przykład 9 liceum, potężną inwestycję, też już wyjątkową, bo z miejscem schronienia po raz pierwszy w historii najnowszej budujemy już takie rzeczy też w Rzeszowie i adaptujemy pod schrony, budujemy nowe, tam będzie nowe skrzydło zupełnie.
1: I tutaj pozyskujecie jakieś dofinansowanie,
0: tak,
1: pewnie?
0: Tak, już dokładnie, ochrony ludności cywilnej, tak, dokładnie. Już tu też pozyskaliśmy środki, więc tam będzie inwestycja za ponad 40 milionów, a to szkoła, liceum, w którym mamy międzynarodowe kształcenie, międzynarodową maturę również będzie na nowoczesnym poziomie. Więc edukacja to numer dwa. Numer trzy to na pewno stadion, jeszcze nie otwarty, ale w zasadzie gotowy. I to jest perełka, myślę, że pokazaliśmy w ten sposób, że w Rzeszowie mogą takie obiekty powstawać i to jest na miarę dumy rzeszowian i to jest na pewno numer trzy. I szereg innych sportowych, bo przecież mniejsze stadiony jak Budziwój nie tak dawno, ale
1: osiedlowe, tak?
0: Ale tak, ale budujemy teraz na Granicznej i za chwilę fajne sztuczne boisko. Oddaliśmy piękne boiska przy szkole podstawowej numer 23, przy 8 liceum niedawno, więc to są mniejsze, większe, średnie sportowe inwestycje i to bardzo cieszy i to spektrum się poszerza. No, w roku Miasta Sportu, Europejskiego Miasta Sportu, to jest istotne, żeby takie obiekty się pojawiały. I cóż, realizujemy potężną inwestycję związaną z rozbudową oczyszczalni ścieków, poprawą technologii oczyszczania, modernizacji ściekowych magistral i wodnych też, w ujęciu wody, modernizacja ujęcia wody. To wszystko po to, żeby mógł Rzeszów się rozwijać, czy żeby mógł przyjąć większą ilość wody, żeby nowe bloki, nowe miejsca pracy, nowe hale fabryczne miały dostęp do wody i mogły oddać ścieki, żeby być można było je przyjąć, przerobić, oczyścić i tak dalej. Dla kolejnych inwestycji w Rzeszowie niezwykle istotna rzecz, bo oczyszczanie ścieków już mieliśmy w zasadzie pełną. To jest ćwierć miliarda złotych na coś, co jest w ziemi, coś, czego może nie widać, ale niezwykle istotne dla przyszłości Rzeszowa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i wakacyjnie pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: Dzięki.
0: Do zobaczenia.
2: Muzyka się żyje.
3: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
4: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam między innymi takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej.

0: mieszkanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
6: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
7: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
11: I po reklamie.
12: Rzeszów na czasie.
13: Michał Userkis. Koncerty, spektakle performatywne i warsztaty teatralno-muzyczne. Takie m.in. atrakcje czekają na Was dziś podczas Europejskiego Stadionu Kultury. Zaprasza Dorota Rachelska ze Strady Rzeszowskiej.
14: To jest festiwal wyjątkowy. Nie ma takiego drugiego. Będzie można zobaczyć na scenie takie połączenia, o których myślę, że nawet się nam nie śniło czasem.
13: Szczegółowe harmonogramy macie na stronie Strady Rzeszowskiej. A jeśli kochacie filmy na wielkim ekranie, to kolejną edycję kina plenerowego przygotowała dla Was rzeszowska Zorza. Seanse odbywają się po zachodzie słońca w weekendy do połowy września. Szczegółowy repertuar macie na oficjalnej stronie kina.
15: Muzyką się żyje.
16: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę, a jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
11: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
12: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
17: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
11: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łódź szczęścia.
16: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Typasz Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gorąco.

0: zielawo są.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu, przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
9: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
8: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak. Bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Aloha lato, wskakuj do Parku Wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego na www.hotelswing.pl.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
16: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.
1: Radio SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Przed nami pierwszy w historii Beach Pro Tour Futures Rzeszów. Od 2 do 5 lipca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie sportowej plaży przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie. Na międzynarodowej arenie wystąpią siatkarze plażowi z całego świata, wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Zaprasza Radio SK.
7: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie, wie, wie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
21: I po reklamie.
0: Rzeszów na czasie.
21: Michał Serkis. To propozycja dla fanów filmów na wielkim ekranie. Rzeszowskie piwnice organizują seans pod gołym niebem. Tym razem na Skwerze Kultury odbędzie się pokaz ponadczasowego tytułu Rzymskie Wakacje. Komedia opowiada o księżniczce, która na jeden dzień postanawia wymknąć się ze swojego otoczenia i samodzielnie odkryć uroki wiecznego miasta. Seans rusza 23 lipca o 21 nad wejściem do rzeszowskich piwnic. Zajęcia plastyczne, wokalne i warsztaty filmowe to m.in. takie atrakcje na lato czekają na najmłodszych mieszkańców Strzyżowa. Dom Kultury Sokół oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie przygotowała dla Was pełno atrakcji. Szczegóły i harmonogram znajdziecie na stronie Domu Kultury.
22: Muzyka się żyje.
23: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie Wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt Waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzacja.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też. To poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja
1: niedzielę
0: was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę.

0: aplikacji mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
4: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
8: MediaMarkt. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
3: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
2: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
4: Ale paluwa, co?
2: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój. Tak

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Przed nami pierwszy w historii Beach Pro Tour Futures Rzeszów. Od 2 do 5 lipca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie sportowej plaży przy zespole szkół numer 1 w Rzeszowie. Na międzynarodowej arenie wystąpią siatkarze plażowi z całego świata, wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Zaprasza Radio SK.
12: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto!
15: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: A o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: Też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodź radzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
4: Czy 100 metrów od sceny?
5: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Gorąco.

0: KFC. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: I po reklamie.
3: Rzeszów na czasie.
4: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają uczestnikom wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który odbędzie się 12 lipca w Głogowie Małopolskim koło Rzeszowa, mówi jego organizator Jacek Gut.
5: Przyszykowaliśmy ponad 6-kilometrową trasę. Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się. Wiele przeszkód też zbudujemy, przygotowujemy. Między innymi fajną, dużą zjeżdżalnię.
4: W planie także jednokilometrowy przeszkodowy bieg dla dzieci oraz strażacki tytan z torem sprawnościowym dla strażaków. Zapisy trwają.
6: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
7: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
6: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
8: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
6: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
9: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwostka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej. Rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę.
9: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega.
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
10: Stłuczka, kolizja. A może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
15: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
18: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana.
20: Kobieta wydobyta spod gruzu, to po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
21: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
20: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
22: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, zaczynają się
2: kulami. Nie ma, no nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować, ale najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Gorąco.

0: KFC. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Przed nami pierwszy w historii Beach Pro Tour Futures Rzeszów. Od 2 do 5 lipca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie sportowej plaży przy zespole szkół numer 1 w Rzeszowie. Na międzynarodowej arenie wystąpią siatkarze plażowi z całego świata, wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Zaprasza Radio SK.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: I po reklamie.

0: Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.
1: To promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: I po reklamie.
4: Rzeszów na czasie.
5: Michał Userkis. Wakacje oficjalnie wystartowały, a z nimi nasza radiowa trasa SK Music Tour na Podkarpaciu. I tak już na początku lipca meldujemy się z naszą ekipą w Dębice w ramach Dni Miasta. A o tym, co na Was czeka, mówi Mateusz Kutrzeba, burmistrz Dębice.
6: W piątek mamy gwiazdę wieczoru w postaci Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę idziemy w tematy folkowo-muzyczne, czyli kończymy koncertem zespołu Zakopower. Po koncercie czeka nas pokaz fajerwerków, a przed koncertem bezpośrednio zorganizujemy dla mieszkańców miasta profesjonalny pokaz mody kolekcji folkowych.
5: Impreza w dniach 3-4 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej w Dębice.
7: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
8: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
7: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
9: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Bolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Klawisz i w Radio SK gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK, nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: I po reklamie.

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie.

0: 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dancefloor, transmisje sportowe 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP 1 i w TVP Sport.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
4: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmi ci pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
3: Michał Serkis, prawie 300 wydarzeń kulturalnych czeka na Was podczas lata w Rzeszowie, a to w ramach akcji Atrakcje na wakacje. Szczegóły na rzeszów.pl. Przełomy w kulturze to hasło cyklu spotkań, które proponują Wam rzeszowskie piwnice. Podczas pierwszego z nich piwnice będą gościć Jerzego Bralczyka, językoznawcę, eksperta poprawnej polszczyzny, znawcy języków mediów, reklamy i polityki. Podczas spotkania porozmawiacie o tym, jakie przełomy nastąpiły w języku polskim, jak dziś porozumiewamy się w życiu codziennym, w jaki sposób wpływa na nasze życie język medialno-reklamowy oraz język polityki. Spotkanie rusza 8 lipca o 18 w rzeszowskich piwnicach. Wejdziecie za darmo.
4: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S-Trójce w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
1: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
15: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
16: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
21: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
23: I po reklamie.
24: Ja się

0: Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
1: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: Imy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość. Przed nami pierwszy w historii Beach Pro Tour Futures Rzeszów. Od 2 do 5 lipca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie sportowej plaży przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie. Na międzynarodowej arenie wystąpią siatkarze plażowi z całego świata, wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
9: I po reklamie.

0: Mówimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
8: Przed nami pierwszy w historii Beach Pro Tour Futures Rzeszów. Od 2 do 5 lipca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie sportowej plaży przy zespole szkół numer 1 w Rzeszowie. Na międzynarodowej arenie wystąpią siatkarze plażowi z całego świata, wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Zaprasza Radio SK.
9: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
12: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz?
13: Sąsiadki podglądasz?
11: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
12: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
14: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
15: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Więcej patroli na drogach, kontrole nad wodą i działania profilaktyczne w miejscach wypoczynku. Podkarpacka policja wchodzi w sezon wakacyjny pełnej gotowości. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole kierowców, obecność w najpopularniejszych turystycznie regionach oraz działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. O najważniejszych wyzwaniach tegorocznego sezonu letniego mówi Piotr Wojtunik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Przed nami wakacje, czyli czas odpoczynku, czas podróży. Co się z tym wiąże? Większy ruch na drogach, większy ruch turystyczny w tych miejscowościach atrakcyjnych turystycznie. Dla policjantów, jak co roku, jest to czas wzmożonych działań, wytężonej pracy po to, aby na drogach Podkarpacia, aby właśnie tutaj na terenie naszego województwa zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, tak by ten okres upłynął bezpiecznie i spokojnie. My do tych działań, do zabezpieczenia letniego wypoczynku jesteśmy przygotowani. Do służby kierowanych będzie więcej patroli, zarówno ruchu drogowego, jak i patroli prewencyjnych, a także służb operacyjnych. Codziennie na Podkarpaciu nad bezpieczeństwem będzie czuwać ponad 1000 funkcjonariuszy, którzy będą odwiedzać miejsca wskazane jako niebezpieczne, chociażby za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, ale także te, które my sami identyfikujemy jako miejsca niebezpieczne. To mogą być m.in. te rejony, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju spotkania, imprezy masowe. To także tereny nad zalewami, akwenami, tam gdzie będzie bardzo dużo turystów. Dodatkowo do służby kierowanych będzie codziennie ponad 200 policjantów ruchu drogowego, bo jak wiemy, na drogach często przy wzmożonym ruchu jest niebezpiecznie, dochodzi do wypadków, do kolizji. Od początku roku na drogach Podkarpacia odnotowaliśmy blisko 400 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 460 zostało rannych. Policjanci też kontrolują stan trzeźwości kierujących, bo ci kierujący nieodpowiedzialni również powodują zagrożenie. Jak dotąd funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu ponad 1100 nietrzeźwych kierowców. Te działania będą kontynuowane w trakcie wakacji. Tradycyjnie jak każdego roku, w tym okresie wakacyjnym przez 2 miesiące funkcjonować będą sezonowe posterunki wodne. Łącznie na ten moment skierowanych zostało dodatkowo do zabezpieczenia tego sezonu 15 policjantów z oddziału prewencji policji w Rzeszowie. Wzmocnią oni obsadę komend w Sanoku, w Lesku i w Tarnobrzegu. Tam właśnie ci policjanci będą pełnić służbę, wykorzystując oczywiście adekwatny sprzęt do ukształtowania terenu. To m.in. samochody terenowe, ale także kłady oraz łodzie motorowe i nowo zakupione skutery wodne. W tym roku policjanci już mieli możliwość udzielania pomocy osobom na Jeziorze Solińskim. Końcem maja w wyniku silnego podmuchu wiatru przewróciła się żaglówka i policjanci jako pierwsi właśnie przy wykorzystaniu tego nowoczesnego sprzętu udzielali pomocy osobom, które znalazły się w wodzie. Funkcjonariusze w tym także okresie wakacyjnym będą także wspierać inne jednostki policji w zależności od potrzeb, od przewidywanego zagrożenia. Będą także kierowani do wsparcia komend miejskich i powiatowych w trakcie tych wakacji.
1: Teraz głos zabiera Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki.
3: Jeżeli chodzi o pracę ruchu drogowego, to najbliższy weekend zaczynamy działaniami jednoślad. Bardzo ciekawe działania, bardzo dużo osób korzysta z jednośladów na terenie Podkarpacia, dużo osób jeździ, podróżuje, przemieszcza się przez nasz teren. No i oczywiście bardzo wielu motocyklistów, którzy też będą chcieli odwiedzić nasze piękne walory turystyczne. Dlatego pierwszy weekend, sobota, niedziela, będziemy tutaj w tym kierunku bardziej kontrolować, sprawdzać, pouczać, no i oczywiście rozmawiać z tymi wszystkimi, którzy będą przez nas kontrolowani. Praca ruchu drogowego to nieustanny wysiłek. Przez te najbliższe 2 miesiące będziemy tutaj też bardzo mocno działać w temacie stanu technicznego wszystkich pojazdów i zachęcam wszystkich do skorzystania z naszej strony internetowej, na której są zamieszczone już informacje w danym powiecie, gdzie można przeprowadzić taką kontrol. I oczywiście tu też taka uwaga do wszystkich tych, którzy by chcieli zgłosić, żeby nie na ostatni moment zgłaszać, tylko stosunkowo wcześniej, 2-3 dni wcześniej, bo nie każdy powiat ma tylu policjantów, co jest tu na Rzeszowie i może to czasami graniczyć z jakimś problemem natury wysłania przez dyżurnego tego do innych czynności, dlatego jest strona internetowa, proszę zaglądnąć na tą stronę, zobaczyć w danym powiecie, gdzie można po prostu wziąć i taką kontrolę przeprowadzić. Każda nasza rozmowa z kierującym będzie polegała na tym, że oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, będziemy sprawdzać też stan trzeźwości tych kierujących, gdyż słyszymy, że te dane są bardzo takie zatrważające. Tych kierujących jest bardzo wielu, którzy korzystali z działania alkoholu. No i na pewno te wszystkie rzeczy związane z trzeźwością będą tutaj głównie zawsze miały pierwszeństwo i będziemy się starać eliminować jak największą taką liczbę tych kierujących. I ostatnia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to pamiętajmy również o zakazach, które będą obowiązywać tonażowe, czyli tu rozporządzenie ministra z 2007 roku odnośnie ograniczeń w ruchu i te wszystkie ograniczenia to już nasi kierujący znają, no ale przypomnijmy, że każdy piątek w godzinach od 18 do 22, sobota od 8 do 22 i niedziela 14-22, tak samo będziemy mieć te zakazy. Do nich należy się stosować. Nie ma jakichś większych problemów. Ci przewoźnicy wiedzą, znają te wszystkie swoje uprawnienia, więc tutaj naprawdę nie będzie jakiegokolwiek problemu. Natomiast przy weekendach też należy pamiętać, że po weekendach zawsze będzie ta kontrola stanu trzeźwości na drogach. No i oczywiście ostatnie, na co trzeba zwrócić uwagę, to zmiany przepisów, które dotyczą tych młodych osób, powinny korzystać z kasków, mają obowiązki, żeby zakładać te kaski. Bezpieczeństwo na hulajnogach, na środkach transportu osobistego, na rowerach i na motocyklach, a również tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zaznajomili ze zmianą przepisów dotyczących prędkości, zapraszamy do lektury Prawo o ruchu drogowym. Czasami warto nawet w te upalne dni siąść, przeczytać, przypomnieć sobie, a my oczywiście na drodze dołożymy wszelkich starań, żeby można było bezpiecznie podróżować.
1: Na zakończenie Jerzy Osoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Działania podkarpackiej policji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom letniego wypoczynku, to również działania profilaktyczne. 12 czerwca Komenda Główna Policji zainicjowała kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą Kręcimy Bezpieczeństwo w Lecie. I podkarpacka policja włączyła się w te działania. Już w ostatnich tygodniach roku szkolnego policjanci spotykają się z uczniami, spotykają się z dziećmi, z młodzieżą, mówią o tym, jak bezpiecznie wypoczywać. Spotykałem się również z absolwentami szkół, ze studentami. Mówimy, na czym polega bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób małoletnich. Jak tutaj dochować starań, aby nie stać się ofiarą oszustów, którzy oferują nieuczciwe oferty pracy. W czasie wakacji policjanci będą kontrolować obozy wędrowne, obozy pod namiotami, wspólnie z innymi służbami. Będą spotykać się z uczestnikami półkolonii, kolonii. Będą kierować swój przekaz do tych, którzy wypoczywają na wodach, na terenach przywodnych oraz w górach. Będą również prowadzić kontrolę miejsc gromadzenia się młodzieży, miejsc, gdzie podawany jest alkohol, gdzie może dochodzić do gromadzenia się grup młodzieży, która może mieć kontakt ze środkami odurzającymi, aby eliminować tego typu przypadki. Niezwykle ważne jest również to, abyśmy zabezpieczyli swój majątek, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Dlatego apelujemy, aby osoby wyjeżdżające, opuszczające swoje mieszkania, właściwie zabezpieczyły zarówno pod względem technicznym swoje domy, mieszkania, jak również porozmawiały z sąsiadami, z bliskimi, aby ktoś miał baczenie na nasz majątek, aby zwrócił uwagę, czy gdzieś osoby obce nie kręcą się wokół naszych drzwi, wokół naszych domów. Ważne jest również to, aby nie publikować może tak ad hoc relacji z naszych wakacji, z naszych wyjazdów, które są doskonałą wskazówką, czy też instrukcją dla osób, które mogą dokonać włamań czy kradzieży. I po prostu mówił wprost o tym, że nikogo nie ma w domu. Zachęcam więc roztropność, ostrożność zarówno w czasie wypoczynku, jak również mając na baczeniu nasze mieszkania, dom, nasz majątek.
0: SK Rzeszów.
1: Na Podkarpaciu mamy teraz czas bardzo wysokich temperatur, a wraz z nimi rośnie zagrożenie pożarami oraz liczba niebezpiecznych sytuacji nad wodą. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mogą uchronić zdrowie i życie. O tym, jak odpowiedzialnie zachować się podczas upałów i na co zwrócić szczególną uwagę, opowie teraz Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
5: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15% wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Wyrzucenie niedopałka papierosa, na przykład z okna samochodu jadącego drogą przez las, może spowodować pożar. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych Lasów Państwowych. Tam widać, które regiony są najbardziej zagrożone pożarami. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki. Upał przyciąga tysiące ludzi nad jeziora, rzeki i kąpieliska. Wraz z ratownikami wodnymi przypominamy o podstawowych zasadach, które ratują życie. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska. Kąpiel w miejscach dzikich, na żwirowniach czy w rzekach o silnym nurcie to ogromne ryzyko. Miejsca te często mają zdradliwe, nieznane dno. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. To wciąż główna przyczyna utonięć. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Szok termiczny. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo. Pilnujmy nasze dzieciaki. Nad wodą wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Dzieci powinny być zawsze w zasięgu wzroku dorosłych. Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w zamkniętych samochodach, nawet gdy wychodzimy na chwilę. Samochód rozgrzany do nawet 60 stopni stanowi śmiertelną pułapkę. Pamiętajmy także o naszych zwierzętach. Dbajmy o to, aby zawsze miały dostęp do czystej, świeżej wody. Zapewnijmy im cień. Sami w najbliższych dniach unikajmy bezpośredniego słońca w godzinach od 11 do 16. Pijmy dużo wody i reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.
0: SK Rzeszów.
1: O rezerwatach przyrody bez tajemnic, czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą. Na te pytania odpowiedział dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła.
6: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy. Tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę.
7: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
6: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce. Żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska. Przede wszystkim to są rezerwaty leśne.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: W ostatnich tygodniach wokół Rzeszowa nie brakowało tematów, które wywoływały gorące dyskusje. Od wotum zaufania i inicjatyw referendalnych, przez duże miejskie inwestycje, aż po plany rozwoju miasta na najbliższe lata. O aktualnej sytuacji politycznej, realizowanych projektach oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed stolicą Podkarpacia nasz reporter Tomek Widak rozmawia z prezydentem Rzeszowa.
8: Dziś w naszym studiu, w studiu Radia SK, gościmy prezydenta Rzeszowa, Konrada Fiołka. Dzień dobry, panie prezydencie.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
8: Panie prezydencie, dzisiaj omówimy sobie kilka tematów, bo trochę się w ostatnim czasie nazbierało. Zaczniemy od wotum zaufania, absolutorium i referendum, bo to są takie tematy gorące, które ostatnio rozgrzały opinię publiczną. Nie tylko w Rzeszowie, na Podkarpaciu, ale w ogóle w całej Polsce, po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Krakowie. Panie prezydencie, ostatnie głosowanie w Radzie Miasta pokazało, że poparcie dla pana prezydentury chyba już nie jest tak jednoznaczne jak wcześniej, bo pojawiły się inicjatywy referendalne. Pierwsza inicjatywa zgłoszona przez radnego Strojnego, a druga przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan się do tego odnosi?
9: Oczywiście, szanowni państwo, naturalnym jest, że po wydarzeniach w Krakowie taka fala przez Polskę przechodzi, ale w Rzeszowie zupełnie inaczej niż w Krakowie, to przede wszystkim. I u nas nie ma prawdziwych powodów do referendum. Oczywiście w tych inicjatywach jest jeden powód, ja go nazywam ego Strojnego, czyli tak naprawdę ego jednego pana, który przegrał wybory i nie może tego znieść, i stąd od 2 lat jedyne, o czym marzę, to tylko właśnie, żeby zrobić to referendum, że a może się uda, a może się uda zrobić zamieszanie w mieście.
8: Czyli co, czyli to zemsta po prostu?
9: Tak, po prostu zemsta. I dlatego to jest zemsta Strojnego i dlatego tu nie ma żadnych powodów poważnych do referendum, szanowni państwo. A tylko takie powinny być, jeśli byśmy o takim czymś chcieli mówić. Rzeszów rozwija się bardzo dobrze, przybywa nam mieszkańców, już w ostatnim roku przybyło ich ponad 1000. Przybywa miejsc pracy, otworzyliśmy niedawno nową fabrykę dawnego Zelmera, otworzyliśmy Collins, są inwestycje norweskie, belgijskie, wreszcie Prat inwestuje kolejne 100 milionów. Co chwilę przybywa tych miejsc pracy, przybywa mieszkańców tych młodych, którzy się do Rzeszowa zapisują na edukację, na studia. Realizujemy największe inwestycje w historii tego miasta w jednym czasie. To jest skończona Wisłokostrada za 200 milionów, Bieniawskiego Armii Krajowej za 60. Realizujemy teraz największą w historii inwestycję drogową w Rzeszowie, czyli połączenie krakowskie z warszawską, właśnie przez tereny też przemysłowe, gdzie będą miejsca pracy i są stadion, kilkadziesiąt szkół, które czekały na swój rozwój. Naprawdę, nie mówię już o terenach zielonych, o inwestycjach czy działaniach kulturalnych, sportowych. Bardzo dużo się dzieje. Tych inwestycji jest rzeczywiście ogromna ilość. No i to jest najgorszy moment, kiedy można mówić o jakichś zamieszaniach typu referendum, czyli tak naprawdę zakłócenie rozwoju miasta. Przed nami w zasadzie 2,5 roku kadencji. Lepiej skupić się na tym, żeby pracować na rzecz miasta. Akurat ten jeden pan niczego przez ostatnie lata dla miasta nie zgłosił. Natomiast na szczęście są radni, którzy chcą współpracować. Nawet jeśli są z opozycji, to współpracują. Mówimy o pakcie rzeszowskim na rzecz inwestycji. Myślę, że będziemy w najbliższym czasie mocno na ten temat też dyskutować, bo warto robić pewne rzeczy, tak? Mamy przed nami na przykład akwapark do rozpoczęcia budowy, bo już mamy pozwolenie na budowę.
8: Ale to o tym też porozmawiamy za chwileczkę.
9: Jest co robić i lepiej na tym się skupić.
8: Tak, ale jeszcze pozostając w temacie referendum, pozwoli pan, że zapytam o to, bo opozycja zarzuca panu między innymi złą sytuację finansową miasta, brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach. zagranicznych, no i nierozliczenie się z wyjazdów zagranicznych. No to przejdźmy po kolei.
9: Bardzo proste. Zadłużenie miasta jest oczywiście i klucz w tym obszarze polega tylko na tym, żeby pożyczać pieniądze na inwestycje. Nie przejadać ich, nie pożyczać, żeby przejeść, tylko żeby inwestować. I tak się dzieje w Rzeszowie. Inwestujemy we wspomniane drogi, miejsca pracy, tereny uzbrojone, czy takie rzeczy jak stadion. Jeśli mamy szansę na przykład dostać 100 milionów na stadion, ale drugie 100 milionów potrzebujemy, żeby go zrealizować, to potrzebujemy pożyczyć. Ale przede wszystkim nie pożyczamy na całość, pożyczamy na część, pożyczamy po to, żeby coś się działo, żeby to się rozwijało. Podobnie na przykład na Wisłokostradę. Znów połowę otrzymaliśmy z zewnątrz, udało mi się te pieniądze pozyskać, a drugą połowę trzeba było pożyczyć. No ale pożyczamy na infrastrukturę, prawda? Co więcej, ci sami radni, którzy mówią, że nie jest zadłużenie, no głosowali za tym, tak? No to sorry. Przepraszam, ale jak się za czymś głosuje, to potem się nie wypomina. A oni podnieśli rękę za Wisłokostradą, czyli za pożyczką na połowę, ale potem mówią, że jest zadłużenie. No, trzeba być tutaj w porządku. I oczywiście to jest ten element. Jeśli chodzi o element typu transparentność, to jest oczywiście słowo wytrych, które zawsze się powtarza, nic za tym nie stoi. Ci radni już 2,5 roku w zasadzie ciągle komisję śledczą wobec mnie robią, ciągle szukają, ciągle coś tam myślą, że znajdą i przez 2,5 roku nic nie znaleźli. To jest najlepszy dowód na to, że nie ma żadnych nietransparentnych działań czy jakichś takich, które by należało piętnować. Co więcej, od 1 lipca dosłownie za chwilkę wchodzi w Rzeszowie i w urzędzie naszym taki już oficjalny publiczny rejestr wszystkich umów, więc można będzie, nawet każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zajrzeć, sprawdzić wszystko i będzie to dostępne online, więc no, nie ma już niczego bardziej transparentne. Poza tym powołałem wiele rad społecznych, które współzarządzają miastem, od kultury po młodzież, i oni mają dostęp do wszystkiego i współpracują z Rzeszowem. Co więcej, przedsiębiorcy i naukowcy wspólnie z nami pisali strategię rozwoju miasta, więc trudno o większą transparentność. Wreszcie wyjazdy, no przepraszam, 3,5 godziny w zeszłym roku wyjaśniałem, tłumaczyłem radnym, na czym to wszystko polega. Oni już dzisiaj doskonale wiedzą, a oczywiście powtarzają to samo, żeby dalej wymyślić jakiś pretekst, ale od samego początku mówię, to są tylko wymyślone preteksty do czegoś. Doskonale wiedzą, nawet opozycyjny radny Rafał Kulik sam przyznał, że dzięki wyjazdom zagranicznym w delegację mógł znaleźć pomysły na to, jak usprawnić miasto, na przykład małe ronda na Słocinie, i to jest najlepszy przykład, że warto. Byliśmy zresztą razem na targach lotniczych, potem pojawiają się inwestycje w lotnictwa, więc nowe miejsca pracy. To jest dosyć proste. No i taka jest odpowiedź. Na wszystko mamy dane, odpowiedź, fakty, a najważniejszym jest to, że miasto rozwija się prawidłowo.
8: No, ostatnio była zadyma z tym referendum, no ale mimo wszystko wotum zaufania przeszło. Co prawda ledwo, bo ledwo, ale przeszło. Dzięki właśnie głosowi posła PiS, właśnie radnego PiS, Andrzeja Szlachty. No i za to mu się chyba oberwało, bo teraz już widzę, że go chyba zawiesili w prawach członka.
9: Słusznie,
8: jak pan się do tego odnosi?
9: Słusznie pan redaktor wspomniał. Pan Andrzej Szlachta jest przede wszystkim bardzo zasłużonym dla Rzeszowa politykiem. Był właśnie kilkanaście lat posłem, szefem Komisji Finansów Publicznych całego kraju, ale dbał bardzo o to, żeby do Rzeszowa również trafiały środki. Był prezydentem Rzeszowa. Również dbał o to, żeby pozyskać środki chociażby na halę dzisiejszą na Podpromiu. Ma wiele zasług dla miasta. Jest po prostu rzeszowskim patriotą. No nie mógł słuchać tych głupot i tych niezbyt takich prawdziwych argumentów, bo ja rozumiem politykę. No, powiedzmy, opozycyjne kluby PiS razem dla Rzeszowa muszą głosować przeciw, bo mi się tak wydaje, że są opozycją, to muszą. Ale są jeszcze poza tym, że się z opozycją, fakty i poza tym przede wszystkim dobro miasta. I pan Andrzej docenił to dobro miasta. Uważał, że nie może działać wbrew sobie, bo dla miasta najważniejsza jest stabilność. Właśnie realizowanie kolejnych inwestycji, kolejnych ważnych spraw dla miasta, a nie robienie zadymy. Bo teraz robienie pół roku zadymy, później ewentualnie jakieś wybory, to tak naprawdę za chwilę kończy się kadencja i co? Tracimy czas. Proszę spojrzeć na Kraków. Najpierw 2 lata poprzedni prezydent niewiele zdążył jeszcze zrobić, teraz rok na referendum i wybory stracą i zostanie im 2 lata i co zdobi nowy prezydent? Też nie zdąży nic przez 2 lata.
8: Nic nie zrobi.
9: No dokładnie, proste. Dlatego szkoda robić zadymy, lepiej pójść do przodu. Mamy parę rzeczy przygotowanych, mamy jeszcze 2,5 roku, pracujmy. I cieszę się, że pan Andrzej Szlachta chcę to robić. Umówiłem się właśnie z nim i to jest w zasadzie jego inicjatywa, żeby powołać taki rzeszowski pakt inwestycyjny, umówić się właśnie w tej, nawet tą Radą Miasta tak rozchwianą i rozedrganą i podzieloną, umówmy się na najważniejsze rzeczy dla Rzeszowa, żeby je zrobić przez te 2,5 roku. I za 2,5 roku będą zrobione, będziemy się cieszyć. A za 2,5 roku wyborcy rzeszowscy, mieszkańcy rozliczą i prezydenta, i radę w wyborach.
8: Dobra, to zostawiamy ten temat, stawiamy kropkę. Przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pan już zresztą wspomniał, czyli PCL-a, bo to jest też jedna z największych inwestycji. Ostatnio właśnie duże emocje wywołała właśnie sprawa zamiany nieruchomości związanej właśnie z terenami wokół PCL-a. Zwolennicy porozumienia przekonują, że no, miasto mogło pozyskać strategiczne tereny przy PCL-a bez wydawania dziesiątek milionów złotych. Dlaczego pana zdaniem ten projekt spotkał się z tak dużym oporem?
9: Myślę, że z niedoinformowania. Przede wszystkim z jednej strony chyba my, ci, którzy odpowiadają za ten proces zamiany, za chwilkę o tym opowiem, nie do końca być może wszystkie informacje szeroko przekazaliśmy. Przekazaliśmy radnym, przekazaliśmy decydentom. Być może trzeba było przekazać szerzej społeczeństwu. Wydawało nam się to dosyć jasne, ale właśnie przeciwnicy, którzy znów pan Strojny razem z Rzeszowa, żeby zrobić zadymę, wyolbrzymili i mocno pomanipulowali faktami. W ten sposób trochę nastawili część mieszkańców przeciwko. Teraz zadaniem naszym jest to wszystko od początku wyjaśnić. A prawda jest dosyć prosta. Mówimy o PCL-a. Słusznie pan rektor wspomniał o największej naszej inwestycji. Dosłownie wczoraj byłem na przeglądzie budowy. Pięknie już kończona jest nawierzchnia do obiegów. Trawa się zazielenia. Na barierki, krzesełka na trybunach, wykończenia w środku naprawdę jest pięknie, jest cudowna ta inwestycja, ale trzeba też powiedzieć wprost, że jak się wychodzi z głównego budynku, to niestety Resowia kiedyś sprzedała te tereny i teraz po wyjściu z głównego budynku w zasadzie wchodzimy na ogrodzenie sąsiada.
8: Czy no jest problem.
9: No jest duży problem i dlatego o tym mówimy od samego początku. Naprawmy tą sytuację, zamieńmy się z działkami z tym, kto jest właścicielem tych działek zaraz przy stadionie. To nie ani wina miasta, ani prezydenta, ani tego dewelopera, po prostu kupił od Resowi kiedyś, żeby klub mógł ratować finanse. A dzisiaj warto to zmienić. Dzisiaj warto właśnie temu pięknemu stadionowi dać trochę przestrzeni, żeby nie wychodzić z budynku głównego prosto na ogrodzenie, czy na bloki, jakby tam miały kiedyś powstać. I stąd chcieliśmy zamienić te tereny. A zamienić tereny z placem Balcerowicza, ponieważ jest brzydki, jest niefunkcjonalny, umiera i dobrze jest tam, żeby pojawiła się dalej funkcja handlowa i to zabezpieczamy w tych uchwałach, że na parterze będzie otwarta przestrzeń handlowa, a na górze mogłyby być to, co oczywiście chciałby zrobić deweloper, no bo ma tereny przy Resowi, czyli wybudować mieszkania, apartamenty, móc nimi dysponować. No i to dokładnie by było, jak powiedział pan redaktor, bezkosztowo dla miasta, bez płacenia odszkodowań za tereny przy Resowi, bez z kolei samemu inwestowania milionów w nowego Balcerowicza, bo trzeba powiedzieć, że ten nowy Balcerowicz, owszem, możemy zrobić, ale za własne pieniądze to będzie kosztować nie 2 miliony, jak tam niektórzy opowiadali, tylko znacznie więcej. A przypomnę, że mamy jeszcze halę targową do zrobienia, więc to jest co robić za pieniądze miasta, nie mówiąc już o terenach kolejowych, które byśmy chcieli pozyskać. Zatem tu była okazja, żeby zrobić to, zachować funkcje handlowe, ale zrobić to w oparciu o środki dewelopera. I sprawa wydawała się czysta i jest czysta, ale oczywiście, żeby przeszkodzić prezydentowi, żeby mu nie wyszło, no to trzeba podłożyć nogę. Mam nadzieję, że uda nam się to wyjaśnić trochę i wrócić, tak jak powiedziałem, do mieszkańców z precyzyjną informacją, że tam może być fajne miejsce handlowe, mogą być też mieszkania, to się da pogodzić, a jednocześnie Resowia może mieć teren, bo za chwilę będziemy ten stadion otwierać i wszyscy się przekonają i ci, co dzisiaj nakręcili na czele z panem Strojnym tą walkę z tą zamianą, przekonają się, że wyjdą na ogrodzenie sąsiada, że zaraz przy stadionie jest ogrodzenie, zaraz przy stadionie może być blok. Czy o to chodzi? No pewnie, że nie. I tu naprawdę chodzi o interes miasta, tak jak mówię od początku, a nie, że temu czy innemu prezydentowi przeszkodzić, czy wjechać na ambicje, czy podłożyć nogę. No zupełnie bez sensu.
8: To kiedy możemy spodziewać się jakiejś decyzji w sprawie PCL-a?
9: Myślę, że trudno powiedzieć o decyzjach. Na pewno okres wakacyjny będziemy chcieli w takim razie poświęcić na jeszcze informowanie mieszkańców. Być może zrobimy taki ładny okrągły stół, jak tu w redakcji Eski, i zaprosimy do okrągłego stołu wszystkich i może uda się to porozumieć. Bo rozumiem, że mieszkańcy chcieliby mieć fajne, nowoczesne miejsce handlowe i to obiecałem też, że to będziemy robić i zadbamy, ale wydaje się, że można to jeszcze jakoś pogodzić.
8: Czyli co, wrzesień, październik?
9: Wrzesień, październik.
8: Dobra, kolejna kwestia. Pański poprzednik, Tadeusz Ferenc, bardzo mocno rozszerzał granice Rzeszowa. Poszerzał je o kolejne miejscowości, włączał te kolejne miejscowości do Rzeszowa. Proszę powiedzieć, czy tutaj są jeszcze jakieś możliwości, żeby to zrobić, czy już raczej macie związane ręce?
9: Ja raczej nie widzę takiej możliwości. Słusznie pan wspomniał, że pan prezydent Ferenc powiększył Rzeszów, a ja teraz muszę go urządzić. To znaczy te tereny przyłączone musimy urządzić, zurbanizować, zrobić drogi, tak jak mówiłem o tych wielkich, w części budować szkoły, na przykład teraz projektujemy kolejną na Budziwoju. A więc to jest moje zadanie, urządzić te tereny. Powiększać już chyba nie ma co. Zresztą tak naprawdę za chwilkę prawdopodobnie wejdzie też ustawa nowa, która uczyni z Rzeszowa taką rodzącą się metropolię. Więc my już musimy na Rzeszów patrzeć szerzej. Nie tylko granicami, ale także tym otoczeniem i gminami wokół. Wszyscy razem będziemy stanowić taki obszar metropolitalny. To Rzeszów, prawdziwy Rzeszów, to tak naprawdę można powiedzieć, że od Głogowa po Boguchwałę, tak? Od Sędziszowa prawie pod Łańcut. Zatem to jest myślenie o Rzeszowie jako metropolii, która jest miastem dosyć dużym, na szczęście nie za dużym. W przypadku Rzeszowa pełni funkcje metropolitalne, czyli właśnie te wszystkie duże, poważne rzeczy, które świadczy dla mieszkańców duże miasto, od tych drobnych usług komunalnych, jak woda, ścieki, aż po te takie wysokiego rzędu. Opera, teatr muzyczny, właśnie czas wolny, aquapark, stadion i wszystko to na najwyższym poziomie. To jest zadanie metropolii, no i patrzenie na miasto jako szersze, bo przecież ktoś, kto dzisiaj mieszkał w Rzeszowie, a jutro kupi sobie szeregówkę w Głogowie, tak naprawdę nadal jest mowa o Rzeszowie, o tej funkcji stolicznej, regionalnej. Dlatego tak na to musimy patrzeć. Zatem pewnie granic już ruszać nie będziemy.
8: No nawet chyba nie macie jak, bo poszczególne gminy, które są wokół Rzeszowa, tam mieszkańcy chyba się burzyli, protestowali i nie chcą.
9: Burzyli się, protestowali. Wie pan, ja też pamiętam, jak się burzyli, protestowali w Białej czy w Budziwoju. 92% było naprzeciwko, a dzisiaj nikt sobie nie wyobraża być gdzie indziej. Tak? Dzisiaj ludzie tam się przeprowadzają. Dzisiaj Budziwój ma prawie za chwilę 10 tysięcy ludzi. Biała zwiększona. Drabinianka jest największym osiedlem już teraz w Rzeszowie. Sama nazwa, co mówi, prawda? Kiedyś tereny wiejskie, a dzisiaj de facto największe osiedle w Rzeszowie. Słocina, Załęże, te pierwsze dwa przyłączone sołectwa, tam przecież jest ogromna urbanizacja. Pojawiły się drogi, szkoły, boiska, stadiony. To wszystko, za chwilę żłobek otworzymy na Słocinie, w dawnym naszym pałacyku i park będzie dla wszystkich udostępniony, więc nikt sobie nie wyobraża, że już mogłoby być inaczej. Dlatego ta opinia mieszkańców się zmienia. Ale tak jak mówię, to już nie o to chodzi, żeby przyłączać, żeby działać coś na siłę. Dzisiaj Rzeszów w zasadzie ma już 199 436 mieszkańców, a więc nawet już ta gusowska liczba rośnie. Prawie 200 tysięcy wedle gusowskich norm. Normalnie mieszkających ludzi jest tutaj ponad 220 tysięcy. Zatem już nie musimy poszerzać granic, ale warto, żebyśmy w tych granicach miasto dobrze urządzili, patrzyli na Rzeszów metropolitalnie, czyli znacznie szerzej z terenami przyległymi, jak mówię.
8: Dobrze. Panie prezydencie, kolejny temat. Ostatnio pojawiła się kwestia przejścia przez tory kolejowe na osiedlu Zawiszy Czarnego. Mieszkańcy od lat walczą o bezpieczne połączenie dwóch części osiedla. No i tak, ponad dekady właściwie mieszkańcy słyszą zapowiedzi budowy bezpiecznego przejścia przez tory. Dlaczego realizacja tej inwestycji tak się przedłuża, tak długo trwa?
9: Właśnie dlatego, o czym powiedział pan redaktor, bo to przejście przez tory, czyli tak naprawdę...
8: uzgodnienia z PKP.
9: Tak, to jest kluczowe. Uzgodnienia z PKP, które przypomnijmy, że akurat przez minione lata akurat realizowało Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, a więc też modernizowało swoje tory, budowało nowe zaplecze, niekoniecznie wiedziało i gdzie i jak chce przepuścić to przejście. Po drugie, Rzeszów zmagał się z brakiem terenów. Kiedy ja przyszedłem do ratusza, okazało się, że nie ma wyjścia z tego projektowanego przejścia, bo na drugiej stronie nie mieliśmy terenów. Dopiero moje negocjacje z właścicielem tego terenu, trochę zachęta, a trochę przyciśnięcie, spowodowało, że po roku pozyskaliśmy ten teren, dokończyliśmy projektowanie, teraz na szczęście już skończyliśmy projektowanie i w zasadzie co nam zostało? No tylko znaleźć na to pieniądze. Przewiduję, że znajdziemy te pieniądze w przyszłorocznym budżecie, bo to przejście rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Ale tak naprawdę, szanowni państwo, jeśli mówimy o kolei, to rzeczywiście dla Rzeszowa to jest szczęście, że Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna powstała. Cieszymy się, że jeżdżą pociągi do Rzeszowa, bo liczymy, że będzie więcej mieszkańców pod Rzeszowa nimi jeździć i mniej wtedy będzie też aut wjeżdżających do Rzeszowa, a przypominam, że wjeżdża ich dziesiątki tysięcy dziennie do Rzeszowa, zatem rozwój kolei nas cieszy, ale oczywiście musimy też integrować nasz system transportowy z kolejowym. Widzicie państwo, wbudowaliśmy wiadukt największy w historii Rzeszowa w ciągu Wisłokostrady nad torami. Wybudowaliśmy i budować będziemy wiadukt nad torami w ciągu ulicy właśnie

0: Długo zrobiliśmy. Proszę przypomnieć sobie Słokosadę. 25 lat czekaliśmy na stadion. Dokładnie w tym roku minie 20 lat, jak się pojawiła pierwsza uchwała. A więc doprowadzamy często wieloletnie oczekiwane projekty do szczęśliwego końca. I myślę, że tu mieszkańcy mogą nam zaufać. Skoro powiedzieliśmy, że zrobimy i mamy już projekt, czyli najgorsze za nami, to teraz to wykonamy.
1: Okej, ja tylko do tego tematu Zawiszy Czarnego Osiedla dodam, że kolej wydała już pozytywną opinię dla tego przedsięwzięcia, więc no teraz chyba ruch po waszej stronie.
0: Tak jest, tylko jak powiedziałem, już pieniążki zostały i realizacja.
1: Okej, dobra. To teraz wspomniany już aquapark przez pana prezydenta, bo mam wrażenie, że temat trochę ucichł ostatnio.
0: No właśnie.
1: Na jakim etapie to jest?
0: Ucichł.
1: Było głośno, że opracowujecie jakiś plan, nagle to ucichło, więc na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja?
0: Proszę się nie martwić, drodzy słuchacze, ja aquaparko nie odpuszczę. Nie odpuszczę, choć widzę, że część radnych na czele z panem Strojnym chcą go zablokować, oczywiście znów, żeby prezydentowi przeszkodzić.
1: Jakie mają argumenty?
0: Że mieszkańcy nie chcą. Ostatnio usłyszałem od pana Strojnego na sesji, że to nieprawda, że mieszkańcy chcą aquaparku. No nie wiem, skąd on to wziął. Wiem, że nie jest Rzeszowa i może mniej czuję mieszkańców, ale ja jestem o tym głęboko przekonany i nie odpuszczę. I mówiąc na tym etapie, gdzie jesteśmy, więc walczył będę dalej. Na najbliższej sesji 7 lipca pojawi się kolejne dwie uchwały o tak zwana uchwała powierzenia zadania spółce i dzierżawy terenu spółce, bo chcemy tymi dwoma uchwałami już uruchomić działania spółki. Czyli co mamy? Mamy teren, mamy projekt, można już zobaczyć na geoportalu
1: wizualizację,
0: w sensie jak jest wrysowany już aquapark, można zobaczyć wizualizację na naszych stronach. Mamy pozwolenie na budowę, co najważniejsze, mamy spółkę, więc teraz dwie uchwały o powierzeniu spółce zadań, jak przejdą, to spółka rozpoczyna rozmowy z bankami na temat finansowania. No, mówiąc też szczerze, w tle my już je trochę prowadzimy z bankami. Mamy pierwsze deklaracje ze strony banków finansowania. Oczywiście, tak jak mówimy, spółka pożyczy pieniądze i weźmie kredyt na jego realizację. Spółka będzie spłacać. Oczywiście miasto będzie to w jakiś sposób gwarantować. Więc zostaje nam ostatni etap, żeby zrealizować nasze marzenie. Mamy jeden z najlepszych projektów w Europie. Mamy super teren, mamy dobre skomunikowanie. Pozostaje nam tylko dwie uchwały w lipcu. Patrzcie państwo, także i wasza redakcja, i rozliczajcie radnych, czy głosowali za, kto jest za, bo wy macie dotarcie do wielu młodych mieszkańców Rzeszowa także, więc wspierajcie proszę też tą akcję i mówcie, co młodzi ludzie oczekują, bo ta presja jest potrzebna, żeby ci radni, którzy chcą zablokować, żeby im się to nie udało i żebyśmy mogli ruszyć. A został ostatni krok. Pozyskanie finansowania, na co mamy wstępne obietnice, no i realizacja. Zatem naprawdę jesteśmy blisko.
1: No to gdybym pana dzisiaj poprosił o deklarację, kiedy ten aquapark finalnie powstanie, kiedy do niego wejdziemy, kiedy wejdziemy w jego mury, to jaka data?
0: Jeśli państwo radni przegłosują w lipcu tą uchwałę,
1: zakładamy, że
0: a zagłosują, że przyjmą, w tym roku ogłosimy przetarg na realizację i zrealizujemy i zbudujemy w 2 lata. A więc załóżmy, że przetarg i wszystko będzie trwało jeszcze pół roku jego rozstrzygnięcie, a realizację będziemy mieć 2728, 2029, 2028, przełom 28-29 otwieramy.
1: Okej.
0: Okay. Także już można kąpielówki kupować.
1: Okej. Okay. Dobra, aula miejska, kolejny temat, tak. Bo to jest też kolejna duża inwestycja w naszym mieście. Projekt miał być jedną z najważniejszych inwestycji kulturalnych w centrum Rzeszowa, no ale zwycięzca konkursu architektonicznego wycofał się ostatnio z opracowania dokumentacji projektowej tej inwestycji. No i co teraz zrobicie?
0: Tak, wycofał się, żałuję, bo rzeczywiście komisja konkursowa wtedy przez SARP rekomendowana wskazała ten projekt. On był niezwykle nowatorski na współczesne czasy, odpowiadał współczesnemu budownictwu i szkoda, że projekt, no a może dlatego, że młody, może dlatego, że nie miał jeszcze doświadczenia, miał fajną wizję, ale chyba nie do końca wiedział, jak to na fakty przełożyć. Po 2 latach negocjacji i nawet obiecania z naszej strony, że trochę zwiększymy mu koszt tego projektowania, to się wycofał i szkoda, bardzo żałuję, no ale to niezależne od nas. Natomiast w tej chwili przed nami decyzja taka, czy rozmawiamy z kolejnym projektodawcą, który zajął drugie miejsce i to analizujemy w tej chwili i ofertę, i ten projekt, i sprawdzimy, poddamy ocenie społecznej, myślę.
1: Czyli jest możliwość, że druga osoba, która była w kolejce w tym przetargu,
0: że będzie za tamtego.
1: Czyli nie trzeba będzie ogłaszać nowego.
0: Być może nie będzie trzeba ogłaszać nowego.

0: osobiście, ale tu dyskutujemy jeszcze wewnątrz w ratuszu. Ja jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby nie ogłaszać nowego. Wiem, że Robert Kurtis też chyba nie jest za tym, żeby był nowy, ale też część naszych urzędników uważa, że najlepiej, najtransparentniej byłby nowy. Wszystko zależy od tego, jak ocenimy drugą ofertę, czy jest realna i czy jest odpowiadająca naszym potrzebom.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do ogólnego podsumowania inwestycji, które udało się zrealizować w Rzeszowie w tym w pierwszym półroczu tego roku. Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować, a co jeszcze przed nami, panie prezydencie?
0: Najważniejsze, co otworzyliśmy, czyli drogi. Połączenie Wieniawskiego z Armii Krajowej. Plus te dwa rondka, co ostatnio. Widać już, jak istotnie inaczej ruch się rozkłada. Te osiedla na wschodzie Rzeszowa zyskały alternatywę i to jest znaczący postęp. Mamy otwartą Wisłokostradę, oczywiście największą w historii do tej pory naszą drogową inwestycję, która również uwalnia z kolei w części rondo Pobitno. Za chwilę zresztą projektujemy bypassy na Pobitnym, a równolegle rozstrzygniemy w tym roku przetarg na już koncepcję drogi z Krasnego do Załęża, czyli północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa, i ją będzie realizować Generalna Dyrekcja wspólnie z nami w najbliższych latach. A więc można powiedzieć, że łącząc to jeszcze z drogą krakowska-warszawska, o której wspomniałem, północ miasta mamy, jak ja to mówię, otrzepując ręce, załatwioną. I to jest duma w zasadzie, którą mogę w połowie tego roku ogłosić, choć część jeszcze rzeczy będzie się działa, bo przecież krakowska-warszawska jest w tej chwili, kończy się projekt, Strabag wygrał realizację tej drogi, składa projekt, a jednocześnie za chwilę koparki wjadą i już będziemy budować, no więc pewne rzeczy będą trwały, ale można powiedzieć, północ jest załatwiona. Natomiast przed nami południe i to jest najważniejsze zadanie w tej chwili i to jest duma. Jeśli chodzi o drugą dumę, mówiąc, co możemy powiedzieć w połowie tego roku, na pewno szkoły. Zawsze szkoły to jest mój konik taki numer dwa zawsze, bo to jest kwestia edukacji i przyszłości miasta. Oddaliśmy, jest wyremontowane trzecie liceum, w zasadzie skończone. Rozbudowa 21 tak długo czekała na rozbudowa szkoł ze sporo szkół elektronicznych, bo potrzebujemy kadry fachowe dla naszego przemysłu. To są te, które oddaliśmy w tym roku, ale rozpoczęliśmy na przykład 9 liceum, potężną inwestycję, też już wyjątkową, bo z miejscem schronienia. Po raz pierwszy w historii najnowszej budujemy już takie rzeczy też w Rzeszowie i adaptujemy pod schrony, budujemy nowe, tam będzie nowe skrzydło zupełnie.
1: I tutaj pozyskujecie jakieś dofinansowanie,
0: tak, pewnie? Tak, dokładnie. Ochrony obrony ludności cywilnej. Już tu też pozyskaliśmy środki, więc tam będzie inwestycja za ponad 40 milionów, a to szkoła, liceum, w którym mamy międzynarodowe kształcenie, międzynarodową maturę również, że będzie na nowoczesnym poziomie. Więc edukacja to numer dwa. Numer trzy to na pewno stadion. Jeszcze nie otwarty, ale w zasadzie gotowy. I to jest perełka. Myślę, że pokazaliśmy w ten sposób, że w Rzeszowie mogą takie obiekty powstawać i to jest na miarę dumy rzeszowian. I to jest na pewno numer trzy. I szereg innych sportowych, bo przecież mniejsze stadiony jak Budziwu nie tak dawno, ale...
1: Osiedlowe, tak?
0: Ale tak, ale budujemy teraz na Granicznej za chwilę fajne sztuczne boisko. Oddaliśmy piękne boiska przy szkole podstawowej numer 23, przy 8 liceum niedawno, więc to są mniejsze, większe, średnie sportowe inwestycje i to bardzo cieszy i to spektrum się poszerza. No, w roku miasta sportu, europejskiego miasta sportu, to jest istotne, żeby takie obiekty się pojawiały. I cóż, realizujemy potężną inwestycję związaną z rozbudową oczyszczalni ścieków, poprawą technologii oczyszczania, modernizacji ściekowych magistral i wodnych też, w ujęciu wody, modernizacja ujęcia wody. To wszystko po to, żeby mógł Rzeszów się rozwijać, czy żeby mógł przyjąć większą ilość wody, żeby nowe bloki, nowe miejsca pracy, nowe hale fabryczne miały dostęp do wody i mogły oddać ścieki, żeby być można było je przyjąć, przerobić, oczyścić i tak dalej. Dla kolejnych inwestycji w Rzeszowie niezwykle istotna rzecz, bo oczyszczanie ścieków już mieliśmy w zasadzie pełną. To jest ćwierć miliarda złotych na coś w ziemi, coś czego może nie widać, ale niezwykle istotne dla przyszłości Rzeszowa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i wakacyjnie pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: Dzięki.
0: Do zobaczenia.
2: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
2: Dzięki niemu podkarpackie szpitale są zaopatrywane w krew, a lista potencjalnych dawców szpiku stale się wydłuża. Mowa o zadaniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz jego oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli, Przemyślu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania pierwszej części tej rozmowy. Z dyrektorem RCKiK w Rzeszowie, panią Ewą Zawilińską, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
4: To może na początek tak w skrócie, na czym polega działalność RCKiK w Rzeszowie i gdzie znajdują się Wasze oddziały terenowe?
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma wiele zadań, ale taką podstawową naszą misją jest zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki wszystkim podmiotom leczniczym na terenie naszego województwa, a też powiem głębiej, że w całej Polsce wszystkie centra, bo jest ich 21 centrów regionalnych plus 2 branżowe, wojskowe centrum i centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa, i my codziennie mamy przez Narodowe Centrum Krwi informacje na temat stanów krwi i przesuwamy, jeżeli jest potrzeba wspomóc innych, albo u nas szukamy jakiegoś rzadkiego fenotypu, albo są niskie stany i na przykład jest czas, kiedy nie ma dawców z tą grupą, to wspieramy się i tu mogę powiedzieć z całą stanowczością, że Polska jest samowystarczalna, no, dzięki właśnie takiej polityce i współpracy też z honorowymi dawcami krwi i ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. I oprócz pobierania krwi, bo to jest długa droga po zakwalifikowaniu dawcy, sprawdzeniu, czy może być, i to jest bezpieczne zarówno dla dawcy, ten proces oddania krwi, jak i to, że ten składnik, który wytworzymy, będzie bezpieczny dla pacjenta, czyli dla biorcy krwi, to potem właśnie następuje preparatyka, rozdzielenie krwi pełnej, jeśli była pobrana krew pełna, i to jest cała droga, wykonanie badań wirusologicznych, bo każdy, kto do nas przyjdzie, ma pobraną krew w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B, C, w kierunku właśnie stwierdzenia, czy nie ma obecności wirusa HIV, i wykonujemy badania w kierunku kiły. Oprócz tego każdemu pierwszorazowemu dawcy wykonujemy morfologię, a temu, który przychodzi regularnie, to tylko raz do roku, natomiast pozostałym za każdym razem określamy poziom hemoglobiny i tam są na naszej stronie dokładne informacje, jakie normy mieszczą się w zakresie dopuszczającym do donacji, do oddania krwi. Ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa całodobowo przez cały rok wszystkim podmiotom leczniczym wydaje składniki poprzez dział ekspedycji. My nie mamy tam w ogóle wolnego, tylko o każdej porze, kiedy szpital zadzwoni, zabezpieczamy krew. Ale oprócz tego mamy dział farmacji i posiadamy w swoich zasobach czynnik krzepnięcia, który ministerstwo w ramach przetargu zakupuje dla wszystkich pacjentów chorych na hemofilię i zabezpieczamy czynnik krzepnięcia i wydajemy pacjentom, którzy właśnie chorują na hemofilię. Ale zajmujemy się również szkoleniem wszystkich pracowników podmiotów leczniczych uprawnionych do krwiolecznictwa, czyli każda pielęgniarka, która kiedykolwiek będzie brała udział w przetaczaniu krwi, musi przejść kurs dwudniowy z zakresu właśnie leczenia krwią. I taki kurs jest ważny 4 lata. Po 4 latach jest tak zwane odnowienie i przeszkolenie, które ma na celu przypomnienie, odświeżenie, zapoznanie z nowymi, jeśli się pojawią, wytycznymi. Ma to na celu sprawienie, żeby krwiolecznictwo było bezpieczne. W każdym szpitalu musi być powołany, w którym odbywa się przetaczanie krwi, lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią. Również takie osoby muszą u nas przejść szkolenie i co 4 lata mają również szkolenie przypominające. Wszyscy lekarze, którzy skończyli studia, są po studiach, muszą odbyć staż i między innymi mają w ramach stażu szkolenie u nas, więc dla całego województwa zapewniamy szkolenie dla lekarzy, lekarzy stomatologów w zakresie krwiolecznictwa, i to jest również u nas. I kolejnym takim etapem jest prowadzenie nadzoru nad krwiolecznictwem i właśnie głównie pani dyrektor do spraw medycznych wraz z zespołem, z działem zapewnienia jakości naszym oraz z działem laboratoryjnym prowadzi kontrolę na oddziałach we wszystkich szpitalach naszego województwa oraz w bankach krwi, pracowniach serologicznych po to, żeby sprawdzić, czy szpitale pracują w oparciu o aktualne wytyczne, czy przestrzegają wszystkich procedur, tych standardowych procedur operacyjnych, które powinni mieć i w oparciu o które powinni pracować. Wszystko to ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa pacjentów, dlatego że krew jest lekiem. To jest lek, który przynosi bardzo dużo korzyści, ale jest to tkanka obca, którą ułączna, którą przetaczamy pacjentowi, czyli osobie i tak już posiadającej obciążenie z uwagi na schorzenie, które ma i mogą wystąpić różnego rodzaju powikłania, reakcje związane z przetoczeniem krwi. Dlatego nad tym również prowadzimy nadzór, ale żeby temu zapobiegać albo minimalizować, bo nie wszystkie czynniki da się wyeliminować, to jest właśnie szkolenie, edukacja poprzez szkolenie i sprawdzanie, weryfikowanie, kontrolowanie, czy przestrzegane są te wszystkie procedury, które muszą być zrobione. Oprócz tego współpracujemy z wyższymi uczelniami, bierzemy udział nieraz w różnego rodzaju badaniach i cały czas to, co jest główną naszą misją, dbamy o to, żeby pozyskiwać nowych dawców, dlatego że dawca to jest osoba zdrowa, która ukończyła 18 rok życia do 65 roku życia. To jest proces ciągły, bo jedni osiągnęli 18, drudzy ukończyli 65 i my musimy wciąż dbać o zasilanie tego zasobu. I tutaj ogromna rola jest wszystkich moich pracowników, w szczególności pracowników działu promocji, ale każdy z nas bez względu na to, na jakim pracuje stanowisku, musi się w to włączyć po to, żeby zachęcić, uświadamiać społeczeństwo, jak bardzo jest to ważne i uświadamiać, że mimo ogromnego postępu w medycynie jeszcze nikt nie zdołał na taką skalę, jakie są potrzeby, wyprodukować, uzyskać takiego składnika, który przejąłby w pełni rolę krwi i jej składników, które właśnie pacjent otrzymując od drugiego człowieka zdrowego, czyli od dawcy, uzyskuje. Dlatego jest to proces ciągły, poza tym poszczególne składniki krwi mają określoną żywotność. Najkrócej możemy przechowywać poza organizmem dawcy płytki krwi, to jest od 5 do 7 dni w zależności od metody i techniki przechowywania. Natomiast KKC, czyli koncentrat krwinek czerwonych, który jest najczęściej stosowany, on może być przechowywany do 45-42 dni. I teraz jeżeli ten czas minie, no to te składniki niestety musiałyby być zutylizowane. Więc też taką ogromną naszą rolą jest racjonalna polityka, która polega na tym, żeby takiej zdolności przewidywania, no nie możemy co do jednej jednostki, ale widzimy trend, jaki jest w szpitalach w poszczególnych latach i staramy się nadążać, żeby było zabezpieczone, ale też, żeby nie było za dużo w danym momencie, no bo nie zostanie ona wykorzystana. I na przykład na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre stany krwi. Na naszej stronie jest też taka informacja dla dawców, też żeby nie mylić tego, że ktoś, kto widzi nasze kropelki, to myśli, że takie są nasze stany krwi. Nie. Jest to komunikat, który wysyłamy wizualny dla dawcy poszczególnych grup krwi, której najbardziej teraz potrzebujemy, a jeżeli ta kropelka jest pełna, to znaczy, że stany krwi określonej grupy, jeśli dawca zna, czyli kogoś, kto już był u nas, są na tyle wysokie, że raczej prosilibyśmy, żeby się wstrzymać na kilka dni, czy czasem nawet tygodni, bo ta sytuacja może się zmieniać z tygodnia na tydzień, po to, żeby pobrać tą krew w momencie, kiedy ona będzie najbardziej potrzebna, bo najbardziej bezpieczna i dobra krew to jest ta, która płynie w naczyniach dawcy, bo wtedy nie ma tego okresu ważności, którym się musimy kierować.
4: A co w przypadku, kiedy nie znamy swojej grupy krwi, a chcemy właśnie zasilić ten nasz rzeszowski bank krwi?
5: To zapraszamy, żeby przyjść do nas i każdy, kto odda chociaż raz krew, zostanie zakwalifikowany, otrzyma, jeśli powie, że nie ma i zgłosi, że chce, otrzyma bezpłatnie krew kartę, która kosztuje około 100 zł, więc jest to też dla tej osoby informacja, jaką ma grupę krwi, otrzyma wyniki badań, które wykonujemy, no i przede wszystkim też jego stan zdrowia zostanie oceniony pod kątem możliwości bycia dawcą. I to też jest taki bardzo duży korzyść dla dawcy, bo zdarzały się sytuacje, że ktoś przyszedł do nas z zamiarem oddania krwi, przekonany, że jest zdrowy i nawet czuł się dobrze, a okazuje się, że stwierdzono u niego jakieś poważne schorzenia i prosto od nas trafiał na oddział celem leczenia. Więc bycie dawcą pozwala na monitorowanie swojego stanu zdrowia, bo jeżeli ktoś regularnie oddaje krew, to regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Dużą też od dawców informacja taka zwrotna jest takie poczucie sprawczości. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie taki pierwiastek dobra i każda osoba, która wie, że bezinteresownie uratowała kilka istnień, bo od jednego dawcy mamy i koncentrat krwinek czerwonych i mamy osocze, płytki, jeżeli były pobrane metodą plazmaferezy, aferezy, natomiast jeśli pobieramy od dawcy krew pełną, no to musimy od 4-5 dawców utworzyć jeden preparat, czyli zlewamy płytki i dopiero wtedy powstaje preparat, właśnie koncentrat krwinek płytkowych. I to jest, myślę, że taki duża satysfakcja dla osoby, która wie, że zrobiła coś dobrego dla innych. Daje satysfakcję. Dawcy oddają krew bezinteresownie, wspierając cały system, bo tak jak powiedziałam, bez zdrowego człowieka, bez jego decyzji o oddaniu krwi, czyli bez dawcy, nie byłoby krwi i nie byłoby możliwości zabezpieczenia pacjentów w szpitalu, więc dlatego też z wielkim honorem my podchodzimy, ale też prosimy podmioty lecznicze, które powinny przestrzegać praw dawców i tutaj też w tym zakresie edukujemy i współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby te niewielkie, ale jednak przywileje honorowych dawców w tym zakresie były przestrzegane, dlatego że jeżeli dawca został zdyskwalifikowany i ma jakiś problem zdrowotny, im szybciej poza kolejnością ten problem zostanie zdiagnozowany, jego i leczenie zostanie zastosowane skuteczne, wówczas on szybko wróci znowu do tego zacnego grona honorowych dawców i będzie mógł pomagać innym. A jeśli będzie czekał w kolejce i to będzie trwało kilka miesięcy, to przez te kilka miesięcy ta osoba nie może oddawać krwi. A zdarza się, że dawcy nas informują, że w szpitalach czy w poradniach nie jest to przestrzegane, albo że inni pacjenci mają do nich pretensje, więc to też jest taka forma edukacji dla społeczeństwa, że jest to bardzo potrzebne, tylko on musi spełnić pewne wymagania, czyli przedstawić legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Takie uprawnienia uzyskuje osoba w przypadku kobiet, która oddała minimum 5 litrów krwi, a w przypadku mężczyzn co najmniej 6 litrów krwi. Natomiast jeszcze to, co zyskuje ta osoba, która u nas oddaje krew, jeśli uda się komuś oddać krew, no otrzyma tą krew kartę, chyba że już ją ma, to ta krew karta i to też taka świadomość musi być lekarzy i w naszym województwie nie mamy z tym problemu, że krew karta zawiera opis dwóch i daty wykonania dwóch badań, które wpływają na to, że określiliśmy grupę krwi. To są takie chyba najważniejsze nasze zadania. Oprócz tego też kilka lat temu podjęłam decyzję wspólnie tutaj z moim zespołem, że dowiedzieliśmy się, że wielu pacjentów, zwłaszcza schorowanych, starszych osób, musiało jeździć co najmniej do Warszawy albo jeszcze dalej celem wykonania sztucznych łez z krwi. krwi pobranej u tej osoby. To jest na naszej stronie też jasno określone, kto może być, jakie są zasady kwalifikowania. I dla danej osoby, która ma problemy, najczęściej jest to właśnie zespół suchego oka, robimy, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, pobieramy materiał i z jego krwi przygotowujemy właśnie sztuczne łzy. Więc to jest takie jeszcze dodatkowe nasze zadanie. I myślę, że tu to, co powiedziałam, to edukacja i wspieranie też szpitali w zakresie szkolenia, bo mój zespół organizujemy jako centrum szkolenia takie nieodpłatne dla pracowników szpitali, którzy są zaangażowani w krwiolecznictwo regularnie, ale też czasem się zdarza, że w szpitalu jest potrzeba, więc w ramach dobrej współpracy prowadzimy szkolenia dla konkretnego też szpitala. Poza tym jeszcze jesteśmy jedyną w naszym województwie ośrodkiem, w którym następuje szkolenie diagnostów, serologów i każdy, kto już samodzielnie wykonuje badania w pracowni serologicznej, musi przejść u nas szkolenie zakończone egzaminem i zdać ten egzamin, żeby móc właśnie samodzielnie wykonywać tego typu badania. No, a tym samym jesteśmy ośrodkiem, który, jeśli jakiś diagnosta wykonuje specjalizację, w ramach tej specjalizacji w zakresie transfuzjologii laboratoryjnej mamy możliwość prowadzenia części stażów, które muszą być odbyte właśnie, dużej części staży, które muszą być odbyte w ramach właśnie placówki, jaką jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
4: Jak słyszymy, działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest bardzo szeroka, bardzo rozbudowana. Nic dziwnego, że budynek, w którym się teraz znajdujemy, jest tak ogromny, ale wiem też, że na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Ile ich jest i w jakich miastach się znajdują?
5: Tak, oczywiście, bo tutaj jesteśmy jakby taką matką. Tu następuje cała preparatyka, czyli krew z całego województwa, bądź to z ekipowego poboru krwi, bądź z oddziałów terenowych, jest zwożona każdego dnia tutaj i tu poddawana jest tej preparatyce, rozdzieleniu na poszczególne składniki, o których mówiłam. Ale oprócz tego mamy 8 oddziałów terenowych rozłożonych w różnych miejscach województwa. Wszystko jest po to, żeby być jak najbliżej dawcy. I tu mamy oddział właśnie w Przemyślu, gdzie oprócz krwi pełnej pobieramy również osocze. W Sanoku również i w Krośnie pobieramy też osocze metodą plazmaferezy, ale oprócz tego mamy jeszcze oddział w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Jaśle, w Dębicy i jeszcze mamy w Krośnie, gdzie już mówiłam, że pobieramy również osocze. I to jest 8 naszych oddziałów, z których codziennie kierowcy przywożą tutaj krew, która jest rozdzielana na koncentrat krwinek czerwonych, na płytki i na osocze. Ale oprócz tego mamy zakupione ze środków tu ministerialnych 2 krwiobusy, bo taka jest tendencja na całym świecie, że nie tworzy się oddziałów terenowych, tylko dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości, bo oddział jednak znowu jest oddalony od jakichś miejscowości. Więc tendencja jest, żeby dojechać tam, gdzie albo sami zorganizujemy, albo jakiś organizator nas zaprosi. Muszą być spełnione pewne kryteria, dostęp do prądu. My mamy autobusy, które się samopoziomują, mamy swój agregat prądotwórczy, no ale jednak gdyby była jakaś awaria, dostęp do internetu, woda, bo osoba, która przychodzi do nas, musi umyć sobie zgięcie łokciowe, no ale też dostęp do toalet. I to są takie najistotniejsze wymagania, ale dzięki temu dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości i tam możemy pobierać krew i składniki od osób, które może nie mogą dojechać albo nie chcą dojechać. To wtedy już mają blisko siebie i mają mniej możliwości, że tak powiem, wyszukiwania
4: wymówek,
5: ale jest to też forma edukacyjna, bo nasz personel jadąc też każdy chce na swoim miejscu zobaczyć ten krwiobus. To są piękne Mercedesy, w którym w sumie jest cała mini centrum krwiodawstwa, bo jest i gabinet lekarski, i rejestracja, i miejsce poboru krwi. Dostają to samo, co tutaj u nas dawcy, ten ekwiwalent kaloryczny. I jest to też poszukiwanie nowych dawców, dlatego że nam zależy, bo wśród tych nowych dawców, to o czym też zapomniałam powiedzieć, to wyszukujemy też osób, które mają rzadkie fenotypy, bo zdarza się, że oprócz tej grupy głównej czynnika RH jeszcze jest bardzo rzadki fenotyp i nieraz w całej Polsce. My szukamy, czy z innego centrum, nawet z Pomorza, dzwonią do nas i poszukujemy wśród naszych dawców, czy jest ktoś o takim fenotypie, bo ktoś czeka na taką właśnie krew. I to, o czym zapomniałam powiedzieć, bierzemy w ogólnopolskim takim programie udział, gdzie rejestrujemy i wtedy powstał taki centralny rejestr dawców o rzadkich fenotypach. To może uratować ludziom życie. Więc poszukujemy nowych, bo tak jak powiedziałam, społeczeństwo się starzeje, część dawców wypadnie, ale też ta demografia mówi o tym i pozwala nam wyciągać takie wnioski, że coraz więcej osób będzie potrzebowało krwi i jej składników, a coraz mniej będzie spełniało te wymagania, które są postawione przed honorowym dawcą. I to, co też zawsze mówię, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą. Część osób, które do nas przyszły z zamiarem oddania krwi, zostało zdyskwalifikowane. I nie dlatego, że ktoś się uparł, tylko dlatego, jak powiedziałam na początku, że ten proces ma być przede wszystkim bezpieczny dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale również ta krew, składniki, które pozyskamy, ma być bezpieczna i ma pomóc pacjentowi, który będzie leczony krwią, a nie zaszkodzić mu. Stąd tak bardzo szczegółowy wywiad zbierany jest, ta ankieta, w którą dawca musi najpierw wypełnić. No i niestety zdarza się, że są albo czasowe dyskwalifikacje, albo dyskwalifikacje nawet na stałe w przypadku jakichś chorób, które są niebezpieczne dla tego, żeby tej osobie pobierać krew. Dlatego też dawcy mogą czuć się zaopiekowani. Zdarza się, że ktoś reaguje tak na samo pobranie, że ma omdlenia, ale wszystkie te czynniki, które są możliwe na tym etapie do wychwycenia i do zminimalizowania jakiegokolwiek ryzyka dla dawcy, już nie mówiąc o tym, że pracujemy w oparciu tylko i wyłącznie o sprzęt jednorazowy, że każdy, kto się obawia, że może być u nas zakażony, no to absolutnie takiej możliwości nie ma. Zresztą dawcy widzą nawet, jak my dezynfekujemy miejsce wkłucia, ono się znacznie różni, bo jest dwukrotne, odczekujemy, co jakiś czas robimy badania każdej z osób pobierających, tak zwane badania bakteriologiczne z miejsca wkłucia. Po zdezynfekowaniu sprawdzamy, czy ta procedura była wykonywana prawidłowo, a wszystko to dla właśnie bezpieczeństwa krwi. No i to najważniejsze, oprócz tego, że pobieramy, no to później przechowujemy krew i tak jak powiedziałam, że 45 dni KKC, 5-7 dni płytki w specjalnych urządzeniach, takich wytrząsarkach, one się muszą cały czas ruszać, no to jeszcze zapewniamy też transport, że do większości szpitali w województwie dostarczamy krew i jej składniki i transportujemy. Mamy współpracę z wszystkimi podmiotami leczniczymi, które zajmują się krwiolecznictwem. No i mają wsparcie, bo tutaj muszę powiedzieć, że pani doktor Bzdek, mój zastępca do spraw lecznictwa, która jest lekarzem transfuzjologiem. W chwili obecnej mam już więcej tych lekarzy, ale tak naprawdę ona zapewnia wszystkim szpitalom i dzwonią czasem i o północy, jak mają wątpliwość, żeby podjąć właściwą decyzję i mają wsparcie z naszej strony. Również pracownicy ekspedycji, którzy całodobowo są, radzą sobie, a wtedy, kiedy już mają jakąś skomplikowaną sytuację, kontaktują się właśnie z dyrektorem do spraw lecznictwa. My jeszcze też staramy się, jeśli szpitale, a proszę o to, co jakiś czas dyrektorów rozwijają jakieś nowe procedury, to dobrze, żebyśmy my o tym wiedzieli, dlatego że to wiąże się na przykład ze zwiększeniem ilości jakichś składników. A to się też wiąże z transportem, bo na przykład krwinki płytkowe wymagają odpowiedniego przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, o której to jest od kilku lat robimy i nawet inne województwa korzystają. To pozyskujemy, to są w specyficznych chorobach takich onkologicznych, hemaonkologicznych, zwłaszcza onkohematologia dziecięca korzysta z tego. Robimy preparaty granulocytarne, które wymagają odpowiedniego przygotowania i odpowiedniego w ogóle dawcy. To już poszukują najczęściej szpitale, które wśród bliskich tej osoby, i na przykład od niedawna też Lublin u nas z tej procedury korzysta. Więc cały czas śledzimy, co jest i to, co możemy, rozwijamy się, nie siadamy na laurach, tylko staramy się dostosować do potrzeb pacjentów. Też to, co wprowadziliśmy i co w części szpitali znalazło zastosowania, część jeszcze się waha, bo to są droższe składniki, ale to ma naprawdę na celu tylko i wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pacjentów. To prowadzimy od kilku lat inaktywację, jeśli chodzi o osocze i jeśli chodzi o płytki, bo tylko te dwa składniki mogą poddać inaktywacji. To są dodatkowe zadania, to są droższe procedury, ale to jakby minimalizuje ryzyko wystąpienia różnych powikłań, które mogą wystąpić po leczeniu składnikami krwi. No i edukujemy w tym zakresie właśnie szpitale, żeby wiedziały, dlaczego to robimy i że to jest naprawdę potrzebne i myślę, że za kilka lat na całym świecie będzie już obowiązek prowadzenia tego typu dodatkowych czynności mających na celu minimalizację jakichkolwiek przenoszenia czynników chorobotwórczych przez składniki krwi.
4: Wspominała Pani przed chwileczką, że w kilku placówkach na terenie województwa podkarpackiego prowadzicie rejestrację dawców szpiku. Z czego w ogóle pobiera się taki szpik? Kto może zostać dawcą i gdzie może się zarejestrować?
5: Rejestrujemy na terenie i tutaj w Rzeszowie i wszystkich oddziałów terenowych każdą osobę, która zgłosi się i chce znaleźć się w rejestrze dawców niespokrewnionych, a bardzo dużo dawców, tak jak zawsze mówię, że to są wyjątkowi ludzie z ogromną empatią w stosunku do drugiego człowieka, pytają, więc rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku, współpracujemy z ośrodkiem dawców szpiku w Kielcach. Polega to na tym, że osoba, która przyjdzie, to wymagania są, jeśli chodzi o przygotowanie, podobne jak do oddania krwi. Natomiast tu są troszkę niższe, jeśli chodzi o te parametry wiekowe, bo rejestrujemy osoby od 18 do 50 roku życia, ale ponieważ osoba będzie w tym rejestrze długo, więc już starszych osób nie rejestrujemy. Czasem nawet ośrodek danego ODS skraca tę granicę wiekową. I taka osoba, która jest świadoma i chce zostać, bo może zostać, ale nie oznacza to, że na pewno zostanie dawcą szpiku, wypełnia taką ankietę stanu zdrowia dawcy szpiku oraz kartę zgłoszenia honorowego dawcy szpiku. I w dniu rekrutacji powinna przyjść po lekkim posiłku, odpowiednio nawodniona. My pobieramy tylko i wyłącznie około 10 ml krwi, z której wykonujemy badania te, które wykonuje się honorowym dawcą, a z tą próbkę, która ma być wykonana HLA, przesyłamy do ośrodka dawców szpiku do Kielc i oni wykonują już tę część związaną z określeniem tej zgodności ewentualnej, określeniem HLA, a później gdyby znalazł się biorca szpiku, to zgodności tkankowej pomiędzy dawcą i biorcą. Ta osoba jest u nas informowana i tak powinno być, że zarejestrowanie wiąże się z pewnymi jakby już następstwami tego, że gdyby się znalazł taki potencjalny biorca, czyli osoba chora na hematologicznie, najczęściej to są leczone właśnie, przeszczep dokonywane jest przy białaczkach, taka osoba musi być świadoma, że w każdej chwili może znaleźć się biorca. I gdyby na przykład ktoś planował albo zmienił miejsce zamieszkania, albo jego stan zdrowia się zmienił i już nie mógłby być potencjalnym dawcą szpiku, to jest zobowiązany i proszony o to, żeby powiadomić rejestr, z którego dostanie później informację, że znalazł się na liście tych właśnie niespokrewnionych dawców szpiku, potencjalnych dawców szpiku, po to, żeby nie robić nadziei chorej osobie, że znalazł się ktoś, a potem albo się ośrodek dawca szpiku nie może dodzwonić, albo ta osoba informuje, że zmieniła zdanie. Więc tu jest u nas edukacja i informowanie i taka świadomość tych osób i tu muszę się pochwalić, że mieliśmy już kilka, a może nawet i kilkanaście osób, które i to wcale niedługo po zarejestrowaniu zostały dawcami. Kontaktowali się z nami, że mają taką ogromną satysfakcję, że uratowali komuś życie. Często, bo też chcę powiedzieć, że no, padają pytania, jaka jest metoda pobierania. U nas pobieramy te 10 ml, ale jeżeli by była dawca byłby zakwalifikowany, to najczęstszą metodą ale nie jedyną. Kiedyś pobierano, nakuwano talerz biodrowy. Teraz najczęściej jest to separacja tych komórek macierzystych z krwi obwodowej, czyli to jest tak jak oddanie krwi, tylko różni się tym, że taka osoba jest najpierw przygotowywana, podawany jest czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste przedostają się do krwi obwodowej i z tego już na separatorach są wychwytywane. Więc jest to mniej obciążające, bo nakłucie talerza biodrowego to był krótki, ale jednak zabieg w znieczuleniu ogólnym. Dawca otrzymuje też legitymację zasłużonego honorowego dawcy szpiku i z tego różnego rodzaju przywileje ma, ale przede wszystkim jest pod stałą ochroną i taką też sprawdzany stan zdrowia tej osoby i też uświadamianie, że gdyby się okazało, że ten przeszczep się nie przyjął i byłaby konieczność ponownego pobrania, to czy wyraża zgodę? No i najczęściej te osoby oczywiście wyrażają zgodę, bo czasem jest tak, że trzeba dwukrotnie czy nawet częściej spróbować, żeby organizm podjął akurat właściwą reakcję na ten szpik, który otrzyma, na te komórki macierzyste.
3: SK Rzeszów News.
6: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
6: Dębice stawia na inwestycje oraz atrakcyjną ofertę dla mieszkańców. W mieście planowane są kolejne duże projekty. Nie brakuje też pomysłów na wydarzenia kulturalne, sportowe i rodzinne. O tym, jakie inwestycje są obecnie realizowane, jak zmienia się Dębica i co przygotowano dla mieszkańców na nadchodzące miesiące, opowiada na naszej antenie burmistrz Dębicy Mateusz Kotrzeba. A z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
1: Panie Mateuszu, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać ogólnie, przekrojowo o mieście Dębica, o tym, co robicie, co realizujecie. Może zacznijmy tę rozmowę od inwestycji, bo myślę, że to jest najważniejsze i takie clue dla mieszkańców, żeby się dowiedzieli, co na terenie ich miasta czy w ich okolicach powstaje. No to jakie inwestycje, takie najważniejsze, realizujecie obecnie na terenie Dębicy i okolic?
7: Przede wszystkim inwestycje w najbliższych latach, a szczególnie pod koniec tego roku i w 2027, będą oparte na takich dwóch potężnych nogach inwestycyjnych, jak się to mówi. Pierwszy to środki pozyskane przez nasz samorząd z programu polsko-szwajcarskiego i tu mamy łącznie z wkładem własnym prawie 90 milionów złotych i drugi to środki pozyskane z funduszy europejskich, a w zasadzie to od marszałka województwa podkarpackiego. Są to środki w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego i tutaj, panie redaktorze i szanowni państwo, mamy niemalże 30 milionów złotych do rozdysponowania.
1: Okej, okay. Ale na jakie konkretne inwestycje zostaną te środki może wydane? To doprecyzujmy, co macie w planach.
7: To może zacznę od tej drugiej nogi, czyli tych środków z funduszy europejskich, ponieważ jest to pula 3 razy mniejsza niż program polsko-szwajcarski, ale również bardzo ważna dla mieszkańców miasta. Tu mamy 3 potężne inwestycje, nie tylko z punktu widzenia wydatkowania środków, ale też z punktu widzenia ich zaplanowania i dobrej i skutecznej realizacji, tak żeby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom miasta, czyli mamy generalną przebudowę naszego rynku. Nasz rynek stanie się bardziej zielony, będzie trochę odbetonowany, przybędzie więcej zielonych miejsc do spędzania wolnego czasu, ale również z uwzględnieniem tej funkcji tradycyjnej, czyli defiladowej, ona też będzie zachowana do organizacji różnego rodzaju uroczystości miejskich, a także Dni Dębicy oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
1: Okay, do tego mamy. Chcecie zlikwidować tą betonozę, która jest w wielu polskich miastach.
7: To znaczy, tak można powiedzieć, panie redaktorze, natomiast przebudowa dębickiego rynku ostatni raz miała miejsce 20 lat temu i dzięki Bogu ówczesny burmistrz zachował stary drzewostan, który się znajduje na miejscu, także myśmy nie byli takim efektem właśnie tej betonozy, gdzie wszyscy to robili, dzięki Bogu. Natomiast teraz chcemy po prostu takie działania przeprowadzić, żeby tej zieleni było na terenie rynku jeszcze więcej.
1: Okej, czyli więcej drzew po prostu.
7: Więcej drzew, dokładnie. Chcemy nasadzić po prostu więcej, nie małych, ale już takich dużych, 9 do 12 metrów nawet drzewa będą posadzone, będą zrobione nowe alejki, ławki, plac zabaw, nowe toalety miejskie i część ta taka rekreacyjno-parkowa od części defiladowej będzie oddzielona taką charakterystyczną, piękną pergolą, na której będzie rosła również roślinność pnąca. Będzie wybudowana nowa fontanna kaskadowa.
1: A, myślałem, że multimedialna. Okay.
7: Także myślę, nie, multimedialna nie, odchodzimy od tego.
1: Okay.
7: Także bardziej idziemy w takie naturalne klimaty służące odpoczynkowi. Do tego w niedalekiej odległości od rynku, czyli jakieś 50 metrów, znajduje się zabytkowa synagoga, która w tej chwili jest bardzo zniszczona, popada w ruinę. Kilka lat temu odkupiliśmy ją niewielkim kosztem od gminy żydowskiej i w ramach tych środków również ta synagoga będzie wyremontowana i powstanie tam centrum społeczno-kulturalne z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta. Będą się tam odbywać wystawy, koncerty, wystawy czasowe, wystawy stałe również. Też na antresoli, która powstanie w tym miejscu, chcemy utworzyć fajne, przyjemne miejsce do odpoczynku, do wypicia dobrej kawy i herbaty. I trzecia inwestycja w ramach tych środków pochodzących od marszałka województwa podkarpackiego to utworzenie centrum komunikacyjnego, które powstanie od strony północnej torów w naszym mieście. Powstanie tam dworzec, powstaną nowe perony zadaszone oraz rozbudujemy istniejący parking o ponad 140 miejsc, które w tym momencie służą mieszkańcom Dębicy, ale nie tylko Dębicy, bo również powiatu dębickiego, którzy na co dzień podróżują do pracy koleją.
1: Okej, czyli wy jako miasto będziecie tworzyć ten budynek, jakby to centrum komunikacyjne, natomiast sama przebudowa peronów to też jest po waszej stronie, czy już po stronie PKP? To jest często tak, że PKP już realizuje takie inwestycje.
7: Nie, to są perony autobusowe.
1: A, autobusowe. Myślałem, tak. Okej, dobra, to precyzujmy, że chodzi o autobusy, a nie
7: dobra,
1: o kolej.
7: Przepraszam.
1: Dobra, bo ja myślałem, że chodzi o kolej.
7: Nie.
1: Dobrze, czyli nowy jakby taki dworzec autobusowy będzie.
7: Powstanie całkiem nowy dworzec autobusowy, również w starym budynku, który w tej chwili jest nieużywany. Ten budynek będzie nadbudowany dodatkową kondygnacją i przy tym budynku na istniejących peronach powstanie piękne zadaszenie i do tego miejsca parkingowe, które będą służyły pasażerom podróżującym zarówno komunikacją miejską, jak i komunikacją regionalną, a także pociągami, ponieważ pamiętajmy, że Dębica znajduje się w podkarpackiej kolei aglomeracyjnej i te pociągi z Dębicy do Rzeszowa i z Rzeszowa do Dębicy w godzinach szczytu są częste i naprawdę po ilości zajętych miejsc o poranku widzimy, że ten sposób komunikacji jest dla mieszkańców dobry, wygodny, chcą w ten sposób dostawać się do pracy i podróżować, dlatego widzimy taką konieczność powstania tam kolejnych 140 miejsc parkingowych na terenach, które przekazały nam Polskie Koleje Państwowe.
1: Skoro już jesteśmy przy takich tematach komunikacyjnych, powiedzmy, to chciałbym zahaczyć też o drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Jak jest u was z tym tematem? Czy macie już wszędzie rozbudowaną tą siatkę tych właśnie połączeń dróg, chodników i ścieżek rowerowych, czy jeszcze gdzieś ich brakuje i jeszcze macie jakieś plany, żeby to ewentualnie zmienić, coś ulepszyć, wybudować, zmodernizować?
7: Jeżeli chodzi o ciągi głównych dróg na terenie miasta, czyli dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i największych dróg miejskich, no to tu mamy taką sytuację, że te drogi są w ogólnym dobrym stanie. Oczywiście odbywają się tam co roku po okresie zimowym naprawy.
1: No tak, w każdym mieście.
7: Wiadomo, że tych lokalnych, osiedlowych dróg jest bardzo dużo i tutaj zawsze te potrzeby będą duże, żeby takie drogi powstawały albo były remontowane. Jak to się mówi, nowa powstaje, a ta, która była wybudowana 15 lat temu, no to już ją trzeba remontować.
1: Okay.
7: My staramy się to robić na bieżąco w każdej dzielnicy miasta po konsultacji z radami osiedlowymi. Oczywiście, jak to wszędzie bywa, potrzeb jest dużo, a my staramy się to robić według określonych schematów i według określonego planu, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, w którym momencie i kiedy mogą liczyć na remont takiej drogi. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to w tym momencie stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem, ale myślę, że bardzo przyjemnym dla wszystkich, którzy w ten sposób lubią spędzać swój wolny czas, ponieważ razem z powiatem dębickim, z gminą Dębica i z gminą Żyraków wybudujemy niemalże 20 km nowych ścieżek rowerowych po terenie tych naszych czterech samorządów i prawie 5 km tych ścieżek będzie na terenie miasta. Ten ciąg będzie zachowany, to nie będzie tak, że ktoś 5 km przejedzie przez miasto, dojedzie do jakiegoś punktu i już dalszego ciągu nie będzie. To będzie właśnie prawie 20 km ścieżek rowerowych ciągiem. Większość poprzez piękne tereny w gminie Żyraków wzdłuż rzeki Wisłoki po wale przeciwpowodziowym. Także licząc tą trasę tam i z powrotem do miasta, to będzie prawie 20 km ścieżek rowerowych z miejscami do odpoczynku, z miejscami do biwakowania i myślę, że to stanie się taką fajną atrakcją rekreacyjno-turystyczną naszego miasta i powiatu.
1: Czy w tym roku jeszcze możemy się spodziewać, że rozpoczną się prace przy budowie tych ścieżek?
7: Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów i jeżeli wszystko dobrze pójdzie i no nie będzie żadnych odwołań uczestników tych postępowań, to mam nadzieję, że prace ruszą późną jesienią.
1: Okej. No dobrze, to teraz zostawmy te tematy drogowe, przejdźmy do tematów związanych z oświatą i obiektami sportowymi. Może najpierw o tą oświatę i o szkoły, bo w wielu miastach Podkarpacia, czy to nie tylko Podkarpacia, jest taki trend, że niektóre szkoły się niestety zamykają. Są też takie opcje, że na przykład dwie placówki łączą się w jeden. Jak jest u was z tym? Bo ta demografia jednak no nie napawa optymizmem, trzeba powiedzieć sobie wprost.
7: Demografia nie napawa optymizmem, szczególnie w takich miastach powiatowych, jakim jest Dębica, gdzie jednak poprzez różnego rodzaju procesy demograficzne młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, tam gdzie są duże ośrodki akademickie.
1: Kraków, Warszawa,
7: Rzeszów, Lublin. Mamy to zbadane, około 30% tych, którzy wyjadą gdzieś tam do Dębicy, wrócą na pewnym etapie swojego życia, natomiast zdecydowana większość pozostaje w miejscu, gdzie się uczyła, kontynuowała swój rozwój i po prostu znalazła pracę i założyła rodzinę. Także stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem. My, panie redaktorze i szanowni państwo, nie likwidujemy. Staramy się zrobić wszystko, żeby ten proces był jak najmniej odczuwalny dla dzieci w naszym mieście, przede wszystkim oraz dla ich rodziców. Dlatego w lutym podjąłem działania i przedstawiłem Radzie Miejskiej uchwałę dotyczącą połączenia szkół podstawowych z przedszkolami i utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne na terenie miasta.
1: No to te zespoły szkolno-przedszkolne zostały też utworzone chyba w Rzeszowie jakiś czas temu,
7: tak.
1: I w Przemyślu teraz od września będą też rozwijane, tak. Bo już pierwszy zespół szkolno-przedszkolny tam powstał, bo robię Eskę Przemyśl, więc jestem w temacie. Dobrze, to proszę kontynuować o tych zespołach szkolno-przedszkolnych. Jak będzie to u was wyglądało?
7: Utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne, oczywiście nie w każdej szkole, bo warunek jest taki, że szkoła musi mieć w swoim rejonie przedszkole. Mamy w tej chwili 3 takie szkoły, gdzie tego przedszkola nie ma. Jedno przedszkole zostało samodzielne jako jedyne przedszkole na terenie miasta, które jest przedszkolem integracyjnym. Natomiast wszystkie inne zostały połączone. No wpłynie to na pewno na zmniejszenie administracji oraz wpłynie na to, że przy okazji ruchów kadrowych związanych z przejściem na emerytury nauczycieli oraz innych pracowników tych placówek, no mamy tutaj swobodę do tego, żeby młode osoby, które dopiero zaczęły pracę w tym zawodzie, przenosić do innych placówek. A to działanie ma służyć temu, żeby właśnie jak najwięcej tych miejsc pracy ochronić. Oczywiście nie da się ochronić wszystkich, ale podejmujemy takie działania, żeby ten odsetek tych, którzy no, będą musieli się przebranżowić, był jak najmniejszy.
1: No dobrze. W przestrzeni medialnej pojawiają się też informacje odnośnie waszego szpitala, szpitala w Dębicy, bo chodzą słuchy, że ten szpital ma być połączony ze szpitalem w Mielcu i szpitalem w Rzeszowie. Znaczy właściwie placówka w Mielcu i w Dębicy ma być połączona z USK, czyli Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. No i teraz pytanie, jak pan się odnosi do tej koncepcji? Czy to wpłynie dobrze na wasz szpital, czy widzi pan jednak jakieś minusy tego planu, tej koncepcji?
7: Ja myślę, że przede wszystkim należy powiedzieć, że w obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce, która generowana jest od 30 kilku lat, a jest skutkiem zaniedbań i błędów zrobionych przez wszystkie rządy, to trzeba powiedzieć wprost. Innego wyjścia moim zdaniem nie ma. Jest to najlepsze wyjście, żeby do tej konsolidacji doszło, żeby szpital kliniczny uniwersytecki połączył się z naszym szpitalem dębickim. Tutaj nie będę jakby się odnosił do szpitala mieleckiego, bo to jest
1: osobny temat.
7: Tak, natomiast tak. Uważam, że jest to słuszna koncepcja i jest to jak najbardziej optymalna i bezpieczna droga dla naszej placówki, żeby ona po prostu nie upadła i nie była sprywatyzowana. I myślę, że pan starosta Piotr Chęciek razem z zarządem powiatowym i z radnymi powiatu dębickiego naprawdę podejmują najbardziej racjonalną decyzję, jaką w obecnej sytuacji można podjąć. Pamiętajmy, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest to wizytówka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ja jestem po rozmowie zarówno z dyrektorem Szpitala Klinicznego, jak i z prorektorem panem Józefem Cebulskim. Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat i ufam i wierzę, że to jest najlepsze wyjście w tej sytuacji i to nie będzie droga do tego, żeby gdzieś w przyszłości nasz dębicki szpital został zlikwidowany, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żeby był również taką piękną, profesjonalną, działającą na naprawdę wysokim poziomie wizytówką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wiem, że część oddziałów będzie wzmocniona u nas. Naprawdę też są plany polegające na tym, że Uniwersytet Rzeszowski będzie planował w naszym szpitalu również różnego rodzaju inwestycje prorozwojowe i tak jak mnie zapewniono, jest to na szali leży wizytówka, to raz, a dwa, reputacja i renoma uniwersytetu i uniwersytet w tej sytuacji nie może sobie pozwolić na byle jakość, a ja wierzę w to, że to połączenie i przejęcie naszego szpitala przez szpital uniwersytecki będzie najlepszym rozwiązaniem dla tych, o których tu najbardziej chodzi, czyli dla mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego.
1: No w Mielcu to się spotkało z dość ostrym odzewem ze strony części społeczeństwa, bo nie mówię tutaj o całym społeczeństwie już wszystkich mieszkańców, tylko części, no bo tam były protesty pod starostwem, teraz chcą chyba referendum odwołania starosty. Nie obawia się pan, że u was może być podobny scenariusz?
7: Myślę, że nie. U nas pan starosta prowadzi naprawdę bardzo klarowną politykę informacyjną na ten temat. Ja też powiem wprost, że rozmawiam z mieszkańcami, śledzę komentarze na różnego rodzaju forach lokalnych oraz mediach społecznościowych i naprawdę myślę, że ponad 80% komentujących i osób, z którymi mam styczność, no jest optymistycznie nastawiona do tego pomysłu. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Mielcu. W moim przekonaniu w grę tam wchodzi nie racjonalność i pragmatyka, tylko niestety polityka i populizm. I to tyle na ten temat.
1: A ma pan może informację, kiedy jakieś uchwały zostaną podjęte w sprawie połączenia tych placówek? Jakieś chyba uchwały intencyjne, to się chyba tak nazywa.
7: Z tego, co mi wiadomo, to uchwały intencyjne zostały podjęte już przez Radę Powiatu Dębickiego i Radę Powiatu Mieleckiego i są to uchwały, które
1: rozpoczynają proces.
7: Jakby pozytywnie opiniujące ten proces. Pamiętajmy, że to są dalej uchwały intencyjne, a ten proces będzie jeszcze trwał, ponieważ na podstawie tych uchwał rektor musi wystąpić w tym momencie do Ministerstwa Zdrowia o opinię. Jeżeli ta opinia będzie pozytywna, no to kolejny krok polega na tym, że szpital kliniczny występuje o pożyczkę konsolidacyjną, żeby spłacić długi tych placówek. No jeżeli to zabezpieczenie finansowe nastąpi, no to wtedy przyjdzie czas na podjęcie już nie intencyjnych, a tych właściwych kroków. Nie wiem, jak to wygląda czasowo, kiedy to może nastąpić. Na pewno, jeżeli już, to przed końcem tego roku.
1: Dobrze, panie burmistrzu, to przejdźmy sobie teraz do kolejnych tematów. Mianowicie chciałbym zapytać o programy, jakie oferuje wasze miasto dla mieszkańców. Co macie w swojej ofercie?
7: Przede wszystkim już rozpoczęliśmy na dobre sezon wiosenno-letni. Zaczęliśmy od kilku fajnych imprez miejskich. Jesteśmy po pierwszym śniadaniu miejskim, na którym była bardzo duża frekwencja i bardzo pozytywne opinie w stosunku do tej możliwości spotkania się i spędzenia wspólnego czasu przez mieszkańców Dębicy. Jesteśmy po pięknym wieczorze włoskim. Przyszło na wieczór włoski niemalże 800 osób. Także też było pysznie, było pięknie przy nastrojowej włoskiej muzyce. Powiem szczerze, że na imprezach tego typu pojawiają się mieszkańcy, którzy już dawno nie uczestniczyli w żadnych imprezach miejskich, a tutaj no, udało się przygotować taką ofertę, żeby zachęcić ich do tego, tego, żeby się ruszyć z domu. No i oczywiście jesteśmy przed wielkim wydarzeniem w ramach współpracy z Radiem SK, czyli przed dniami Dębicy w ramach SK Music Tour. Jestem mocno podekscytowany, jak ta impreza wyjdzie. Myślę, że takiej imprezy na takim poziomie chyba nie było już od lat w mieście. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Spędzimy wspólnie te piękne chwile. W piątek mamy gwiazdę wieczoru w postaci Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę idziemy w tematy folkowo-muzyczne, czyli kończymy koncertem zespołu Zakopower. Po koncercie czeka nas pokaz fajerwerków, a przed koncertem bezpośrednio zorganizujemy dla mieszkańców miasta profesjonalny pokaz mody kolekcji folkowych przygotowane przez topowe polskie projektantki. To są te dwa dni, natomiast trzeci dzień, czyli niedziela, już nie koncertowo, a bardziej piknikowo, rodzinnie na dębickim rynku. Organizujemy piknik w ramach promocji funduszy polsko-szwajcarskich. Oczywiście też tam będą odbywały się koncerty, natomiast tu już bardziej idziemy w takie klimaty niedzielno-rodzinne, żeby można było sobie na spokojnie z dzieciakami przyjść. Oczywiście w piątek i w sobotę też można, ponieważ w miejscu trwania imprezy będzie bardzo duża strefa dla dzieci, strefa gastronomiczna z bardzo dużą paletą wyboru potraw i napojów, które się tam będą znajdowały, a także w tym miejscu będzie Wesołe Miasteczko i te dwa dni mamy przy Urzędzie Miasta, przy stadionie na ulicy Ratuszowej, natomiast trzeci dzień to Rynek Dębicki.
1: Przypomnijmy od razu może datę, kiedy odbędzie się ta impreza.
7: Przypominamy, panie redaktorze i szanowni państwo, że impreza odbędzie się od 3 do 5 lipca, 3-4 to są dni koncertowe z Radiem SK na stadionie miejskim przy ulicy Ratuszowej, a 5 lipca niedziela piknik rodzinny na naszym rynku. I serdecznie państwa zapraszam do udziału w tych imprezach.
1: Panie burmistrzu, to na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałbym zapytać, co jeszcze szykujecie dla mieszkańców?
7: Generalnie nie będzie weekendu, gdzie nie będą odbywały się jakieś fajne imprezy, czy to kulturalne, czy sportowe dla naszych mieszkańców. Chcemy te imprezy również rozłożyć na takie akcenty osiedlowe. Zaczęliśmy to już robić w tamtym roku i też się to mieszkańcom spodobało. Niestety, nad czym ubolewam, musieliśmy przełożyć naszą bicyklomanię, ponieważ prognozy były bardzo fatalne, było zimno, burzowo i zdecydowaliśmy się, że ją przekładamy. Terminu jeszcze nie znamy, ponieważ musimy ten termin ustalić z naszymi partnerami, ale myślę, że to będzie początek września. Oczywiście przez całe wakacje będziemy kontynuować

0: swoją rodziną, dziećmi, rodzicami, dziadkami, no i my to robimy po prostu.
1: A kinoletnie?
0: Kinoletnie również funkcjonuje na terenie naszego miasta już od lat. Odbywa się ono przy Domu Kultury Śnieżka w Parku Sokoła, który naprawdę jest fajnym takim klimatycznym miejscem. Zresztą i śniadania miejskie, jak i również Wieczór Włoski także odbył się w tym miejscu. I jest to naprawdę takie urokliwe miejsce i fajny punkt imprez tego typu na terenie naszego miasta.
1: Super, bardzo dziękuję. W takim razie zapraszamy do Dębicy, do odwiedzenia tego miasta i zapraszamy oczywiście na koncerty, które będą się na początku lipca. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Jeszcze raz dołączam się do tych zaproszeń. Bardzo serdecznie państwa zachęcam do udziału w Dniach Dębicy między 3 a 5 lipca. Naprawdę jesteśmy bardzo gościnnym miastem, a wierzę w to, że wszyscy artyści, którzy dla państwa wystąpią, dostarczą niezapomnianych wakacyjnych emocji.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Do widzenia.
2: SK Rzeszów.
3: Na Podkarpaciu mamy wzrost zachorowań na boreliozę. Tylko od początku tego roku do końca maja odnotowano ponad 600 przypadków. To wzrost o blisko 30% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Kleszcze, które roznoszą boreliozę, spotkacie w podkarpackich, ale też i naszych rzeszowskich lasach. Te niewielkie pajęczaki mogą stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. O tym dlaczego opowie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
4: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no, czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek

0: żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobnoustroje chorobotwórcze, tak jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak wolerioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babesziozy, anaplazmozy czy rykacjos. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to wolerioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenie stawów i korzeniowe zespoły burkowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalno-środkowego układu nerwowego wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu.
1: Radio RSK.

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
9: I po reklamie.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your dream.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.